0: parlament, to będzie po prostu posiedzenie za posiedzeniem i ustawa za ustawą, czyli sytuacja, której jeszcze nie było, bo rzeczywiście trudno nam w tych kolejnych parlamentach, czy to, gdy większość ma PiS, czy Koalicja Obywatelska, przekonywać nam posłów do naszych projektów ustaw. Ja mam nadzieję, że ten Sejm, który zacznie się za półtora roku, to będzie Sejm, w którym non-stop rzeczywiście przepisy ułatwiające życie Polakom będą przechodziły na każdym posiedzeniu i Polacy zaczną zauważać, wow, tempo zmian, którego naprawdę jeszcze nie było.
1: A nie podzielą was? Mam na myśli to, że przecież Konfederację tworzą dzisiaj dwa ugrupowania. Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena, ale i Ruch Narodowy Krzysztofa Bosaka. I czasami mniej lub bardziej oficjalnie słyszę od polityków PiS, no dobra, jak tam będzie trzeba się dogadać, to po prostu weźmiemy sobie na rozmowy tę część narodową, tę część bosakową, bo oni są bardziej przy nas i programowo, i mentalnie niż liberałowie spod znaku Mentzena. No krótko mówiąc, że metodą kija i marchewki zostaniecie rozebrani albo przynajmniej podzieleni.
0: Są różnice programowe między Nową Nadzieją a Ruchem Narodowym. Jesteśmy koalicją, a nie jedną partią dlatego. Natomiast to jest dla nas wszystkich oczywiste, że plan A Jarosława Kaczyńskiego to jest rozbicie Konfederacji. Myślę, że tak samo Donalda Tuska, tak, gdyby chciał z nami rozmawiać o większości, to jest dzisiaj może trudne do wyobrażenia, ale on również pewnie wolałby podzieloną Konfederację niż jedną zjednoczoną, ale to jest dla nas w Konfederacji tak łatwy do przejrzenia scenariusz, że myślę, że jesteśmy na to wszyscy bardzo wyczuleni i wiemy, że nie możemy dać się rozegrać tym dwóm wyjadaczom politycznym, bo jedyne, czego nie można odmówić Tuskowi i Kaczyńskiemu, to, że na pewno potrafią uprawiać politykę i potrafią rozgrywać swoich małych koalicjantów i my nauczeni doświadczeniem naszych poprzedników, a więc tych partii, które istniały w przeszłości, ale już nie istnieją, w sensie tych partii, które chciały wpłynąć jakkolwiek na rzeczywistość w Polsce, myślę, że nie damy się podzielić, bo tego zagrożenia i to zarówno Krzysztof Bosak, jak i Sławomir Mentzen głośno o tym mówią, że taki jest po prostu plan A Jarosława Kaczyńskiego. Z drugiej strony też naprawdę gratuluję optymizmu tym politykom PiS-u, którzy uważają, że będą mieli tak wielu posłów, że wystarczy im tylko jedna z partii tworzących Konfederację, żeby stworzyć rząd. PiS jest w tym momencie w takim sondażowym odwrocie, że raczej trzeba na ich miejscu trzymać kciuki, żeby w ogóle mieć możliwość rozmowy o jakiejś większości koalicyjnej, bo no to jest w stosunku do 2019, a nawet 2023 roku duży spadek mandatów. Wszystkie badania sondażowe to pokazują, ale wiadomo, dopiero za rok się okaże z kilkoma miesiącami, czy uda się każdej z partii zdobyć te mandaty, o których marzy.
1: Tak, to prawda, za rok z hakiem będziemy mądrzejsi. Na razie stawiamy kropkę. Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
2: 7:09. Gość poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Nasz kolejny gość Stanisław Żaryn, prezes Fundacji Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, ekspert do spraw służb specjalnych przed laty, rzecznik koordynatora służb, wiele funkcji, wiele doświadczenia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: A chciałem zadać pytanie, rozpocząć naszą rozmowę od bezpieczeństwa, ale które będziecie odmieniać przez wszystkie przypadki na poniedziałkowej debacie w Uniwersytecie Warszawskim. Chodzi o skupienie się na Białorusi Łukaszenki, jego wpływu, czy też jej wpływu, jeśli chodzi o Białoruś, na bezpieczeństwo naszego regionu, naszego kraju. Jak sobie głośno myślę, trochę o tym zapomnieliśmy. To znaczy tej fali hybrydowej już tak dużej nie ma. Prób sforsowania granicy jest mniej. Zapora mniej lub bardziej, ale jednak działa. Może ten temat się zaczyna rozchodzić po kościach. Czy to zbyt naiwne wnioski?
2: No, panie redaktorze, na konferencji przede wszystkim będziemy chcieli się zastanowić, jak dzisiaj Białoruś jest wykorzystywana przez Rosję, jakie uwarunkowania sprawiają, że o Białorusi warto mówić, bo rzeczywiście ta presja ataków na granicę z Białorusią być może jest mniejsza w tej chwili, ale nie oznacza to, że nie warto analizować, co się na Białorusi dzieje, bo rzeczywiście Zespół Bezpieczeństwa Regionalnego powołany na studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, mam nadzieję, że zwróci uwagę na to, że Białoruś jest dzisiaj kluczowym państwem nie tylko w tych okresach wzmożonej presji na Zachód, ale również pełni bardzo ważną rolę wtedy, kiedy do Zachodu trzeba puszczać trochę oko i zachęcać go do współpracy, więc z jednej strony zastanowimy się nad tym, jak dzisiaj Rosja, gdzie ma swoje macki na Białorusi, czy Białoruś jest w stanie wyzwolić się spod rosyjskiej kontroli i dominacji, ale też właśnie pokażemy, jak Rosja rozgrywa Zachód przy pomocy Białorusi, bo niestety widać wyraźnie, że Rosja szuka możliwości powrotu do jakichś relacji z Zachodem, szuka możliwości mamienia Zachodu wizją powrotu do jakiejś formy współpracy polityczno-gospodarczej i tutaj Białoruś też będzie odgrywała bardzo znaczącą rolę.
1: No właśnie, zastanawiam się w tej logice, czy my mamy od razu odrzucać tę perspektywę, że na Białorusi jest jak jest, ktoś powie, no ale innej władzy szybko nie będzie. Białoruś jest ważnym elementem tej mapy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i Ukrainy, i nasze, i przy ewentualnym wsparciu Rosji. Jaki jest dzisiaj status Białorusi? My z nimi mamy w ogóle kontakty? Kiedy jeszcze był pan w ministerstwie blisko koordynatora służb, taka robocza jakaś formuła współpracy istnieje, czy po tym ataku hybrydowym zupełnie to wszystko zostało zerwane?
2: Współpraca z Białorusią jest bardzo trudna i niestety, żeby ją prowadzić, no trzeba byłoby zamknąć oczy na to właśnie, jak mocno Białoruś jest zinfiltrowana przez rosyjskie interesy, bo rzeczywiście tu jest wiele głosów też na arenie międzynarodowej. No wiemy, że Stany Zjednoczone próbują prowadzić jakiś dialog strategiczny z Białorusią, ale musimy sobie zdać sprawę bardzo jednoznacznie z kilku podstawowych faktów. Dzisiaj nie ma żadnej szansy na oderwanie Białorusi, polityczne oderwanie od Rosji. Białoruś jest krajem bardzo mocno powiązanym z rosyjskimi strategicznymi celami również w tej polityce wobec Zachodu. Analiza struktur bezpieczeństwa Białorusi powoduje, że szybko okazuje się, że Rosja jest wręcz państwem kontrolującym zarówno armię, jak i służby specjalne białoruskie, co oznacza, że ona jest w stanie realnie wpływać na to, jak Białoruś wyznacza i prowadzi działania o charakterze polityki międzynarodowej i polityki bezpieczeństwa. Więc z tego punktu widzenia jest tutaj bardzo zły ten obraz, jeżeli chodzi o możliwość wciągnięcia Białorusi w jakąkolwiek formę współpracy. Mamy już doświadczenia z lat ubiegłych, kiedy również Białoruś była wykorzystywana właśnie do rozgrywania Zachodu, czy do wciągnięcia Zachodu w taką grę, która miała rozgrywać Białoruś i Rosję, ale to się skończyło niczym. Jeżeli chodzi o realny uzysk Zachodu, Białoruś zyskała trochę na współpracy energetycznej, czy na właśnie współpracy politycznej, czy finansowej, ale nic realnie się nie zmieniło, jeżeli chodzi o usiedlenie Białorusi przez Rosję. I mam wrażenie, że w tej chwili jesteśmy trochę znowu świadkami podobnych schematów i podobnej współpracy. No nie chcę oczywiście uprzedzać naszej konferencji, ale na pewno z mojego punktu widzenia, z mojej perspektywy ta możliwość wciągania Białorusi w jakąś orbitę realnej współpracy i realnego oddziaływania Zachodu jest bardzo słaba.
1: A jak z perspektywy już nie polityka, czy czysto też zaangażowanego w codzienną pracę, ale z perspektywy eksperta, trochę z dystansem, jak pan się ocenia te kwestie dotyczące bezpieczeństwa pod progiem pełnoskalowej wojny, czyli na poziomie tej tak zwanych hybrydowych zagrożeń? Bo znów, jak się spojrzy na Białoruś, trochę się to uspokoiło, jakby nie patrzeć, niezależnie od motywacji, niezależnie od decyzji politycznych i tak dalej, no mamy spokojniejszą granicę z Białorusią. Jeśli chodzi o drony czy jakiegoś dziwnego rodzaju ustrojstwa wlatające ze wschodu, też trochę jest wyhamowane. To już nie ma dnia za dniem, żebyśmy się nie zerkali na to, czy nasze samoloty muszą być podrywane, czy nie. Ale znów, no to jest pytanie też o taką tkankę, której my na co dzień nie jesteśmy w stanie dostrzec, czyli ataków internetowych, propagandy. A jak to oceniacie w fundacji?
2: No na pewno mamy do czynienia z próbą właśnie pozyskania czy markowania pewnych kroków neutralizujących czy normalizujących działania przeciwko Polsce, ale z punktu widzenia szerszej perspektywy, no ja nie widzę żadnych przełomów. Znaczy konglomerat rosyjsko-białoruski nadal prowadzi bardzo brutalną wojnę wywiadowczą. Ta drabina eskalacyjna, jak to się mądrze mówi, jest podnoszona coraz mocniej od 2022 roku. To jest coś, co myśmy przewidywali jeszcze jak byłem członkiem rządu i wiedzieliśmy, że taka działalność niestety ze strony rosyjsko-białoruskiej może mieć miejsce. Ostatnio widzieliśmy skuteczny zamach w Białej Podlaskiej na opozycjonistę rosyjskiego, więc widać wyraźnie, że Rosja też korzystając ze struktur białoruskich, podnosi ciągle poprzeczkę, jeżeli chodzi o tą walkę poniżej progu wojny z Polską i te działania niestety są obliczone na razie na długi marsz. Ja tutaj nie widzę żadnego przełomu, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w relacjach między Polską, czy szerzej NATO, a Białorusią i Rosją. Rzeczywiście dane statystyczne pokazują, że sama granica jest spokojniejsza, ale dzisiaj możemy z kolei wiedzieć, bo to też są dane, że duża presja migracyjna jest kierowana teraz na Litwę czy na Łotwę, bo wiemy, że polskie służby zatrzymują tych migrantów w pobliżu granicy polsko-litewskiej. Wiemy, że Białorusini zaczęli budować też jakieś poważniejsze tunele podziemne, więc też jest pytanie, na ile jesteśmy dzisiaj w stanie to wszystko kontrolować, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, więc ta presja, ta najbardziej widoczna, rzeczywiście wygasła trochę, ale takie okresy też już pamiętam były, czy w 2023 roku, czy w 2024, więc to też nie jest coś, co jest zupełną nowością. Na pewno musimy się szykować na to, że ze strony rosyjsko-białoruskiej będą dalsze próby destabilizowania Polski, będą próby ataków również takich o charakterze terrorystycznym, bo tak już to trzeba definiować. I jeżeli polskie państwo nie znajdzie skutecznej odpowiedzi na to, żeby zapobiegać tego typu zdarzeniom, to niestety możemy spodziewać się kolejnych skutecznych działań rosyjsko-białoruskich na naszym terytorium.
1: No dobrze, to jeszcze jedna historia wywołana zresztą w tej rozmowie, trochę niechcąca, trochę chcący, to znaczy mam na myśli sprawę tego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Znaczy okazało się, że człowiek krytykujący Władimira Putina może nie czuć się bezpiecznie w Polsce. Nie wiem jeszcze dokładnie, bo służby też to sączą raczej, jeśli chodzi o precyzję informacji, czy to dotyczyło rzeczywiście rosyjskich służb na terenie Polski, czy jakichś podwykonawców, ale teraz chciałem zapytać o to doświadczenie bardziej ministerialne. Czy my mamy na radarze, albo na tak zwanej smyczy przynajmniej, albo przynajmniej gdzieś tam w perspektywie ludzi, którzy potrafią reagować na tego rodzaju zagrożenia, czy to jednak jest dzisiaj nie do zrobienia na dużą skalę, bo internet, samotne wilki i cała ta historia indywidualnych dogadań się z rosyjskimi służbami jest nie do sprofilowania na większą skalę?
2: Na pewno mamy tutaj do czynienia z zdarzeniem, które musi zostać zbadane i to nie tylko, o czym pan wspomniał, jeżeli chodzi o to, co już wiemy o sprawcy i zleceniodawcy, ale musimy też wiedzieć, jak państwo reagowało przed tym zamachem, bo przecież zarówno premier Tusk, jak i przedstawiciel ministra koordynatora wskazał, że polskie służby i policja i ABW wiedziały, że ten człowiek, który został finalnie zamordowany, jest zagrożony. On był ostrzegany, jemu była proponowana ochrona, na którą się nie zgodził, ale pomimo tego, że on się na nią nie zgodził, to polskie państwo, polskie służby mają zestaw narzędzi, żeby objąć takim cichym monitoringiem i zabezpieczeniem taką osobę, która jest zagrożona. Więc dzisiaj warto zapytać i odpowiednie instytucje powinny o to zapytać, co policja i ABW zrobiły, żeby tego człowieka zabezpieczyć, jakie wnioski praktyczne wyciągnięto ze stwierdzonego zagrożenia wobec niego. Bo mamy do czynienia ze zdarzeniem, które nie tylko skończyło się dramatycznie dla konkretnej osoby, ale to jest zagrożenie dla państwa polskiego, bo każda taki atak, każdy zamach jest przecież generuje w sposób oczywisty zagrożenie też dla państwa polskiego, a nie tylko dla jednej ofiary, więc ta sytuacja powinna bardzo mocno postawić na nogi polskie służby i cały system bezpieczeństwa państwa i tutaj trzeba zdecydowanie wyjaśnić, z czym mamy do czynienia i same komunikaty przede wszystkim generała Kujawy, czyli zastępcy ministra Siemoniaka, wskazują, że polskie służby być może miały w ogóle naprowadzenie na to, jak ten zamach może być wykonany i być może nawet jakiego rodzaju zleceniodawcy, jakiego rodzaju zleceniobiorcy w tej sprawie mogą wystąpić. Więc na pewno tej sprawy nie możemy uznać za zakończoną. Ona musi być przedmiotem bardzo drobiazgowego śledztwa, jeżeli chodzi o sprawcę, ale również śledztwa czy sprawdzenia, co państwo polskie zrobiło, żeby zneutralizować zagrożenie.
1: Serdecznie dziękuję. Stanisław Żaręt, Fundacja Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego. Dziękuję raz jeszcze.
2: Dziękuję dobrego bardzo.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Redaktor Jacek Prusinowski z Kanału Zero razem z nami. Dzień dobry, Jacku.
2: Dzień dobry, witam.
1: Kanał Zero, a konkretnie portal Kanału Zero i piórem Patryka Słowika wrzucił do polskiej debaty publicznej absolutną bombę tego półrocza, a być może nawet całego roku. Chodzi oczywiście o historię, jeśli ktoś nie zorientowany, ze Szpitalem Południowym w Warszawie, gdzie nie dość, że pewien dżentelmen, który do niedawna był radnym Koalicji Obywatelskiej i cieszył się wsparciem tejże partii, zarobił bardzo duże pieniądze, ponad 1,5 miliona złotych, kierując SOR-em, a jakby tego było mało, to potem jak u Hitchcocka, najpierw trzęsienie ziemi, a później jeszcze ciekawiej, bo w tymże szpitalu miał obowiązywać czy działać specjalny salonik VIP dla tych, którzy nie chcieli stać w kolejkach, a którzy akurat mieli legitymację Koalicji Obywatelskiej. Widzę po mediach, na przykład w Gazecie Wyborczej, że osoba, która była sygnalistą w tej sprawie, czy jest sygnalistą, jest podkopywany jej autorytet, jest podkopywany to, że może mówić prawdę, bo jest w sporze z szpitalem. Zresztą, co opisaliście, że chciała ta osoba, ten pan doktor, działki od prezydenta Trzaskowskiego na jakąś budowę, ale jej nie dostał. No słowem, suflowany jest przekaz pod tytułem to wszystko to historia dalece wątpliwa. A jak ty to czytasz, Jacku?
2: Czytam to po pierwsze tak, że część zarzutów dotyczyła tego, że Patryk Słowik miał w ogóle o tym nie pisać. No i to zarzuty nietrafione, bo o sporze prawnym pisał i o tym, jakich pieniędzy ten spór dotyczy między byłym ordynatorem a szpitalem, więc to po pierwsze chybiony argument. No a po drugie, gdzieś suflowanie takiej narracji, że to w ogóle całą historię czyni niewiarygodną, no jest jakąś bzdurą po prostu, bo niezależnie od tego, czy to jest krystalicznie uczciwa postać, czy nie, to co on mówił, jakby no kompletnie nie staje się przez to nieprawdziwe i niewiarygodne, chociażby dlatego, że dlaczego w takim razie ten młody lekarz oddał już 500 000 złotych, jakim cudem, jeżeli wszystko jest jakąś bajką, co ten były ordynator opowiada. A po drugie, dlaczego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski władzę szpitala wyrzucił? Więc to już są konkretne dowody, że opowieść o nieprawidłowościach tego człowieka jest absolutnie prawdziwa, bo jej bohaterowie uderzają się w pierś i łapią za portfele, jak w przypadku tego lekarza. Więc nie zmienia to jakoś szczególnie sytuacji, tym bardziej, że w tekstach na Zero.pl, w tekstach Patryka Słowika czy Kuby Styczyńskiego te informacje były już podawane. A jak powiedziałeś, że było tu jak w filmie Hitchcocka, okaże trzęsienie ziemi, potem tylko mocniej, to jeszcze tam był trzeci potem akord po informacji o saloniku, to jeszcze informacja o prezydencie Trzaskowskim w piątek tuż po południu, Patryk Słowik udowodnił, że Rafał Trzaskowski już rok temu o tych nieprawidłowościach wiedział, był w kontakcie z tym właśnie ordynatorem, bo poprosił go nawet o napisanie szczegółów poprzez komunikator internetowy. No i potem po uzyskaniu tych szczegółów nie zrobił nic, żeby tę sytuację naprawić. Za to sam ordynator stracił pracę wkrótce, więc to myślę, że też jest niezwykle ważna informacja, która uzupełnia tę historię.
1: Dodajmy tylko, że prezydent Trzaskowski zapewniał, że nie miał żadnego kontaktu, po czym okazało się, że ten kontakt
2: tak,
1: był.
2: Tak, jakieś dwie godziny przed ukazaniem się tego tekstu, tak.
1: A oczywiście nie było to kontakt formalny w tym znaczeniu, że nie było jakiegoś specjalnego pisma, ale był komunikat, więc ciężko udawać, że się nie wiedziało. Natomiast mam jeszcze pytanie trochę szersze. Czy twoim zdaniem to jest taka historia, która jest też trzęsieniem ziemi politycznym dla Koalicji Obywatelskiej, bo jedni z nadzieją, drudzy z przerażeniem w oczach czekają na efekt sondażowy, czekają na to, czy to tąpnie, jak po aferze taśmowej na przykład, czy takie społeczne poparcie dla Koalicji Obywatelskiej utrzymywane na dość wysokim poziomie, nie ma co kryć, dla samej partii Donalda Tuska to jest 30, czasem 35%. Czy może ulec tej jakiegoś daleko idącej korekcie, czy jednak takie historie, jeśli mają wpłynąć na postawę i na wynik wyborów przyszłorocznych, to się raczej odkładają i efekt poznamy dopiero za rok.
2: Ja myślę, że jeżeli chodzi o służbę zdrowia i koalicję rządzącą, czy przede wszystkim koalicję obywatelską, to nie bez znaczenia jest fakt, że to jest właśnie już informacja rzucona na przygotowany wcześniej grunt, bo mieliśmy jakiś czas temu historię senatora Lenca, o której pisał, jeżeli dobrze pamiętam, Michał Janczura z Wirtualny Polski. Tak, na pewno Michał Janczura o tym pisał, o senatorze Lencu. Była później historia też opisywana przez portal Zero.pl Krystyny Szumilas i karetki, która miała specjalnie do niej jechać. No, to wręcz tam była mowa o porwanej karetce, bo bez uprawnień lekarz tą karetką pojechał. Tak to wyglądało. No i plus sytuacja w służbie zdrowia, te cięcia dotyczące badań. No, sytuacja w służbie zdrowia po prostu coraz gorsza. Nie wiem, czy z miesiąca na miesiąc, czy z kwartału na kwartał, ale porodówki, ograniczone badania, ten deficyt, jeżeli chodzi o NFZ, 23 miliardowy, minister zdrowia, która jest, tylko, a jakby jej nie było.
1: Dotychczas to było trochę zrzucane na karb pod tytułem błędy systemu, brakuje w systemie, zawsze brakowało, co było też, umówmy się uczciwie, no, poniekąd
2: tylko się zbiera, tylko to się zbiera, tylko to się zbiera wszystko, prawda? Że mam wrażenie, że jeżeli chodzi o służbę zdrowia, taki dość wrażliwy obszar, chociaż o tyle politycznie może bezpieczny, że w służbie zdrowia zawsze było źle. Tak? Ludzie, przynajmniej społeczeństwo, myślę, że takie ma wrażenie, że nigdy nie było dość dobrze. Może tak, bo pewnie się poprawia i tak na przestrzeni lat, ale nigdy nie jest dość dobrze, zawsze są problemy. A teraz jakaś jest kumulacja w ostatnich miesiącach tych informacji i wydaje mi się, że to może jakiś polityczny efekt przynieść. I tak samo jak te traktowanie właśnie w taki sposób usług w służbie zdrowia, wchodzenie do szpitala jak do siebie, jak w przypadku senatora Lenca, to mieli pewnie wielu wyborców miało wrażenie, że za każdej władzy takie historie się zdarzały pojedyncze, tylko teraz pokazanie tego systemu też robi jakąś różnicę, bo jeżeli okazuje się, że w Warszawie z legitymacją Koalicji Obywatelskiej można było korzystać ze służby zdrowia na zupełnie innych zasadach, no to też myślę, że jest coś, co sprawia, że ta historia ma inną siłę rażenia zdecydowanie. Więc ja nie wiem, jak będą wyglądały badania oczywiście za tydzień, dwa tygodnie i za dwa miesiące, jeżeli chodzi o poparcie partii politycznych, ale wydaje mi się, że to może być dość istotny moment, bo te nieprawidłowości w służbie zdrowia po prostu to wszystko świetliło, gdzieś narastało i jeżeli mamy tutaj takie systemowe podejście, grupę ludzi, którzy zupełnie inaczej korzystają niż reszta społeczeństwa z tej służby zdrowia, to wydaje mi się, że to może mieć jakieś znaczenie. No chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę, że wyborca Koalicji Obywatelskiej nie bardzo ma gdzie pójść, no bo na kogo ma głosować wyborca Koalicji Obywatelskiej, jeżeli trzeciej drogi w zasadzie nie ma, PSL z poparciem czasem dwóch, czasem czterech, rzadko chyba 5 punktów procentowych, więc trudno jest gdzieś tam cedować swoje poparcie na partię, która nikłe są szanse, że wejdzie do Sejmu, jeżeli będzie szła sama. Polski 2050 też w zasadzie sondażowo nie ma. No, Lewica teoretycznie ciągle jest, ale nie dla każdego pewnie wyborcy, czy dla wielu wyborców Koalicji Obywatelskiej niekoniecznie Lewica sporo jednak bardziej progresywną linią będzie czymś akceptowalnym czy pożądanym. No,
1: więc słuchaj, to może odpowiedzią jest pomysł Ryszarda Petru. On sam mi w niedzielę przed południem wysłał nawet linka do artykułu Rzeczpospolitej z takim, no dość powiem, zaskakującym sondażem, na ile wiarygodnym nie potrafię ocenić, ale cytuję, gdyby Ryszard Petru założył partię, która jest roboczo określana mianem Konfederacji Light, to jej poparcie rozważyłoby ponad 10% Polaków. To może jakiś potencjał jest.
2: Tak, to taki myślę, jak w Partii Republikańskiej Przemysława Wiplera, tak jakieś 10 lat temu, więcej chyba, 12 lat temu, to jakieś 2014
1: mógł być. 19% chyba było wtedy.
2: Coś takiego, tak w okolicach 15 czy nawet powyżej, tak. Jeden sondaż faktycznie pokazał takie hipotetyczne poparcie, bo to też było chyba gdyby, prawda? Tak, okazało się, że to bardzo krótki był termin przydatności do spożycia tego badania i tu obawiam się, że będzie podobnie. No Ryszard Petru chyba już prochu nie wymyśli w polskiej polityce. Może oczywiście funkcjonować, może sam zdobyć mandat, ale jakoś nie widzę Ryszarda Petru jeszcze raz w roli lidera jakiejś formacji. No już to się chyba drugi raz ten 2015 rok i Nowoczesna nie powtórzy. Więc myślę, że poparcie Koalicji Obywatelskiej o tyle może być stabilne, że jeżeli chodzi o alternatywę, to wyborca prawicy ma zdecydowanie większy wybór. Wyborca liberalny no, nie ma tak naprawdę alternatywy jakiejś pewnej, nawet jeżeli chodzi o postawienie na partię, która może wejść do Sejmu, tak? No bo wyborca prawicy ma Konfederację, ma Prawo i Sprawiedliwość, ma Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna. No, tu jest po liberalnej stronie zdecydowanie no mniej, na ten moment przynajmniej pluralistycznie, bo jeszcze się sporo oczywiście może wydarzyć.
1: Do tej rozmowy na pewno wrócimy jesienią, kiedy już będzie rok do wyborów i kiedy już wszyscy nie będą nawet udawać, że nie prowadzą czegoś na kształt kampanii wyborczej. Wtedy też zresztą Ryszard Petru ma odpalić swoją inicjatywę. Na pewno zdążymy ją omówić. Jacek Prusinowski, portal i kanał, przede wszystkim kanał Zero. Dziękuję pięknie, Jacku.
2: Bardzo dziękuję. Udanego dnia i tygodnia. Pozdrawiam.
0: 7:09. Twój początek dnia.

Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej. W każdy poniedziałek o 10.15. Zaprasza Paweł Majewski.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej historycznej audycji Tak Było. Dzisiaj moim gościem jest łomżyński regionalista, pan Wojciech Winko. Dzień dobry.
2: Witam pana redaktora, witam szanownych słuchaczy.
1: Podejmiemy dzisiaj taki temat, który wiele osób ciekawi, myślę, ale wiele osób też nie ma o nim zbytnio pojęcia. Mianowicie, czy Napoleon był w Łomży? A jeżeli tak, to jak często? Bo są tacy, którzy twierdzą, że był raz. Są tacy, którzy twierdzą, że był dwa razy. A jak pan na to patrzy? Co tam się wydarzyło w 1812 roku w Łomży?
2: No cóż, starajmy się trzymać faktów historycznych.
1: A te jak wyglądają?
2: Wiemy, że 1812 rok to był rok wielkiego zamierzenia strategicznego cesarza Napoleona, który chciał podbić Rosję.
1: Co mu nie wyszło, ale to już o tym dzisiaj nie będziemy mówili, tylko bardziej chodzi mi o to, co się działo w Łomży, czy ten Napoleon odwiedził miasto.
2: To znaczy, Napoleon odwiedził miasto, ale na pewno nie w takich okolicznościach, żeby się tym chwalić. Dlatego, że są dwie tezy, tak? Pierwsza teza, że był dwa razy, czyli kiedy szedł na Moskwę, no i wtedy, kiedy uciekał, tak?
1: Czyli czerwiec
2: się ewakuował.
1: Czerwiec i grudzień 1812.
2: Czerwiec i grudzień 1812. Ale umówmy się, że zamierzenia Napoleona to były zamierzenia geostrategiczne, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, i to były masy setek tysięcy żołnierzy. Łomża to było miasto, które żadną miarą nie leżało na głównym szlaku komunikacji z frontem, nazwijmy to rosyjskim, a już na pewno nie leżało na drodze napoleońskiej drogi właśnie w kierunku, nazwijmy to moskiewskim czy rosyjskim.
1: Czyli tak? Po prostu, kiedy wojska napoleońskie ruszały na Moskwę, w 1812 roku, w czerwcu, Łomża po prostu była nie po drodze, żeby tutaj Napoleon trafił.
2: To znaczy, no, spójrzmy na to tak bardziej realistycznie. Armia Napoleona to była wielka, międzynarodowa koalicja, bo tak to należy rozumieć, gdzie cesarz Napoleon był jak gdyby głównym dowódcą, było kilka korpusów i przez Łomżę akurat szedł Piąty Korpus, którego dowódcą był książę Józef Poniatowski. I to jest ponad wszelką wątpliwość. Piąty Korpus, który miejsce koncentracji dostał rejon, zdaje się, Pułtuska i Serocka, liczył mniej więcej 30 do 36 tysięcy żołnierzy. On miał za zadanie przemarszu przez Łomżę, Augustów i Grodno, i w rejonie Grodna przekroczyć rzekę Niemen. No i potem, że tak powiem, już inne rozkazy, to już były bardziej na miejscu. Tam głównodowodzącym był książę Józef Poniatowski, który zresztą potem w nurtach słynnej Berezyny w trakcie odwrotu tragicznie zginął.
1: Tak? Czyli co, ktoś mógł pomylić te dwie postaci, że był w Łomży Józef Poniatowski, a utrwaliło się niektórym, że był Napoleon?
2: Nie, ja myślę, że nie utrwaliło się nikomu, że to był Napoleon. Wielką rolę w promowaniu tego mitu odegrała Brama Napoleona, która stoi u szczytu Kamiennych Schodków. Brama Napoleona tak wrosła w naszą łomżyńską świadomość, że nikt nawet nie podejrzewa, że Napoleon tam nigdy w tym miejscu, jego noga nie stanęła, tak? A nie stanęła. Z bardzo prostej przyczyny, że ten dom według takich fachowych, można powiedzieć, opracowań, to jego data budowy to jest druga połowa XIX wieku. A my mówimy o początku XIX wieku. Tej bramy Napoleona nie mogło być, ani tego domu nie mogło być, zanim on nie został pobudowany.
1: To skąd ta legenda? Skąd ta brama? Skąd ta nazwa?
2: No cóż, ta nazwa jest związana z tym, że jej ówczesnym właścicielem tego domu był prawdopodobnie miłośnik Napoleona. Tak jak dzisiaj na przykład mamy miłośników naczelnika państwa, a wtedy też miłośników Napoleona było bardzo wielu, tak?
1: No tak,
2: to jednak był wielki cesarz, tak, który obiecał nam wolność. A dlaczego tak się to kojarzyło? Ano dlatego, że to była jedyna taka trochę brama, która sprawiała wrażenie, że była komuś poświęcona, ta brama, tak? Może nie miała jakiegoś specjalnego zdobnictwa na sobie, jakichś liści laurowych, tak, jakiegoś czakantu, ale tym niemniej, no, stwarzała takie wrażenie, że to na pewno nie, celowo ona została postawiona.
1: Czyli tak jakbyśmy mieli podsumować ten czerwiec 1812, tak? To jest to mit, że Napoleon wtedy był w Łomży, ale... Potem jest grudzień, jest już odwrót, kiedy te warunki atmosferyczne pokonały Napoleona. No i Napoleon wraca przegrany do kraju, do Francji i wtedy chyba jednak w tej Łomży się już znalazł na krótko.
2: Tak, zdecydowanie tak. Mniej więcej 5 grudnia w miejscowości Smorgoni Napoleon zrozumiał, że dotarł do swego rodzaju ściany i zagrożony jest jego bezpieczeństwo nawet osobiste, a on w pewnym sensie uważał, że cesarstwo to on. Tak, czyli jak jego nie ma, to
1: nie ma cesarstwa.
2: Nie ma cesarstwa. Tak, czyli on po naradzie z najbliższymi współpracownikami podjął decyzję o tym, że nie zarządza takiego formalnego odwrotu, bo to by się, co to by się znaczyło, że on skapitulował. Nie chciał w ten sposób zrobić, oczywiście, dlatego że do ostatniego momentu nawet niektórzy uczestnicy tej jego podróży to nawet nie wiedzieli, że będą podróżowali. Tak to wyglądało.
1: Czyli konspiracja.
2: Pełna konspiracja i dlatego, a pętla już Rosjan się wobec niego, wobec tego jak gdyby oddziału, które były przy nim, się zaciskała i to tak naprawdę był ostatni moment, żeby się ewakuować, dodajmy, w miarę bezpiecznie, przy czym to była zima, którą byśmy dzisiaj pewnie określili zimą stulecia. Tak,
1: pewnie
2: jest
1: nawet,
2: bardzo
1: pewnie nawet mocniej, patrząc na to, jakie dzisiaj mamy zimy.
2: No właśnie. I w związku z tym należało podjąć decyzję, jak to się mówi, tu i teraz i nie rozważać dalszych reperkusji, tylko cóż, on chciał ratować cesarstwo w ten sposób, że w Smorgoni, jak się podjął decyzję o odłączeniu się od swojej armii, czy od resztek swojej armii, bardzo szybko chciał się przemieścić do Paryża. Po co? No po to, żeby drugą armię formować. A dlaczego tak szybko? Ano bardzo proste. Kiedyś nie było mediów. Póki nie pojawili się dezerterzy, czy ludzie, którzy wcześniej jak gdyby uciekli z jego armii, to tak naprawdę nie było wiadomo, tak, że cesarz przegrał swoje życiowe
1: morale szanse. Morale w narodzie było wciąż wysokie.
2: No i on w związku z tym śpieszył się jak mógł, żeby ogłosić, powiedzmy sobie, nabór do armii w Paryżu, a on zawsze tworzył armie wielonarodowe, ponieważ on tak widział wtedy tę Europę, przed ostatecznym potwierdzeniem jego klęski. I dlatego zapadła decyzja, bardzo w trybie nagłym, ale koniecznym.
1: O odwrocie.
2: Odwrocie.
1: I co? Tak. 9 grudnia, według tych podań, znalazł się w Łomży.
2: Ten odwrót nastąpił przez miejscowości Mariampol przede wszystkim, także przez Grajewo. Grajewo było niezwykle ważne dla niego, dlatego że hrabia, który był właścicielem Grajewa wtedy, zlitował się w pewnym sensie nad Napoleonem, chociaż jakkolwiek by to dziwnie brzmiało, ponieważ Napoleon, logistyka trochę zawiodła, on wycofywał się w Bliżansie, w Karocy, na kołach. A to była bardzo ostra zima. I on dlatego użyczył mu, czy niektórzy mówią, że za złote luidory, sprzedał mu karetę na saniach. I on właśnie poprzez Augustów tą karetę na saniach wjechał do Łomży.
1: Długo tutaj zabawił, że tak powiemy?
2: Ale to jeszcze jedna rzecz ciekawa, bo on wjechał karetą ulicą Kapucyńską dzisiejszą.
1: Tak.
2: Wyobraźmy sobie, że ona na pewno nie była mniej stroma wtedy. Jest stroma
1: a
2: dzisiaj bardzo.
1: Udało się przyjechać.
2: Tak,
1: no
2: dlatego,
1: tak,
2: że jeszcze ulicy jako taki zjazd dzisiejszy nie było. I jednak on wjechał i zatrzymał się ponad wszelką wątpliwość, no, hrabia Lasocki, który był wtedy prefektem Departamentu Łomżyńskiego.
1: Czyli taki jakby dzisiejszy prezydent Łomży. Można tak powiedzieć, czy nie do końca?
2: Znaczy to coś więcej.
1: Uh-huh.
2: Dlatego, że wtedy było księstwo warszawskie i księstwo warszawskie było podzielone na departamenty.
1: Tak.
2: Departament łomżyński to było coś więcej niż Łomża.
1: Niż Łomża. Okej, okay, tak? No i u tego Lasockiego właśnie.
2: Ale on się zatrzymał w zajeździe pocztowym.
1: Tak, ale tak? Jakby podjął go Lasocki.
2: No właśnie nie.
1: Nie.
2: I z tym cała zabawa się. Lasocki mało co by nie zrobił błędu życiowego. Tak? Dlatego, że przecież Lasocki to jest bardzo ważna pozycja w ogóle społeczna, być prefektem departamentu, ponieważ jego mianował sam król na życzenie w ogóle Napoleona. Czyli to była tak naprawdę taka funkcja rządowa. Dlatego właśnie, co warto o tym powiedzieć, mamy ulicę rządową w ogóle, tak? Bo przed prefektem Lasockim, który mieszkał w jednej z kamienic, niedaleko ratusza zresztą, ta ulica nazywała się ulicą Kozią.
1: Czy już wracając, tak, powoli, zmierzając do końca,
2: do
1: no to
2: końca,
1: właśnie
2: tak?
1: Kilka godzin ledwo Napoleon był w Łomży.
2: No tak.
1: I jak ta wizyta przebiegała? Coś tu zjadł, coś tu wypił?
2: To znaczy, on przede wszystkim przyjechał w godzinach wieczornych, a zima była bardzo ostra. On się zatrzymał w zajeździe pocztowym, no i był wściekle głodny, no i był zły w ogóle. Wysłał w związku z tym swoje wierne sługi do prefekta Lasockiego, czyli z Nowego Rynku na Stary Rynek, bo wtedy nie było jeszcze Placu Kościuszki, tylko to był Nowy Rynek, tak? To się, ten rondo nazywało się Nowym Rynkiem. No i oni po prostu zaanonsowali, że pilnie Łomży odwiedził wielki koniuszy cesarza Napoleona, hrabia Calancourt, bo on pod takim pseudonimem podróżował, bo nie można było, tak, no przez cesarz nie mógł uciekać z pola bitwy, to wielki koniuszy podróżował. No i tak się stało, że w rezydencji prefekta nikt w to nie uwierzył. Powiedzmy sobie z nieufnością, no i oczywiście był takie zaproszenie nie do odrzucenia, że ma się stawić w zajeździe pocztowym, żeby ugościć wielkiego, szacownego gościa. No i oczywiście prefekt Lasocki no to zlekceważył, a Napoleon bardzo nie lubił, jak mu się ktoś tu, go, że tak powiem, nie spełnia jego życzeń, ale prefekta, bo on napisał potem pamiętnik w ogóle z tego spotkania, ja myślę, że to nie we wszystko można wierzyć, ale trochę się przejął tym i wysłał swoich ludzi. Co tu chodzi? Kto to przyjeżdża późną nocą do Łomży? No i szuka i wydaje, próbuje tu polecenia dla prefekta, który tu rządzi tak naprawdę, tak? No i trzeba było trafu, że osoba, którą wysłał, spotkała takiego oficera, którego znała, który posługiwał się językiem polskim, no i od niego się dowiedziała, że to jest bardzo ważny gość i lepiej, żeby prefekt Lasocki się dostosował do tego zaproszenia. No i wrócił do tego prefekta Lasockiego, ten jego wysłannik, no i prefekt Lasocki wtedy zrozumiał, że to nie są przelewki, że jednak trochę zlekceważył sprawę. I w związku z tym, no to tak też z jego pamiętnika wynika, znalazł dwie butelki wina Madera, to się tak fachowo nazywało wino wtedy, no i kilka ciepłych kapłonów, czyli kurczaków, tak szybciutko odgrzał, stawił się jak gdyby jego ze sługami w gabinecie, no i tam Napoleon był tak wściekły na niego, że go przetrzymał w zimnej sieni dłuższy czas, pod pozorem, że odbiera meldunki z placu tak zwanego, że jakoby tego, a tak w zasadzie chodziło o upokorzenie jego. No i w końcu, jak się dostał przed oblicze, no to tam jeszcze konie rozstawne miał, miał do Warszawy wysłać. I w końcu cesarz zapytał się, tak wyszło z kontekstu rozmowy, no jego gość domyśla się, że to jest cesarz, a on się nigdy nie spotkał z Napoleonem, a Napoleon miał bardzo dobrą pamięć do ludzi, tak? I zapytał się Lasockiego wręcz, skąd pan wie, że ja jestem cesarzem? No i wtedy wyszła sztuka pochlebstwa, ależ cesarzu, przecież pana oblicze jest nad wszystkimi biurkami w Łomży, że ja nie mogłem się pomylić, bo ja tylko spojrzałem i od razu wiedziałem, z kim mam do czynienia.
1: No i tak, też taki było.
2: No tak, bo on miał lekkiego takiego stracha, bo jednak za pierwszym razem zlekceważył. No i Napoleon też zwrócił na to uwagę, że on długo musiał czekać. Cóż, wyszło na to, że ostatecznie zakończyło się to dobrze dla Lasockiego, bo gościna potem przy tych ciepłych kapłonach, winie się tam rozwinęła. Nawet potem Lasocki dwie mile tak zwane, czyli do Miastkowa go konno odprowadził, a tam dalej żandarmi jeszcze go odprowadzili, bo on jeszcze przez Warszawę, Drezno
1: i Wiedeń
2: do Paryża pojechał. Ale jeszcze jedna ciekawostka jest niesamowita. Mianowicie wtedy istniał taki zwyczaj, nie wiem, czy to dotyczyło tylko Napoleona, ale w tym przypadku on zaszedł, że Napoleon, jak zmieniał bieliznę osobisto, to zostawiał ją swoim gospodarzom. Czyli w domyśle, jak ktoś zarządzał tym pocztamtem, no to stał się właściwie takim szczęśliwym posiadaczem bielizny tej najbliższej ciału Napoleona.
1: I tu też tak było?
2: A to był tak, i to był przedmiot powszechnego pożądania wszystkich panien, nie tylko w Łomży. On był tak wysoko stawiany, jak gdyby w oczach właśnie tych panien, że posiadanie kawałka nawet materiału, który miał styczność z jego ciałem, no to już była pełnia szczęścia. No i żeby było ciekawiej, do dnia dzisiejszego jest u nas Towarzystwo Naukowe imienia Wagów, które ma swoje siedzibę na ulicy Długiej, ocalały dwa takie, bym powiedział, krążki wielkości 5 złotówek, właśnie jeden z koszulki, a drugi z gatek Napoleona, tak? Przetrzymywane w pudełku takim specjalnym i opisane, że to są właśnie z napoleońskich...
1: Pozostałości po Napoleonie. Panie Wojciechu, tak. Musimy kończyć. Niestety czas nas goni, więc stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był pan Wojciech Winko, łomżyński regionalista.
2: Dziękuję, panie redaktorze, i dziękuję, pozdrawiam szanownych słuchaczy.
0: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.
1: Wchodźcie przez ciasną bramę. To wymaganie Jezusa w pierwszym momencie może się wydać niezrozumiałe. Współcześnie bowiem, ale pewnie i w każdej epoce, człowiek chce wędrować, podróżować w sposób jak najbardziej wygodny. Korzysta z dobrej drogi, równej, prostej, a nie tej, która jest kręta, wyboista, najeżona przeszkodami. Chrystus, kiedy jednak nam mówi o drodze trudnej, o bramie ciasnej, mówi po prostu, by przyjąć drogę, którą On nam wskazuje w Ewangelii, w swoim nauczaniu. Mówi nam o tym, by przyjąć Jego wskazania jako dający nam kierunek postępowania w naszym codziennym życiu. I to stojąc przed przykazaniami Bożymi, stojąc przed wymaganiami, które płyną z Ewangelii, mamy taką chęć nieraz, aby powiedzieć: to ciężkie, trudne. Szukamy usprawiedliwienia, by zachować się inaczej. A trzeba sobie jasno postawić sprawę, że to, co kosztuje, co wymaga wysiłku, naprawdę ma swoją wartość, której w pierwszej chwili może nie zawsze dostrzeżemy. Podobnie jak sportowiec, który chce osiągnąć ten rekordowy wynik, musi się poddać długiemu, ciężkiemu, systematycznemu treningowi i poprawia swoje rezultaty, aż do tej chwili, kiedy będzie mógł naprawdę stanąć na podium. I jak wiemy, on nie rezygnuje z tych wysiłków, bo chce ten cel, który jest przed nim, osiągnąć. Podobnie i my, jeśli chodzi o nasze życie chrześcijańskie. Dlatego prośmy: Panie Jezu, dopomagaj mi zawsze podążać krętą drogą, wchodzić także i przez ciasną bramę, jeśli będzie to zgodne z Twoją wolą.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest 7:09, wtorek, 23 dzień czerwca, więc rozpoczynamy poranek 7:09, którego wydawców jest oczywiście Radio Nadzieja. Ja nazywam się Bartek Święciński, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, gorąco, gorąco. Drodzy Państwo, dzisiaj jest od samego rana, już teraz o godzinie 7:00, termometry pokazują 17 stopni Celsjusza, temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj 26 stopni, niebo będzie bezchmurne. Ale to, co ciekawe, to, co aż mnie zaszokowało, tak spojrzałem na prognozę pogody na najbliższe dni, to pokazuje na niedzielę zapowiadane jest 37 stopni, drodzy Państwo. Tak, 37 stopni, sobota 34, poniedziałek 34. Będzie gorąco, więc trzeba zapatrzeć się w wodę i takie różnice temperatur to chyba tylko u nas w Polsce. No ale dobrze, cieszymy się, że będzie ciepło, cieszymy się z tego słońca, korzystajmy ile wlezie. Co dzisiaj w programie? Dzisiaj będzie oczywiście polityka, będzie sport, a jeżeli chodzi o politykę, to będzie ta ogólnokrajowa, jak i ta lokalna, ale i w pierwszej godzinie połączymy sport, rekreację i politykę, bowiem o godzinie 7:35 moim gościem, 7:40 dokładnie, moim gościem będzie Bernadeta Krynicka, dyrektor MOSiR Łomża oraz radna Sejmiku Województwa Podlaskiego. Rozmawiać będziemy o tym, co było, czyli o Nocy Świętojańskiej, która przyciągnęła naprawdę na łomżyńskie bulwary wielu mieszkańców. Powiemy też o rozpoczęciu wakacji, które już w ten piątek się rozpoczną i porozmawiamy też o tym, co dzieje się w tej polityce lokalnej, w tej łomżyńskiej, ale i w województwie podlaskim, gdyż już w czwartek i piątek odbędą się dwie sesje Sejmiku Województwa Podlaskiego. Na pewno będziemy obserwować szczególnie to, co dzieje się w czwartek. Tam sesja, która będzie dotyczyć przyjęcia stanowisk dotyczących paktu migracyjnego i obecności w Unii Europejskiej, więc biorąc pod uwagę to, jak wyglądała ta ostatnia sesja, to może być ciekawie. Nie zabraknie też oczywiście przeglądu prasy, ale zanim przegląd prasy, no to chwila muzyki, która doda nam trochę, no doda nam jeszcze więcej tej energii, bowiem jest słońce za oknem, więc ta energia już jest zupełnie inna, jak się wstaje, ale jeszcze będziemy chcieli podkręcić te tempo. Startujemy.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Prasowy poranek rozpoczynamy od przeglądu dziennika Gazety Prawnej. Tu mamy tekst m.in. o tym, że cudzoziemcy mają coraz więcej kłopotów z uzyskaniem numeru PESEL UKR, a jego posiadanie daje szybki dostęp do polskiego rynku pracy. Co się zmieniło? Choć numer PESEL ze statusem UKR jest możliwy do uzyskania przez osoby, które przybyły legalnie do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie od 24 lutego 2022 roku, to w praktyce spotyka się to już z oporem urzędników. Cudzoziemcy starający się o taki numer coraz częściej słyszą, że nie pochodzą z rejonu bezpośrednio zagrożonego przez wojnę, a przynajmniej nie wynika to z informacji posiadanych przez urzędników. Obywatel Ukrainy, przekraczając granicę, wskazuje, że jego przyjazd jest związany z wojną. Mimo tego urzędy twierdzą, że nie mają właściwej adnotacji w rejestrze, zgodnie z którą osoba ta przyjeżdża do Polski w związku z ewakuacją. Straż Graniczna twierdzi, że nie odnotowuje już nic w systemie podczas wjazdu. Po zgłoszeniu się do urzędu po PESEL UKR cudzoziemiec dostaje więc informację, że wjechał na podstawie biometrii, bo tak odnotowała w systemie Straż Graniczna, opisuje Nadia Winiarska, zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy w Konfederacji Lewiatan, do której trafiają informacje od pracodawców o kłopotach związanych z przydzielaniem PESEL UKR. Czytamy również o tym, za co gminy płacą rannym według regionalnych izb obrachunkowych. Przepisy trzeba zmienić tak, aby ranni otrzymywali ryczałt z możliwością potrącania, na przykład za długotrwałą nieobecność. Wojewodowie w ślad za sądami i doktryną zaczęli wskazywać, że ranni powinni otrzymywać dietę tylko jako rekompensatę za faktycznie utracone wynagrodzenie. Tłumaczy Grzegorz Czarnocki, zastępca przewodniczącego Krajowej Rady RIO, prezes RIO w Opolu. Padają pytania, czy w takiej sytuacji ranni powinni dostawać pieniądze w miesiącach, kiedy nie było posiedzenia rady, na przykład w wakacje, albo czy dieta należy się tym, którzy nie mają stałej pracy lub są emerytami. RIO chcą uniknąć problemów interpretacyjnych podobnych do dylematu, czy uchwały rad gminy w sprawie diety stanowią akty prawa miejscowego. Ze względu na zmianę orzecznictwa prokuratorzy chętnie je skarżą i są problemy z podstawą do wypłat pieniędzy. Zerkam teraz do Rzeczpospolitej. Tu mamy tekst o bezbronnych uczelniach. Blisko 25 tysięcy wycieków danych i 60 tysięcy luk wykryto w systemach polskich uczelni. Sektor akademicki staje się jednym z głównych celów cyberataków. Bezpieczeństwo studentów i ośrodków naukowych w Polsce jest zagrożone. Wynika z przeprowadzonej przez specjalistów Grant Thornton analizy wycieków i podatności 50 najważniejszych uczelni i uniwersytetów, do której dotarła Rzeczpospolita. W sieci dostępnych jest obecnie blisko 25 tysięcy danych uwierzytelniających użytkowników, które wyciekły z uczelni. Niechlubny rekordzista to duża publiczna uczelnia z ponad 1400 zidentyfikowanymi wyciekami, co może świadczyć o wieloletnich zaniedbaniach. Rodzimy sektor nauczania stał się jednym z głównych celów hakerów. Ostatni atak na Uniwersytet Warszawski, skutkujący wyciekiem około 200 tysięcy plików, potwierdza skalę problemu. Przestępcy mogli infiltrować system tygodniami, kopiując dane studentów i pracowników. Darknet zalany jest danymi z różnych szkół, choć większość wycieków ma niski poziom ryzyka. Wykryto ponad 70 incydentów o poziomie wysokim lub wręcz krytycznym. Przejęcie nawet jednego konta może otworzyć drogę do dalszego ataku. Analitycy podkreślają, że zarządzanie tożsamością cyfrową jest jednym z największych wyzwań. Uczelnie są atrakcyjnym celem, bo posiadają dziesiątki tysięcy kont oraz dostęp do wyników badań i technologii o strategicznym znaczeniu. W 50 badanych instytucjach wykryto też 32 wycieki powiązane z rektorami. Mamy również tekst o nagłym zwrocie w sprawie aptek. Posiadanie więcej niż 1% aptek w województwie może być powodem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie placówki, uznał MSA w precedensowym wyroku. Prowadzenie apteki wymaga zezwolenia, a warunki jego uzyskania są ściśle określone przepisami. Jednymi z kryteriów branych pod uwagę przy jego wydawaniu jest tak zwane ograniczenie antykoncentracyjne, czyli zakaz prowadzenia więcej niż 1% aptek w województwie. Dotychczasowe orzecznictwo wskazywało, że spełnienie tego wymogu jest konieczne przy ubieganiu się o zezwolenie, ale nie może być przesłanką do jego cofnięcia. Do innych wniosków doszedł MSA w najnowszym w rozstrzygnięciu. Zmianę stanowiska sądu chwali Naczelna Rada Aptekarska. Nie może być przecież tak, że z prawnego wyroku domagamy się jedynie od kandydata na kierowca, a już nie od człowieka, który porusza się po drogach, komentuje obrazowo Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. To wszystko w przeglądzie prasy. Teraz chwila przerwy i już za moment. Pierwsza rozmowa w dzisiejszym wydaniu poranka 7:09.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Bernadeta Krynicka, dyrektor MOSiR Łomża i radna województwa podlaskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Pani dyrektor, w niedzielę odbyła się Noc Świętojańska w Łomży, której byliście organizatorem. Spodziewała się pani takiej frekwencji?
2: Szczerze, to tak, spodziewałam się. Organizatorem Nocy Świętojańskiej było miasto i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, także miasto nam bardzo dużo pomogło.
1: Widząc zdjęcia, nagrania z tej imprezy, to naprawdę tam był tłum ludzi.
2: Tak, to ja jestem szczęśliwa i jeszcze te emocje trwają we mnie, ale nie tylko we mnie, tylko tak naprawdę w całym zespole, mnóstwo moich pracowników, praktycznie całe biuro, dział imprez, oczywiście też i z parku wodnego ratownicy nam pomagali, kierownik. Tak u nas jest w pracy, że jak jest impreza, to wszystkie ręce na podkład, więc wszyscy bez względu, jaką pełnią funkcję, biorą udział i pomagają w tym wydarzeniu, więc myślę, że wszyscy czujemy się takimi rodzicami tego wydarzenia i każdy z nas dołożył do tego swoje 5 groszy, jak tak można to nazwać.
1: To co było kluczem do tego, żeby tych ludzi przyciągnąć? Bo wiemy, znamy historię, że wydarzenia organizowane są, no ale no, niekoniecznie one cieszą się jakąś popularnością.
2: Myślę, że przede wszystkim to musi być informacja, reklama, marketing. My żeśmy, była wykonana dziewczyna w białej sukience, stała blisko naszego stadionu po drugiej stronie. Nie wiem, czy pan redaktor widział.
1: Widziałem.
2: I był baner i to tak mniej więcej miesiąc wcześniej, ale też prosiłam i taką prośbę wysłałam do kościołów, do

0: Obecny na tym wydarzeniu nasz reporter Paweł Majewski, nagrywając ludzi, uczestników tego wydarzenia, no to natknął się też na osoby, które w Łomży nie mieszkają. Więc to wydarzenie przyciągnęło też ludzi spoza miasta.
1: Oczywiście, mnóstwo ludzi przyjeżdża na nasze wydarzenia z okolicy, bo jednak ta promocja jest i ona jest bardzo istotna w internecie, więc my mamy i Facebook, i internet, no ja też używam swojego konta, więc mam trochę obserwujących, no i to nie jest pierwsze wydarzenie w Łomży, które organizujemy, więc już myślę, że uczestnicy tych wydarzeń wiedzą, że MOSiR przykłada się do pracy. Jak zorganizuje, przygotuje imprezę, to warto być, bo tak naprawdę na naszej każdej imprezie to możemy, każdy coś dla siebie znajdzie, bo musi być ta oferta bogata i nie może być tandety. I myślę, że tak u nas jest.
0: Że tej tandety nie ma?
1: Nie ma. Nie ma. Między innymi ja nie wyobrażam sobie, że na takie imprezy będziemy wpuszczać stoiska z tanią chińszczyzną na przykład, nie? Albo jakieś tamkie inne jedzenie, które jest niezdrowe.
0: Widziałam, że bardzo dużą popularnością cieszyły się warsztaty robienia wianków.
1: Tak, tak. Wiem o tym. Były tam tłumy i no też jak ustalaliśmy w ogóle harmonogram całego wydarzenia, więc wszyscy się angażujemy w to. Jest po prostu burza mózgów. Spotykamy się kilka razy, kilkukrotnie. Rozmawiamy i każdy pomysł ma znaczenie, więc ja sobie wyobrażam właśnie warsztaty wianków, że one muszą być, bo jako dziecko i młoda dziewczyna umiałam pleść wianki, wtedy pletliśmy te wianki z mleczy. No teraz nie było mleczy, ale ja miałam wianek cudny i to ten wianek zrobiła mi Agnieszka Piwko, mój kierownik, zastępca kierownika obiektów otwartych, więc ja mam bardzo zdolne dziewczyny. U mnie są dziewczyny do wszystkiego. No ale nie tylko, panowie też, także jeszcze, żeby nie mogła, panie redaktorze, pan mi pozwoli, ja muszę podziękować swojej ekipie, całej ekipie, to mnie, po prostu wszyscy, którzy byli zaangażowani, ja mam wspaniały zespół, panie redaktorze, i jeżeli mając takich ludzi w zespole, to my możemy, to tak naprawdę to my się dopiero rozkręcamy. To zobaczycie państwo, co MOSiR jeszcze może zrobić.
0: Wiem, bo pani praktycznie co wizyta o tym mówi, więc zdążyłem zauważyć.
1: Także pozdrawiam cały mój zespół, wszystkich. Jesteście wspaniali.
0: Było kiedyś takie hasło dosyć popularne, że w Łomży to się nic nie dzieje. I od jakiegoś czasu wydaje mi się, że ono już znikło, że ono już nie istnieje gdzieś w tej opinii publicznej.
1: Panie redaktorze, w Łomży bardzo dużo się dzieje, bo nie tylko MOSiR organizuje wydarzenia. Widzimy, że miasto organizuje inne jednostki. Jest tego mnóstwo. No i jeszcze są osiedlowe różne imprezy. Ja myślę, że pan teraz jeszcze by znalazł kogoś, kto jest niezadowolony i stwierdzi, że się nic nie dzieje, bo są ludzie, którzy są nieszczęśliwi i zawsze coś mają na nie.
0: No to na pewno.
1: Także albo data nie ta, albo beton, albo za głośno, albo tak, albo nie tak, bo każdy ma, no te osoby mają coś do powiedzenia, oni to inaczej by zrobili. Ja proponuję tym wszystkim krytykom, tym nieszczęśliwym ludziom, żeby oni sami coś zorganizowali. I pokazali nam wszystkim, jakim jak się coś się nie robi. Podoba, to niech nam pokaże, jak to się robi prawidłowo.
0: Więc a propos tego, że w Łomży nic nie dzieje, chociaż tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że już to hasło nie funkcjonuje.
1: Absolutnie.
0: Jeszcze kilka lat temu było takie dość popularne, a to się nic nie dzieje, ale od długiego czasu już to nie słyszę takich stwierdzeń, więc to na pewno na plus. Było rozpoczęcie lata, a w piątek rozpoczęcie wakacji.
1: Tak, mamy, więc cały czas coś się dzieje, mamy dużo pracy i w trakcie organizowania tego wydarzenia Noc Świętojańska, to już organizowaliśmy też to wydarzenie, rozpoczęcie wakacji, więc rozpoczęcie wakacji odbędzie się w Parku Jana Pawła II, wszystkich zapraszamy, całe rodziny, park letni, zabaw będzie otwarty bezpłatnie i będzie dużo takich, duża, bogata oferta dla wszystkich, także zapraszamy i oczywiście zwieńczona ta impreza będzie dyskoteką międzypokoleniową.

0: sprawą. Do 22. Od 19 do 22 będzie dyskoteka, a od 15 do 19 będzie się działo na różnych, tam różna bogata oferta, także zapraszamy.
1: Zawsze przy tego typu okazjach zaangażowane są różnego rodzaju stowarzyszenia łomżyńskie, to też
0: tak,
1: jest
0: nie
1: taka
0: tylko
1: rzecz,
0: stowarzyszenia. No, przede wszystkim głównie stowarzyszenia, ale i też przedsiębiorcy, którzy no, mamy na przykład minimali, które minizo w Łomży, które bardzo chętnie z nami uczestniczy w takich wydarzeniach i zwierzęta cieszą się ogromną popularnością. Horse Hill, stadnina koni, która też między innymi była na Nocy Świętojańskiej, ale w piątek będzie stadnina koni z Kisielnicy, także szpital przyjedzie ze swoimi zwierzętami, więc jest dużo chętnych do udziału w tych naszych wydarzeniach, bo powiem Państwu, że to jest naprawdę bardzo istotne, że nawet samo wzięcie udziału przez te stowarzyszenia, czy prywatnych przedsiębiorców, którzy chcą, czy na przykład mamy też koła gospodyń wiejskich zaprzyjaźnione, które chętnie do nas przyjadą, ponieważ to jest też promocja, bo bierzmy pod uwagę, że przewija się, no myślę, że kilka tysięcy, to jest mało powiedziane, ludzi w tego dnia i jest to promocja dla wszystkich. Dla nas też jest ogromna promocja, nam zależy na tym, żeby nie tylko Łomża, ale okolice wiedziała o tym, co można, z czego można skorzystać w Łomży, bo ta oferta, która jest w Łomży, jest tak bogata i ona wystarczy dla wszystkich, więc zapraszamy całe gości i okolice do nas.
1: I pogoda, widziałem, też zamówiona została.
0: Oczywiście, jest zamówiona pogoda, będzie piękna.
1: To zostawiając już te rzeczy, pani powiedziała też o tym, że na pewno część ludzi jest niezadowolona z tego, co się dzieje. No i część ludzi mówi, że to wszystko, co pani robi, to takie działania przedwyborcze.
0: Panie redaktorze, jeszcze nie urodził się taki człowiek, który wszystkim dogodził. Ja mam taki charakter odkąd pracuję, a no już pracuję zawodowo od 91 roku. Pełniłam różne funkcje i zawsze dawałam siebie na maksa, więc nie wszystko było nie startowałam nigdzie do żadnych tam wyborów, nie brałam udziału w kampaniach wyborczych, ale dawałam siebie na maksa. Byłam, jak zostałam pielęgniarką oddziałową, to w 2004 roku, to też mało kto wie, z mojej inicjatywy ja to do końca, od początku do końca poprowadziłam. Zmieniłam oddział dziecięcy i wzięłam udział w takim programie, projekcie Motylkowe Szpitale dla Dzieci i oddział dziecięcy wygrał i był najpiękniejszym szpitalem motylkowym w Polsce. I ja wtedy nigdzie nie startowałam. Po Sejmie byłam w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i tam bardzo dużo roboty zrobiłam. Wyremontowałam, wzbogaciłam cały park maszynowy. Wtedy w ogóle mnie nie było tutaj, nie brałam, odpoczywam
1: tylko
0: od polityki.
1: To były takie działania zamknięte, teraz są organizowane
0: i teraz,
1: dla wszystkich.
0: No właśnie, i panie redaktorze, widzi pan, no i teraz cóż, no musimy o tym mówić. Bo gdyby było to w tajemnicy, to ja nie miałabym ludzi na tych wydarzeniach, więc
1: powiem takie zdanie, zacytuję. Takie zdanie powiedział u nas na antenie Marek Olbryś jakiś czas temu. Myślę, że działania pani Krynickiej to działania przedwyborcze, to widać. Myślę, że pieniądze, które trafiają z budżetu miasta, powinny być prorozwojowe, a nie konsumenckie. Bawić się można wtedy, kiedy pieniędzy starczy na chleb, edukację, ochronę zdrowia, a bawimy się wtedy dopiero, jak trochę pieniędzy zostanie.
0: Panie redaktorze, no pan Marek Olbryś powinien skupić się na własnych działaniach i robić, i pokazać, co on potrafi, i nie skupiać się na tym i nie oceniać mojego działania, bo on jest, no, jestem w szoku w ogóle, że można coś takiego powiedzieć. Ja to, że działamy, że staram się, żeby ten MOSiR się rozwijał, życie tętniło, żeby wyjść z bogatą ofertą do mieszkańców, i nie tylko Łomży, że przy okazji ktoś pomyśli, że się promuje, no na pewno tego się nie uniknie, no bo wiadomo, że ja robię to nie z myślą o wyborach, bo ja nie wiem, co ja w życiu będę robiła. Panie redaktorze, ja wystartowałam do sejmiku, przez 4 lata było cicho o mnie, ja nic nie robiłam. No i jak? Dostałam się do tego sejmiku.
1: I zrobiłam teraz jak pani robi, to...
0: I zrobiłam naprawdę świetny wynik. A pan Marek Olbryć, jeżeli on boi się, że ja gdzieś wystartuję, jeszcze go pokonam, bo może w tej samej konkurencji...
1: No mówił też u nas na antenie, że jest blisko podjęcia decyzji.
0: Panie redaktorze, ja życzę wszystkim powodzenia. Jeżeli on... I uważam, że jeżeli ktoś tak mówi, to się mnie boi. Po prostu ludzie, którzy tak się wypowiadają, a odnośnie w ogóle wydania pieniędzy, panie redaktorze, te nasze imprezy, to ja już wiem, że naprawdę one, że to nie jest drogo zrobić taką imprezę. Bo teraz robiliśmy to wydarzenie przy współpracy, współorganizacja z miastem. Miasto od siebie dołożyło do tej imprezy 20 tysięcy. Niech mi ktoś powie, czy to jest dużo, czy nie. Ile reklamy kosztują w telewizji, gdziekolwiek? To są miliony. I my przy okazji promowania i reklamy i potem to wszystko nam się zwraca, bo przychodzą klienci i korzystają z naszych obiektów, co daje nam dochód zwiększony i to jest naprawdę dla... I jeżeli ja mam zwiększam dochód sukcesywnie, no to ja mogę rozwijać firmę.
1: Ale to widzi pani, że faktycznie te wydarzenia przełożyły się na to, że ludzie częściej korzystają z waszych obiektów?
0: Oczywiście. Panie redaktorze, to, że u nas jest port rzeczny i jest taka bogata oferta, to ludzie nawet z Łomży nie wiedzą, że jest port w Łomży. Jeszcze znalazłby pan kogoś, kto nie wie, że my mamy naprawdę tak świetną infrastrukturę, i przede wszystkim to jest promocja. I my nie wydajemy pieniędzy na darmo i niech pan Olbryś się nie martwi. Niech on się skupi na tym, jak on tam wydaje i zarabia w tej firmie, w której jest. My zarabiamy na obiektach i też chcemy coś dać dla klientów od siebie, więc taka impreza, jak pan wie, albo obserwujecie państwo, jak z budżetu obywatelskiego, ile idzie pieniędzy na przykład na jakieś takie wydarzenie osiedlowe, proszę sobie przejrzeć.
1: Dużo.
0: No właśnie, a my robimy wydarzenia, gdzie dostajemy też dużo rzeczy za darmo. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład cała kuchnia, którą zaplecze, bo musi, jak zapraszamy zespoły ludowe i taneczne, ci wszyscy, którzy za darmo stoją w tych stoiskach, oni nie biorą, nie płacimy im, ale musimy ich nakarmić. Więc takie zaplecze robimy i też było, ono zawsze jest u nas przy tych wydarzeniach i gościmy naszych wykonawców i tych, którzy nam pomagają. To my wszystkie dziewczyny z Mosiru pieczemy ciasto. Także,
1: czyli po kosztach robicie.
0: Robimy
1: wszystko.
0: Po kosztach. Ja na przykład na całe wydarzenie dostałam i mięso, i kiełbaskę. I to dostałam za free, popularnie mówiąc. Więc robimy to tak bezkosztowo i to nie jest, jeżeli to wydarzenie całe może zamknęło się, jeżeli miasto dało 20 tysięcy i my od siebie, licząc wkład naszą pracę i zakupy, no to weźmy na to 40 tysięcy. To panie redaktorze, to pan zapyta przy okazji pana Olbrysia, czy to jest dużo i jak on, jak był marszałkiem, wicemarszałkiem, ile, czy oni tak wszystko skrupulatnie wydawali i nie marnowali pieniędzy. Niech każdy patrzy na siebie. Ja podchodzę bardzo gospodarczo do zarządzania.
1: Czy wiemy, że są łomżyńscy radni, którzy krytykują pewne imprezy, a potem sami na nie chodzą i się dobrze bawią, więc sobie takie sytuacje.
0: No, więc że mówię, kto się krytykuje, niech spojrzy na siebie, niech zrobi coś i powiem panu, że ja w tamtym roku, bo to nie jestem ja, Mosir to nie jestem ja i te wydarzenia to nie jestem ja, tylko jest masa ludzi właśnie z Mosiru, to my prawie zwiększyliśmy ten dochód założony, zaplanowany przez miasto, prawie dwukrotnie, ale to jest wykorzystanie każdego centymetra powierzchni, która była niewynajmowana, to są właśnie ta promocja, żeby ludzie do nas przyszli.
1: I tu musimy postawić kropkę, gdyż kończy nam się czas. Bernadeta Krynicka, dyrektor Mosiru i radna województwa podlaskiego, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze. Bardzo państwa pozdrawiam. Życzę miłego dnia i pozdrawiam też szczególnie pana Olbrysia, żeby się tak nie wysilał za bardzo i się nie martwił, bo w tych wyścigach ze mną. Dziękuję.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Bo jest godzina 8, więc teraz zapraszam na chwilę przerwy, chwilę wytchnienia i już za chwilkę, bo o 8:09 słyszymy się ponownie. Bądźcie Państwo z nami.
0: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.

0: Kasia. Wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Jest 8.09, więc rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszego wydania poranka. 7.09, którego wydawcą jest Rzecz Jasna Radio Nadzieja. O godzinie 8.15 politycznym gościem poranka będzie senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka. A rozmawiać będziemy o tym, co dzieje się w polityce, a dzieje się bardzo, bardzo dużo. Będziemy rozmawiać o tych naszych relacjach z Ukrainą. Do czego to wszystko doprowadzi? Czy dojdzie do eskalacji konfliktu, czy do deeskalacji? Czy Wołodymyr Zełenski, zdaniem senator, przyjedzie do Polski, do Gdańska na konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy, czy też nie? Co dalej z tymi naszymi relacjami? Czy teraz bardziej właśnie jako państwo powinniśmy naciskać, żeby doprowadzić do tego, o co nam chodzi w tej polityce historycznej? Zapytam też oczywiście o aferę szpitalową, o to, czy Prawo i Sprawiedliwość na tej aferze skorzysta, a czy może wręcz przeciwnie, może skorzystają na to oponenci PiS-u, czyli Konfederacja chociażby. No, ostatnim dziś gościem będzie Bartosz Wieczorek, dziennikarz TVP Sport, a rozmawiać będziemy o trwającym mundialu w Stanach Zjednoczonych. Więc to wszystko przed nami, teraz chwila muzyki i 8.15, polityczna rozmowa poranka, 7.09.
0: 7.09. Twój początek dnia.

0: 9. Gość poranka.
1: Senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka jest gościem poranka 7.09. Dzień dobry, pani senator.
2: Serdecznie witam wszystkich państwa.
1: Czy prezydent Karol Nawrocki powinien otrzymać zaproszenie na konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy, która odbędzie się już zaraz w Gdańsku?
2: No to jest chyba oczywiste, że tak. Zapraszającym jest premier Donald Tusk i Zeleński. I tutaj no, trudno nawet sobie wyobrazić, jak można pominąć prezydenta Polski. W Polsce jest ta konferencja, ale no niestety Donald Tusk zrobi wszystko, każde świństwo tylko po to, by zaszkodzić prezydentowi Nawrockiemu, by postawić go w takiej sytuacji, że umniejsza się jego rangę, rolę. No to jest tak słabe, tak smutne, że mamy prezydenta, który no, nie dba zupełnie o interes Polski.
1: Rzecznik rządu tłumaczy to tak,
2: że toczy walkę osobistą, wojenkę taką niską, słabą, osobistą.
1: Że brak zaproszenia wynika z formuły wydarzenia i że Pałac Prezydencki generalnie nie wykazywał żadnego zainteresowania udziałem w tej konferencji.
2: Czyli co, pan prezydent miał się prosić o zaproszenie? No nie bardzo rozumiem, na czym to miało polegać. Natomiast no, widać, że to są rozmowy niestety Zeleńskiego z naszym premierem. Po to, by w każdym możliwym momencie pomijać prezydenta i przeszkadzać. No, tego nie powinno być nigdy. To powinna być jedna polityka wspólna, szczególnie wtedy, kiedy w grę wchodzą sprawy za granicę. Interes powinien być Polski na pierwszym miejscu. Ale niestety mamy premiera, jakiego mamy i tutaj no jest to smutne, że on jednak nie reprezentuje interesu Polski, bo chociażby to, co...
1: To kogo? Niemiec?
2: Panie redaktorze, no jeżeli nawet teraz jest ta sytuacja odebrania orderu Orła Białego i ponad 3/4% społeczeństwa popiera tą decyzję, no nie można inaczej było, bo nie możemy już więcej pozwolić się na poniżanie, szarganie naszej pamięci, pamięci tutaj tych, którzy w bestialski sposób zostali zamordowani. I premier polskiego rządu nie potrafi zająć stanowiska jasnego, klarownego, że tak popiera decyzję prezydenta. Pamiętamy, najpierw nie popierał, później jak zobaczył, że jednak słupki sondażowe wykazują taką tendencję, że trzeba popierać, no to udał, że popiera. A teraz w tym efekcie końcowym no został zwolniony jakby z wyrażenia od stanowiska, bo nie musiał tej kontrasygnaty składać już pod tym wnioskiem o odebranie, ale jego narracja wypływała z wcześniejszego przekazu z Niemiec. No ale... przecież to niemiecki publicysta w tam dzienniku Cicero podpowiedział, jak ma się zachować. No przecież to wprost jest powiedziane, że powinien właśnie użyć tego cytatu Ojca Świętego Jana Pawła II i on posłusznie to wykonał. Ja przyznam, że no we mnie budzi to nawet obrzydzenie, bo jako praktykująca katoliczka to, co słyszałam z obozu wcześniej Donalda Tuska, w jaki sposób próbowali szargać pamięć świętego Jana Pawła II, jaki był atak, to przecież z tego środowiska był ten atak. I on teraz raptem powołuje się na Ojca Świętego. To jest no, hipokryzja taka, że no, nie da się spokojnie nawet do tego podejść.
1: Ale może dobrze, że premier dąży do takiej deeskalacji tego konfliktu. Po co dorzucać do tego pieca jeszcze?
2: Ale tu nikt nie dorzuca, to nie my wywołaliśmy ten konflikt, ten problem. To zrobił to z premedytacją prezydent Ukrainy, bo on doskonale wiedział, jaką reakcję to wywoła w polskim społeczeństwie i nigdy nie powinien czegoś takiego zrobić. To, co otrzymał od Polski, od Polaków, tą pomoc ogromną, i jako od kraju, i jako od Polaków, to powinien wiedzieć, że czegoś takiego robić nie można. To jest uderzenie w bardzo czuły punkt Polaków, bo to jest szarganie pamięci tych, którzy w bestialski sposób zostali zamordowani, bo to no, nie można powiedzieć, że no, zginęli tak jak w czasie wojny. To ginęli na... tak jak mówi się, na 365
1: czy my Polacy
2: sposobów.
1: To wszystko wiemy, tylko problem jest taki, że żaden rząd przez tyle lat nie zrobił nic, żeby Ukraińców uświadomić, żeby jasno postawić, gdzie jest pokazać, gdzie jest nasz interes i jaka była prawda historyczna.
2: Pewnie tak, to jest trudny temat, ale każda pora jest odpowiednia, by to robić. I teraz
1: przez lata nie było nic robionego w tej sprawie tak naprawdę. Znaczy, nigdy nie był dla nas dobry moment, żeby walczyć o swoje.
2: Próby zawsze były, ale no wie pan, no jeżeli też teraz no słyszymy, w jaki sposób próbuje się na każdym temacie zafałszowywać historię i nie ma reakcji polskiego rządu od razu natychmiastowego, żeby to prostować, no to później mamy to, co mamy. No to powinno być natychmiast. Nie może być tak, że polskie obozy śmierci, że wiceminister w rządzie polskim, Szeptycki, porównuje, że żołnierzy niezłomnych do zbrodniarzy UPA i ja nie słyszałam żadnego stanowiska jasnego premiera, żeby to napiętnował, żeby powiedział, że tak być nie może. Niektórzy mówią tak, że my się będziemy doszukiwać, że obcej narodowości jest...
1: Ale panie senator, co z tych wszystkich stanowisk?
2: To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby reprezentował polską rację stanu. Natomiast wracając tutaj do tej sytuacji, to jest też no, symbol taki, odebranie tego orderu. No raz, że osoba niegodna nie może mieć najwyższego odznaczenia, ale to też pokazanie Europie, światu, że mamy swoją godność, że upominamy się o prawdę historyczną i też no, w to poszedł przekaz, że jednak coś tam ważnego jest. To jest duże zainteresowanie, co spowodowało to odebranie tego orderu. W taki sposób też buduje się tą świadomość historyczną.
1: Czy to teraz jest tutaj... ten moment, aby polski rząd mocniej poszedł, polskie państwo w ogóle, bo i prezydent, mocniej poszli po swoją prawdę, bo do tej pory wszystko było takie zakupywane, czekane, że może ten ogień wygaśnie, on nie wygasł. I czy to jest właśnie ten moment, gdzie powinniśmy zacząć używać nawet jakiejś siły negocjacyjnej? No nie wiem, lotnisko zamknąć w Rzeszowie chociażby.
2: Na pewno powinno być jedne stanowisko polskiego rządu, prezydenta i polskiego narodu. Tu nie powinno być rozdźwięku żadnego, jeżeli chodzi o właśnie tutaj przywoływanie tej prawdy historycznej. A my co mamy w tym momencie? No okazuje się, że premier zmienia zdanie co chwila, w zależności od tego, co mu się w danym momencie opłaca. Jego środowisko tylko czeka i patrzy, co on tam na Twitterze rzuci. I zaraz idzie ten przekaz. No przecież pojawiła się już jakaś tam inicjatywa lewicowo-liberalnych osób oddolna, że będą nadawać order jakiś tam medal dla Zyleńskiego własny, tak? No oczywiście na czele Michnik, Holland, no ale część osób się pod tym podpisuje.
1: No to trudno traktować to poważnie, no.
2: No ale to są rzeczy, które to są niedopuszczalne. Powinno być piętnowane, że to jest wbrew polskiej racji stanu i jednak no, to powinien premier narzucać tą retorykę. Powinien schować kieszeń jakieś swoje kompleksy wobec w stosunku do prezydenta Nawrockiego i jasno, wyraźnie poprzeć, że tak, tu jest jeden głos. To jest prawda, jest po naszej stronie i na tej prawdzie można dalej budować właściwe relacje polsko-ukraińskie.
1: No i tu jest ta różnica między nami a Ukrainą, bo prezydenci Ukrainy, mimo że na co dzień nie pałają sympatią do siebie, są zarzuty o korupcję w Pałacu Prezydenckim, że generalnie Zełenskiego nie chcą widzieć już w pałacu, no to wszyscy solidarnie oddali swój order Orła Białego. U nas podajemy dalej tweety byłego prezydenta Rosji, który bardziej jest teraz takim pożytecznym idiotą Rosji, więc i to jest taka smutna konstatacja, jeżeli chodzi o nasz naród.
2: To jest bardzo smutne. To jest, ja przyznam, że jestem mocno oburzona i tak jak można zrozumieć pewne konflikty między różnymi ugrupowaniami politycznymi wewnętrzne, bo to wiadomo, każdy walczy o swój elektorat i jakaś ta dyskusja mocna jest. Tak tutaj, jest to niedopuszczalne, żeby próbować ugrać jakieś tam parę słupków na tym, by zniszczyć to, co jest najważniejsze dla Polski tutaj, żeby to był właściwy przekaz tej prawdy historycznej.
1: Dobrze, panie senator, to co teraz nasze państwo, prezydent, rząd powinni zrobić? Deeskalować ten konflikt, czy go eskalować?
2: Znaczy, tu nie chodzi o czy eskalowaniu, czy deeskalowaniu. Chodzi o zachowywaniu się z pewną taką godnością. Więc pan prezydent zrobił to, co powinien zrobić i słusznie. I to powinno być te poparcie widoczne całego społeczeństwa. Natomiast dalej, my tutaj nie mówimy o tym, że już zrywamy wszelkie stosunki. Absolutnie nie. Nadal dopóki jest wojna, więc jest ta pomoc jakaś tam dla Ukrainy, ale to już powinno być na zasadach takich też, że jednak współpraca powinna być obopólna, a nie, że tylko my dajemy wszystko i w zamian nie otrzymujemy nic. Nie otrzymujemy żadnej wdzięczności, a wręcz otrzymujemy właśnie policzek mocny i brak szacunku, bo to też trzeba powiedzieć, że to jest takie poniżenie wszystkich Polaków. Także współpraca na równych partnerskich zasadach, ale na pierwszym miejscu jednak stawiany interes Polski.
1: Do tej pory nie stawialiśmy tego interesu Polski? Znaczy prezydent Duda na przykład, on przecież wręczył ten order prezydentowi Ukrainy.
2: Ale to trzeba też powiedzieć, że wtedy była zupełnie inna sytuacja. To był wybuch wojny. Polacy zawsze mają otwarte serca w stosunku do tych, którzy tam tej pomocy potrzebują.
1: No i może to jest ten błąd?
2: Pewnie z perspektywy czasu to zawsze jest tak, można jakieś tam wnioski wyciągnąć, że trzeba było, czy można by było postąpić inaczej. Ale wtedy też rozumieliśmy, że po prostu współczuliśmy sąsiadom, nie mówiliśmy o trudnych tematach, przyjmowaliśmy pod własne dachy, dzieliliśmy się, bo to przecież bardzo dużo społeczeństwa tak robiło, dużo Polaków dzieliło się tym, co miało, bo rozumieliśmy, że uciekają przed pożogą wojenną. Natomiast po takim długim czasie mamy już inny obraz tego i to jest inna sytuacja, więc tutaj nie można jak gdyby przenosić tej atmosfery teraz na ten czas, kiedy był ten order wręczany.
1: Dobrze, to zamykając już ten temat. Czy ta afera szpitalowa, chodzi oczywiście o Szpital Południowy w Warszawie, ten salonik VIP, to będzie coś, co pogrąży rząd Donalda Tuska?
2: Ja mam nadzieję, że tak, że ten rząd po prostu odejdzie jak najszybciej w niesławie i nie wróci nigdy do rządzenia, bo to nie jest rządzenie. To jest przykład patologii, zepsucia i to naprawdę na szeroką skalę. ta patologia obywatelska właściwie widoczna była na każdym kroku. Najpierw w tej aferze chociażby pedofilskiej, ale zawsze metoda Tuska i jego środowiska jest taka, żeby przeczekać, tak, zamieść pod dywan, że to się jakoś rozejdzie. I tutaj też tak samo próbowano, ale to dzięki właśnie mediom wszystkim, które przekazywały tą informację, poszło duże zainteresowanie opinii publicznej, i zobaczyli, że tego już zamieść się tak zupełnie pod dywan nie da. Ale te działania, które niby jakieś tam rozliczenia kontrolne, nie dajmy się oszukać, bo to są przecież działania typowo pozorowane. To tylko po to, żeby pokazać, że coś się robi, ale jeżeli to działa i nadzoruje prokuratura Żurka, to na pewno nikt tam tutaj konsekwencji nie będzie miał z tego tytułu. Natomiast no jest to system naprawdę patologiczny, bo jest to oparty na kolesiostwie, nepotyzmie, ale też no
1: tylko tutaj
2: ogromna...
1: i Prawo i Sprawiedliwość też ma sobie wiele do zarzucenia, jeżeli chodzi o nepotyzm i siatkę swoich znajomych w różnych instytucjach, strukturach państwa, kiedy rządziło.
2: No pewnie zawsze jest tam jakaś ta część, że jednak zatrudnia się te osoby, które bardziej są znane, ale nie może być tak, że jest tolerowane zupełnie osoby, które nie mają kwalifikacji, bo przecież ten lekarz nie miał specjalizacji, nie ma żadnego doświadczenia. No i tutaj jest dojenie takie z systemu służby zdrowia. Tutaj mówimy o kradzieży, bo to, że...
1: Jest też radny z Prawa i Sprawiedliwości, który jest dyrektorem szpitala w Garwolinie i też, jak to pani powiedziała, doi tutaj pieniądze ze służby zdrowia.
2: Jakieś pojedyncze przypadki mogą się zdarzyć i takie przypadki powinny być od razu piętnowane. Ja akurat tego nie znam. Natomiast tutaj... to chcę podkreślić, że to jest system. O tym systemie wiedział Rafał Trzaskowski, który przecież prowadzi ten szpital. Udawał, że nie wie, bo mail jakiś tam nie dotarł. Jeżeli jest nawet mail prywatny, ale coś, co wskazuje na pewne nieprawidłowości, to jeszcze z większym zainteresowaniem się do tego podchodzi. A nie, że nie wpłynęło pismo tak drogą urzędową przez dziennik nadawczy. No przecież to jest śmieszne.
1: No dobrze, ale czy Prawo i Sprawiedliwość na tym wszystkim skorzysta? Bo czy jednak ludzie uważają, że wy też jesteście niewiarygodni i właściwie najbardziej zyska na tym Konfederacja?
2: Tu chodzi o to, czy my zyskamy. Chodzi o to, by zyskała Polska. I naprawdę to, co dzieje się w tej chwili w służbie zdrowia, to jest obraz nędzy i rozpaczy. To jest tragiczne. Ten system jest już w zapaści. Tam 23 miliardy długu w NFZ-cie. A przecież szpitale nie mają zapłacone za nadwykonania, więc te szpitale powoli będą padać. Pacjenci nie mają dostępu do badań i to będzie coraz bardziej jeszcze ograniczane. Nie możemy to dłużej tolerować, bo to jest
1: A potem z drugiej strony patrzymy na lekarzy, którzy zarabiają miliony złotych rocznie.
2: Właśnie, to jest kosztem życia i zdrowia Polaków, ale Platforma się o to nie martwi, bo stworzyła sobie system alternatywny dla swoich. Jeżeli masz legitymację partyjną, korzystasz ze wszystkiego, masz łatwy dostęp i systemu zdrowia nie trzeba naprawiać, bo oni mają się dobrze. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość zawsze dbało o wszystkich Polaków, o tych Polaków, którzy są też i w trudniejszej sytuacji. Te wszystkie programy były kierowane do Polaków, do rodzin również. A przecież ten lekarz, pamiętamy, jest tam takie nagranie, jak on się śmiał z tego, że po co tam programy jakieś 500+, 300+, czy dla seniorów programy. Lepiej zadbać o to, żeby lekarze jak najwięcej zarabiali. No więc on sobie o to zadbał.
1: To jaki pomysł ma Prawo i Sprawiedliwość na naprawę ochrony zdrowia?
2: Przede wszystkim my już wtedy, jak rządziliśmy, to naprawialiśmy. Nie było już limitów na badania.
1: No niewystarczająco, bo właściwie ten rząd nic takiego nie zrobił, nie zmienił, żeby
2: no
1: wyglądało tak, jak to wyglądało.
2: Były płacone nadwykonania zawsze. Były z opóźnieniem, ale były płacone zawsze. Teraz proszę porozmawiać z dyrektorami szpitali, mają po 20 milionów, niektóre więcej, niezapłacone. Ja wystąpiłam z taką interpelacją w Senacie, otrzymałam właściwie odpowiedź, że te szpitale nie otrzymają tych pieniędzy. No więc jeżeli nie otrzymają, no to co taki dyrektor ma robić? No powinien w którymś momencie zamknąć, że już nie przyjmuje, no bo kto za to zapłaci?
1: A to macie jakiś konkretny pomysł na to, jak to wszystko naprawić, czy nie?
2: Przede wszystkim być dobrym zarządzającym i gospodarzem, a Prawo i Sprawiedliwość tak rządziło. Były pieniądze na wszystko, były większe dochody.
1: Czyli podsumowując, konkretnego planu nie ma.
2: Nie, jest konkretny plan. Profesor Czarnek już przedstawia częściowo. Częściowo przedstawił, na pewno będzie... tak, żeby wszyscy mogli korzystać z publicznej służby zdrowia na dobrych, równych zasadach, żeby, bo zdrowie i życie Polaków jest najważniejsze.
1: Senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka była gościem poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę, pani senator.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I ostatnim dziś gościem jest Bartosz Wieczorek, dziennikarz TVP Sport. Cześć.
2: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
1: Te wszystkie narzekania przed mundialem, że wiele z tych meczów nie będzie dawało się oglądać, że jest za dużo drużyn, że ten poziom jest niski, sprawdziły się?
2: Myślę, że w tym roku zostanie pobity rekord strzelonych goli w historii Mistrzostw Świata na jednej imprezie. Faktycznie, no, praktycznie w każdym meczu są gole. O ile początek turnieju był taki trochę w trybie slow motion, bo czułem, że te drużyny nie są w odpowiedniej formie, że jest problem z wykańczaniem akcji, że te akcje ogólnie są powolne, to teraz troszeczkę ta tendencja się zmienia. Być może po prostu wchodzimy w taki etap turnieju, gdzie już każdy tak naprawdę walczy o to, o coś, o to, żeby zrealizować swój cel, jakim jest awans do fazy pucharowej, jakim jest w konsekwencji Mistrzostwo Świata. I widać już zdecydowanie lepszą poprawę właśnie tego tempa gry. I to widzieliśmy chociażby we wczorajszych meczach, czy też dzisiejszych, bo tak można to też oczywiście ubrać w słowa.
1: No, ale widać jednak, że część drużyn nie powinna być w takiej imprezie zwyczajnie jak Mistrzostwo Świata.
2: No ja, jakby to powiedzieć. I częściowo się zgodzę, że chciałbym na przykład więcej drużyn z Europy, na przykład 20, tylko z drugiej strony zobacz, że te drużyny z Europy męczą się z tymi drużynami z innych stref. Mieliśmy przecież niespodziankę w postaci Cabo Verde, które zatrzymało Hiszpanię i Urugwaj. Dlatego ja bym do końca nie deprecjonował tych drużyn, bo nawet miło się oglądało starcie Jordanii z Algierią, dwie waleczne drużyny. Jordania, która strzeliła swojego drugiego gola na mundialu i okej, nie jest drużyna jakościowa, natomiast wydaje mi się, że swoje wywalczyła w eliminacjach, wygrała swoją strefę i dlatego jest też na mundialu.

0: sprawia to, że ten mundial jest nieprzewidywalny na pewno, trudny do przewidzenia, że mamy dużo takich niespodzianek, jeżeli chodzi o fazę pucharową. No, w fazie pucharowej być może zobaczymy starcie Korea Południowa, Bośnia Hercegowina, czyli tak naprawdę starcie, które na mundialu tym 32-zespołowym byłoby niemożliwe w fazie pucharowej, a tutaj może być możliwe.
1: Leo Messi opinia, po prostu.
0: Goat, Polak, magik, czarodziej, geniusz, najwybitniejszy piłkarz w historii. To, co zrobił wczoraj, mecz z Austrią, to jest chyba jeden z piękniejszych momentów piłkarskich mistrzostw świata, bo on ma 39 lat, a gra jakby miał 30. Mam wrażenie, że po zdobyciu mistrzostwa świata coś w nim się zmieniło, że otworzył jakąś taką kolejną furtkę w swojej głowie. I stał się takim bardziej wyluzowanym, odprężonym, radosnym Messim. On już nic nie musi, on tylko może. Bo wcześniej ta presja zdobycia Mistrzostwa Świata ciążyła na nim przez cały tak naprawdę poprzedni mundial. A teraz widzimy zupełnie innego Messiego. Messiego, który cieszy się z kibicami, przybija piątkę z dziennikarzami, robi rundkę honorową po strzeleniu gola. No, to jest zupełnie inny Messi. A to, co widzieliśmy boiskowo, no popatrz, on nie poddał się po tym przestrzelonym karnym. Wydawało się, że to może być duży falstart dla Argentyny, a tymczasem strzelił dwa gole. Ten drugi gol to jest w ogóle coś niewiarygodnego. Sam rozpoczął tą akcję i sam ją zakończył jeszcze bardzo trudnym wykończeniem, takim trochę na ślizgu. No, to jest naprawdę jeden z piękniejszych momentów Messiego w karierze. Tak to bym po prostu określił, bo w pojedynkę tak naprawdę załatwia sprawę. Ja już nawet na Twitterze napisałem, że Messi 6 punktów, Austria 3 punkty, Algieria 3 punkty, Jordania 0. No bo tak to wygląda. Messi, to warto podkreślić, pobił rekord Miroslava Klozego. Jest teraz najskuteczniejszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata, choć bardzo, bardzo naciska na niego Kylian Mbappé i on też tak naprawdę, no myślę, że będziemy obserwować przez cały mundial tak naprawdę wyścigi między Messim a Mbappé, kto będzie najskuteczniejszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata.
1: No to jest niesamowite, że tak naprawdę na cały ten sezon Leo Messi podejrzewam, że zniknął z radarów większości kibiców tej europejskiej piłki nożnej ze względu na to, w jakim miejscu gra, no ale przychodzi mundial, no i robi robotę. I ani Messi, ani Cristiano Ronaldo w obronie za bardzo nie pracują. No tylko różnica jest taka, że ta Argentyna chce grać na tego Messiego, a Portugalia wydaje mi się, że już Cristiano Ronaldo bardziej z obciążeniem dla tej drużyny, jak wzmocnieniem, niestety.
0: No, z Portugalią jest trochę inna sprawa, bo mi się wydaje, że ta drużyna nie jest już Ronaldo zależna, aczkolwiek w tym meczu z Demokratyczną Republiką Konga trochę za bardzo chciała mu pomóc. I no, tak to nie może wyglądać. Znaczy, wiadomo, że to są zupełnie inne profile piłkarzy, bo Messi to jest bardziej rozgrywający, a Ronaldo w tym wieku to już jest tak naprawdę typowa dziewiątka. Dlatego też nie można ich tak oceniać jeden do jednego. Natomiast no, na pewno Cristiano Ronaldo ma większą presję niż Leo Messi, bo on nie ma tego Mistrzostwa Świata, bo on ma 41 lat. To jest jego ostatni raczej mundial, raczej, bo wiadomo, że za 4 lata jest ten
1: Dokładnie.
0: mundial w Portugalii. Być może, jeżeli będzie w tak dobrej formie fizycznej, to może za 4 lata też zagra, ale no, mi się wydaje, że tutaj jednak jest większy ten ciężar u Ronaldo i nie dziwię się, że ma aż takie problemy, aczkolwiek jeżeli trafi do siatki, a dzisiaj jest chyba idealny mecz, żeby się przemóc, czyli Uzbekistanem, no to jest w stanie coś ta Portugalia zdziałać. To jest dla nich bardzo ważny mecz. Ogólnie, jak porównamy sobie, ile goli ma Ronaldo, a Messi na mundialach, to jest przepaść. I mało się mówi o tym, jak po prostu mało goli na mundialu w ogóle strzelił Cristiano Ronaldo. To jest naprawdę no, ciekawa historia.
1: A o co chodzi z Urugwajem? Ekipa prowadzona przez Marcelo Bielsę, ten trenera, który inspiruje pokolenia trenerów, którzy wypowiadają się o nim w samych superlatywach. Pep Guardiola mówi, że to pewnego rodzaju mentor. To dlaczego ta ekipa wygląda tak fatalnie?
0: Jeszcze tak wracając do Ronaldo, on ma 8 goli, a
1: 8.
0: Messi ma 18, więc
1: No,
0: to jest po
1: to
0: prostu.
1: jest.

0: Tak.
1: A co do Urugwaju? Trochę mam wrażenie, że Marcelo Bielsa, który jest, uchodzi za wzora trenerki, za gościa, który jest magiem, do którego chodzą trenerzy i się wzorują. Okej, można być wzorem, natomiast trochę to nie zmienia faktu, że Marcelo Bielsa nie jest tak dobrym trenerem, jak wszyscy myślą. Mam wrażenie, że w opinii publicznej jest troszeczkę przereklamowany. I na mundialach ma bardzo słabą historię, no bo właściwie tylko z Chile w 2014 roku coś udało mu się tam osiągnąć, wygrywając z Hiszpanią. Ale na przykład w 2002, kiedy Argentyna była jednym z faworytów do złota, nie wyszedł z grupy. Okej, była bardzo trudna grupa ze Szwecją, Anglią i Nigerią, ale nie wyszedł z grupy. Teraz też z Urugwajem. Widać tutaj w tej drużynie taki brak zgrania, brak jakiejś takiej chemii. To, że ta drużyna faktycznie może być skłócona, o czym mówili w mediach urugwajscy dziennikarze, że część szatni nie respektuje Bielsy, że nie szanuje go. Mieliśmy konflikt na Heitana Nandeza, jednej z największych gwiazd reprezentacji Urugwaju z Bielsą, który właśnie przez ten konflikt nie pojechał na mundial. Były kontrowersje dotyczące braku powołania dla Luisa Suareza, który upierał się, że chce jeszcze zagrać dla reprezentacji Urugwaju, a nie pojechał. Fernando Muslera, który moim zdaniem jest najsłabszym punktem reprezentacji Urugwaju i zawala im mecz za
0: No
1: meczem.
0: niesamowite to jest, no.
1: W 40 lat wrócił do reprezentacji Urugwaju i to jest po prostu komiczna wpadka Bielsy, że postawił właśnie na tego gościa, chociażby Roszeta. I to jest błąd reprezentacji Urugwaju. Ona gra bardzo też, nie gra tak jak chciałby Bielsa, nie gra dynamicznie. Ona gra bardzo przewidywalnie. Aczkolwiek jak patrzę sobie na tą kadrę Urugwaju, po prawdzie mówiąc, no to widzę pojedyncze jakby gwiazdy, ale widzę też mnóstwo przeciętności. Na przykład ja nigdy nie byłem fanem pana De La Cruza, już w 2022 roku na poprzednim mundialu wydawał mi się jego udział w pierwszej jedenastce wątpliwy, bo nie był to dla mnie jakby znakomity zawodnik i nadal uważam, że jest przeciętny. Jest tam dużo przeciętności tym reprezentacji Urugwaju i nie będę ukrywał, że trzymam kciuki, żeby Cabo Verde sprawiło niespodziankę i awansowało do fazy pucharowej. Nie skreślam też Arabii Saudyjskiej, bo uważam, że ten mecz wyłoni tego wicelidera grupy i absolutnie nie zdziwiłbym się, gdyby to była też Arabia Saudyjska, bo Cabo Verde po raz pierwszy będzie faworytem meczu. Nigdy chyba z takim piętnem się nie zmagali w swojej dotychczasowej przygodzie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, ale Urugwaj dla mnie jest jednym z większych rozczarowań, pewnie obok Belgii. No, myślę, że Turcja też. To są te trzy drużyny, które na razie najbardziej rozczarowały.
0: Wyjaśnimy, Capo Verde, wyspy Zielonego Przylądka, bo to nie dla
1: Dokładnie.
0: wszystkich może to być takie oczywiste, no,
1: Oczywiście.
0: byśmy nigdy nie
1: Republika
0: pomyśleli, że
1: Zielonego Przylądka, dokładnie.
0: tak jest, tak to wygląda. Czy już tutaj wyłania się jakaś drużyna, która może być czarnym koniem tego mundialu?
1: Oj, chyba jeszcze nie.
0: Jeszcze wcześniej.
1: Dlatego, że musimy zobaczyć też drabinkę fazy pucharowej. No wiadomo, że Norwegia na razie bardzo dobrze wygląda, ale właśnie tego się spodziewaliśmy, że pokonają Irak i Senegal. Z Senegalem było już troszeczkę trudniej, ale nadal no, pokazała ta Norwegia, że ma moc, że nie ma tylko Erlinga Haalanda, chociaż on strzelił już czwartego gola na tym mundialu, ale ma po prostu też pozostałe indywidualności, które też pomagają ze zdobywaniem bramek, więc dla mnie Norwegia może być sytuacją, to może być hit Mistrzostw Świata i nie zdziwiłby mnie absolutnie fakt, gdyby ta Norwegia wygrała z Francuzami. A tak poza tym, czy widzimy jeszcze jakąś niespodziankę? No może Stany Zjednoczone, może to jest drużyna, która coś zrobi. Zresztą ja pisałem tekst o teorii papieskiej, że od 1978 roku papież, który zostaje wybierany z danego kraju, jego kraj 4 lata później lub na kolejnych Mistrzostwach Świata zdobywa medal. Tak było z Polską, tak było z Niemcami, Argentyną. No i
0: No
1: jakby to
0: proszę.
1: powiedzieć, ta teoria papieska głosi, że w 2026 roku powinni zostać Amerykanie z medalem Mistrzostw Świata, dlatego że rok wcześniej został wybrany Robert Prevost, tylko Leon XIV. Więc być może ta przepowiednia się sprawdzi. Na razie Amerykanie grają tak, jakby byli jednym z czarnych koni tych mistrzostw, aczkolwiek mówię, też inni gospodarze wychodzą z grupy, bo Meksyk, bo Kanada. Dlatego ja bym jeszcze był ostrożny z takim wskazywaniem czarnego konia, dlatego że najważniejsza będzie ta faza pucharowa. My mamy 1/16 finału, już nie mamy tylko jednej ósmej, tylko 1/16 i to będzie takie rozdrobnienie bardzo tego turnieju. Może ona sprawić, że ten turniej stanie się jeszcze nieprzewidywalny, więc ja bym był jeszcze ostrożny, natomiast faktycznie jak miałbym wskazać jakieś takie niespodzianki, to chyba największą do tej pory pod względem przebojowego stylu gry są dla mnie Amerykanie.
0: Bartosz Wieczorek, dziennikarz TVP Sport, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
2: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
0: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Poranka 7:09. Przypominam, że wszystkie nasze rozmowy są do odsłuchania na portalu 7:09.pl i na naszym kanale na YouTubie. Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
2: 7:09. To był twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: 23 czerwca dziś jest wtorek, Dzień Ojca, więc wszystkim tatom życzymy spełnienia marzeń. Bądźcie odważni, bądźcie wspaniali dla swoich dzieci. Kasia Polewko ze mną w studiu.
2: Tak,
1: dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, Aniu, dzień dobry Państwu i ja oczywiście też dołączam się do tych życzeń. Przesyłamy uśmiechy wszystkim tatusiom, którzy dzisiaj świętują ze swoimi pociechami i tym tatusiom starszym i tym młodszym. Wszystkim dzisiaj jest święto ojców właśnie.
1: Zawsze z okazji Dnia Mamy rozdajemy książki przeznaczone dla mam, więc dzisiaj będzie też coś dla tatów, czyli książka Tato w domu mistrzem świata, więc dla tych ojców mniejszych dzieci polecana szczególnie, ale o tym opowiem Państwu już za kilka chwil. Kasia natomiast powie, kto będzie gościem dnia dziś
2: tak,
1: w Radiu Nadzieja.
2: O godzinie 9:30 zapraszamy na rozmowę. Dzisiaj moim gościem będzie Mariusz Wesołowski, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno. Lato przywitało nas upalną pogodą, więc zapytam, czy upalnie gorąco pod względem wydarzeń w nadchodzących miesiącach, w nadchodzących tygodniach będzie także w gminie Kolno. Będziemy mówili o festiwalu Pieśni Dziadowskiej. To jest festiwal ogólnopolski organizowany właśnie przez gminę Kolno, przez Centrum Kultury Gminy Kolno. Będziemy rozmawiać o kołach gospodyń wiejskich, które otrzymały wsparcie, a wiem, że takie wsparcie otrzymały, więc mogą się realizować i to szczególnie widać w tych letnich miesiącach i będziemy jeszcze mówić o tym wszystkim, co kulturalnie będzie się działo w gminie Kolno, więc zapraszam, jeśli ktoś jest zainteresowany, to 9:30 robimy głośniej.
1: A skoro Kasiu wspomniałaś o pogodzie, to Bartek Święciński, który przed chwilą zerknął na prognozę pogody, jest przerażony. Niedzielą 37 stopni na termometrach. Wiem, że ma coś w planach, coś związanego z nauką, więc będzie siedział w ławce.
2: U nas 37 stopni?
1: U nas, tak.
2: To taka karna ławka będzie chyba.
1: Tak, więc też ostrzegamy Państwa, szczególnie naszych starszych słuchaczy przed tą niedzielą. Jeśli wychodzimy na spacer, to rano, może 8:00, 9:00, później dopiero 17:00, 18:00. A tak to się chowamy w cieniu, pijemy dużo wody i przewiewnie ubieramy. Ale o tym pewnie im bliżej piątku będziemy mówić. Z każdym dniem temperatura będzie rosła, a o 9:30, jak słyszeliśmy, rozmowa z gościem dnia. Dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanymstoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanymstoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

A my zgodnie z zapowiedzią robimy konkurs. Do wygrania jest książka dla ojców. W domu tata mistrzem świata, czyli Zaangażowane rodzicielstwo. Książka od wydawnictwa Jedność, a w środku poradnik i książka kulinarna w jednym. Informacje dotyczące opieki nad maluszkiem, wyprawka, pielęgnacja, żywienie, rozwój i opieka zdrowotna, a także informacje dotyczące rozszerzania diety niemowlęcia. I teoria, ale co ważne, także przepisy. Jeśli ktoś z Państwa chciałby taką książkę w domu tata mistrzem świata wygrać, to proszę szybko dzwonić do studia Radia Nadzieja. Książka czeka na pierwszą osobę, która się do nas dodzwoni. 512 123 502 lub 512 123 503 to numer telefonów do Radia Nadzieja.

0: A książka W domu tata mistrzem świata wędruje do pani Danuty. Dzień dobry, pani Danuto.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Trafi w dobre ręce?
1: Bardzo dobre.
0: Kogoś zainteresował. A, no to idealnie. Właśnie tutaj wszystkie informacje będzie miał zebrane. Ja wiem, że panowie bardzo lubią czytać i stosować właśnie się później do tych wskazówek.
1: Właśnie ucho moje wychwyciło to.
0: Więc już
1: stąd
0: teraz
1: mój telefon.
0: Pozdrawiamy przyszłego tatę. Życzymy dużo snu, dużo zdrowia dla maluszka i dla całej rodziny. I mamy nadzieję, że książka się przyda pani. Danuto, serdecznie panią pozdrawiamy.
1: Do widzenia. I ja również pozdrawiam. Do widzenia.
0: A to jest Radio Nadzieja 23 czerwca w Dzień Taty. Wszystkim tatom oczywiście najserdeczniejsze życzenia składamy. Po godzinie 11:00 kolejna książka, właśnie taka dla młodych ojców, będzie do wygrania, więc bądźcie dziś w Dzień Taty z nami. O 9:30 rozmowa z gościem dnia, jak już państwo wiecie, nie tylko do słuchania, ale także do oglądania w naszych mediach społecznościowych.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

21 stopni na termometrach teraz. Jeśli ktoś z Państwa nie jest w pracy albo może w szkole, to jest dobry moment na spacer. Dziś temperatura maksymalna 26 stopni, to jest najchłodniejszy dzień tego tygodnia. Jutro już 27, w czwartek i piątek 29, w weekend powyżej 30, 34 stopni w sobotę i nawet do 36-37 stopni.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I chociaż

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Mariusz Wesołowski, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja.
1: Lato przywitało nas upalną pogodą. Gorąco pod względem wydarzeń będzie także w nadchodzącym czasie w gminie Kolno?
2: Tak, to jest bardzo dobre porównanie, będzie gorąco, a to ze względu na mnogość przedsięwzięć i imprez, które zamierzamy w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach zorganizować. Korzystając z okazji, że tak się fajnie trafiło, że akurat dzisiaj jestem tutaj u Państwa w studiu, to już jutro pierwsza impreza, tym razem o charakterze patriotycznym. Co roku wspólnie Gmina Kolno, Gmina Zbójno organizuje cykliczne obchody rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym. W tym roku właśnie odbywa to się 24 czerwca, czyli już jutro w środę. Jest to 82. rocznica. Organizujemy to już od kilku lat. Dlatego też, korzystając z okazji, że jestem tutaj, oczywiście wszystkich serdecznie zapraszamy. Już jutro rozpoczynamy o godzinie 11 uroczystą mszą świętą w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie. Potem udamy się na cmentarz, gdzie spoczywają żołnierze Armii Krajowej, którzy uczestniczyli w tej bitwie, no a później udamy się na miejsce bitwy, czyli do Piasutna Żelaznego. Także jeżeli ktoś nie ma na jutro planów, chciałby w tej uroczystości uczestniczyć, to serdecznie zapraszamy.
1: Wbrew pozorom, gmina Kolno jest bogata w historię, którą trzeba pielęgnować.
2: Tak, na terenie gminy Kolno jest sporo miejsc wartych upamiętnienia. Oczywiście my co każdego roku zgodnie
1: z harmonogramem,
2: z terminami staramy się upamiętać wszystkie miejsca pamięci, no ale oprócz tak tylko wspomnę, że oprócz Piasutna Żelaznego, no największą imprezą o charakterze patriotycznym jest rocznica rozformowania 110 Pułku Anów w Janowie, która odbywa się co roku pod koniec września, również i w tym roku odbędzie się właśnie w tym samym miejscu co roku, więc już możemy też zapraszać, oczywiście wszelkie informacje będą umieszczane na naszych profilach, mediach, na plakatach także.
1: I zawsze młodzi ludzie, też uczniowie szkół biorą udział właśnie w tych rocznicach, kiedy są one upamiętniane.
2: Tak, oczywiście. Tutaj, jeżeli chodzi ten termin 24 czerwca, jeżeli chodzi o jutrzejszą imprezę i środa, bo to jest środa, tak, środek tygodnia, nie jest przypadkowy. Zależało nam już od kilku lat tutaj wspólnie poprzez ustalenia jakby włodarzy naszych gmin stwierdziliśmy, że jednak chcemy też nieść poprzez te wydarzenia taką naukę dla przyszłych pokoleń, dla dzieci i młodzieży z naszych terenów, żeby one też wiedziały, po co tak naprawdę się tam spotykamy i kto to byli ci ludzie, którzy tam zginęli, którzy walczyli za naszą ojczyznę. I no, to jest bardzo dobry przykład takiej nauki poprzez uczestnictwo. Tak? Także tym bardziej zapraszamy zarówno dzieci i młodzież, bo to jest praktycznie ostatnie dni przed wakacjami, więc myślę, że tutaj nie będzie problemów, że jeżeli ktoś będzie z tych młodszych uczestników chciał tam być, to zapraszamy.
1: Także ten wolny czas powinien się znaleźć. Ważne wydarzenie, panie dyrektorze, które coraz bliżej w gminie Kolno, to Ogólnopolski Festiwal Pieśni Dziadowskiej, Lirników i Opowiadaczy. Co to są pieśni dziadowskie? Proszę wyjaśnić.
2: Dobrze, ja oczywiście zaraz troszeczkę wytłumaczę, natomiast
1: Dziadowsko nie będzie,
2: natomiast ja już kilka tygodni temu, będąc tutaj u Państwa w studiu, już troszeczkę przybliżałem, jak to będzie wyglądało, no ale oczywiście ten czas szybko biegnie i znów korzystając...
1: I te wydarzenie coraz bliżej
2: i znów korzystając...
1: A jest to ogólnopolski festiwal, to trzeba podkreślić.
2: Bynajmniej tak, mamy takie założenie od samego początku jakby projektowania tego wydarzenia mieliśmy na uwadze jednak zasięg ogólnopolski. No i jak wszystkie znaki na niebie wskazują, prawdopodobnie nam się uda, żeby taki był. Natomiast wracając do tej pieśni dziadowskiej. Tak bardzo szybko i ogólnie mówiąc, jest to nic innego jak pierwowzór, taki naprawdę wczesny pierwowzór obecnej muzyki ludowej. Tak? To wywodzi się z tego, że kiedyś te osoby, które chodziły od miejscowości do miejscowości, zarobkowały na śpiewaniu, na graniu na prostych instrumentach, często byli nazywani dziadami. Stąd ta pieśń dziadowska, ale później ona ewoluowała do obecnych czasów i bardzo wielu artystów, bardzo wielu twórców, którzy w tej chwili występują, czerpie właśnie z tych starych jakby metod śpiewania, grania na instrumentach. Także to jest nic innego jak taki, po prostu powtórzę jeszcze raz, pierwowzór obecnej muzyki ludowej.
1: A do tego lirnicy i opowiadacze.
2: Lirnicy i opowiadacze. Nie lirycy, a lirnicy, tak? Tak to, bo, znaczy, ja wiem, że pani dobrze powiedziała, ale chodzi, żeby podkreślić to słowo.
1: Tak.
2: Bo chodzi nam też o pokazanie tych starych instrumentów, które kiedyś były używane do tego typu występów. Między innymi lira korbowa, bardzo prosty instrument, już dawno zapomniany, a jednak on też będzie prezentowany i ci lirnicy rzeczywiście będą wykonywać te swoje utwory na takich prostych instrumentach, między innymi lirze korbowych, czy innych bardzo, bardzo prostych instrumentach z drewna, żeby tym naszym odbiorcom też pokazać, jak to się zaczęło, jak to kiedyś to było wykonywane, no i jaka ta muzyka była prezentowana w tamtych czasach. Nie? Także myślę, że ciekawe doświadczenie czeka nas wszystkich.
1: Tak, wrócicie do tych korzeni, polskich korzeni, ludowych korzeni. Kto się zgłosił do tej pory? Bo zgłaszać się już nie można. Termin upłynął 14 czerwca, jak dobrze pamiętam.
2: Może powiem tak, na chwilę obecną mamy ponad 40 zgłoszeń zarówno zespołów, jak i pojedynczych osób, właśnie tych opowiadaczy, czy lirników. Co prawda nabór zakończył się 14 czerwca, no ale jesteśmy otwarci na propozycje. Jeżeli jakieś zgłoszenie jeszcze teraz by wpłynęło w ciągu kilku dni, na pewno rozważymy ten udział. Jeżeli będzie to spełniało wszelkie warunki te formalne do uczestnictwa w tym konkursie, to jak najbardziej rozważymy to na tą stronę pozytywną.
1: Tak, więc jeśli ktoś jeszcze chce i może natchnie go właśnie jakaś wena, żeby wziąć udział w tym festiwalu, to jak najbardziej zgłosić się jeszcze można?
2: Jeszcze można, tak, czekamy.
1: Jakie zespoły, jakie osoby do tej pory się zgłosiły? Tylko z naszego regionu, czy może z bardziej odległych
2: zakątków? Dobrze, to ja może tak powiem od razu, jaki będzie miał przebieg ten festiwal, kto się zgłosił, jakie zespoły będą występować, te w konkursie i te poza konkursem, bo to też jest, myślę, że dosyć istotne dla naszych odbiorców, którzy będą chcieli zdecydować się uczestniczyć w tej imprezie. Jeżeli chodzi o część konkursową, czyli zespoły, ale i opowiadacze, lirnicy, są to osoby z całego kraju. Tutaj rzeczywiście
1: jednak
2: to, co mówię, tak, jednak ogólnopolski. Mamy bardzo dużo zgłoszeń, mamy kilka zgłoszeń z naszego regionu, ale bardzo, bardzo dużo zgłoszeń z różnych stron kraju, już teraz nie chciałbym wyliczać, ale tak, to jest odzew ogólnopolski. Natomiast jeżeli chodzi o przebieg całej imprezy, rozpoczynamy w sobotę 18 lipca o godzinie 11:00. Częścią konkursową. Pierwszy dzień to będzie konkurs dla grup i dla zespołów wykonujących pewien rodzaj muzyki ludowej. Następnie po tej części konkursowej, już w takich godzinach popołudniowych, przewidujemy w sobotę mini koncert Jaszko Brody. Występ naszych zespołów ludowych śpiewaczy działających przy Centrum Kultury Gminy Kolno. No i później, taką porą wieczorową zapraszamy wszystkich na potańcówkę wiejską w rytmach ludowych. Mamy zakontraktowane 3 zespoły, kapelę Kurpiosko z Zawad, kapelę Góralską Ondraszki, no i taką kapelę, nie wiem czy dobrze wymówię, aligancką, która wykonuje takie utwory, jak to ja to zawsze nazywam, stare warszawskie podwórkowe utwory wykonuje. Więc te 3 zespoły zaproszą wszystkich uczestników do wspólnej zabawy, do wspólnego tańca.
1: Takie potańcówki ludowe, one się przyjmują, prawda?
2: One się przyjmują. Co prawda cały czas zastanawiamy się, czy ta muzyka ludowa, która będzie przeważała, tak, zyska pozytywny odbiór, no ale jeżeli nie spróbujemy, nie będziemy wiedzieć, tak?
1: Dokładnie tak.
2: Ale myślę, że nie będzie źle, tym bardziej, że te kapele, które będą występować, naprawdę prezentują bardzo wysoki poziom i myślę, że na pewno spodobają się naszym odbiorcom. Natomiast drugi dzień rozpoczynamy o godzinie 10:00 przesłuchaniem właśnie lirników i opowiadaczy. Tu już będzie nieco krótszy ten dzień konkursowy, bo drugiego dnia ogłosimy wyniki zarówno z pierwszego, jak i drugiego dnia. Wręczymy oczywiście nagrody, bo są przewidziane tak w tym konkursie. No i jeszcze nastąpi taki mini występ Adama Struga. Także to jest jakby na drugi dzień. Przewidujemy też uczestnictwo twórców ludowych. Będą do tego specjalnie przygotowane stanowiska. Będą nasze koła gospodyń wiejskich. Szereg różnych atrakcji też przewidujemy. Natomiast na cały czas myślimy, jak to zrobić, żeby nie kolidowało z tą częścią konkursową. Żeby to nie jakby nie przeszkadzało ani uczestnikom, ani jurorom w odpowiednim przeprowadzeniu tego konkursu. Bo jurorów też mamy znanych z Polski, więc będziemy się starali, żeby pogodzić jedno z drugim. Tak. Także już teraz mogę serdecznie zaprosić wszystkich. 18-19 lipiec, Kozioł, przy rzece Pisa. Festiwal pierwszy, mamy nadzieję, że nie ostatni, pieśni dziadowskiej lirników i opowiadaczy.
1: I my do 18 lipca na antenie Radia Nadzieja będziemy o tym festiwalu przypominać. Również tam będziemy i będziemy to wszystko relacjonować. Panie dyrektorze, przechodzimy do kolejnego tematu. Trochę pan o tym wspominał gdzieś tam między słowami. Chodzi o koła gospodyń wiejskich. One doskonale wiemy i pan to już niejednokrotnie podkreślał, że w gminie Kolno te koła gospodyń wiejskich działają naprawdę bardzo, bardzo prężnie. I ostatnio udało się uzyskać wsparcie, dofinansowanie.
2: Tak, to już się stało taką coroczną tradycją, że nasze koła gospodyń oprócz partycypowania w dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szukają innych źródeł pozyskania środków na organizację różnego rodzaju wydarzeń. Nie inaczej było też w tym roku. Takie sztandarowe zadanie publiczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wspomagającego rozwój wspólnot lokalnych cieszyło się i cieszy dużym powodzeniem wśród kół gospodyń wiejskich. Tak samo było w tym roku. W tym roku 6 organizacji z naszego terenu, z terenu gminy Koron, uzyskało to dofinansowanie. No praktycznie wszystkie, które się zgłosiły. To jest też miło słyszeć, że jednak te nasze projekty, nasze wnioski, wyobraźnia na temat tego, co chcemy zrobić z pozyskanych środków, jednak znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych decyzjach w Białymstoku. Także będzie to 5 kół gospodyń wiejskich i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja. Są to generalnie lokalne imprezy o charakterze takim czysto lokalnym, skierowanym

0: umów, pozyskanie środków, spotkanie tych wszystkich grup, żeby ustalić się terminy, żeby jeden drugiemu tam nie wchodził w paradę i żeby to nie kolidowało. Ale no na pewno przełom lipca i sierpnia, myślę, że te drugie forum kół gospodyń wiejskich też się odbędzie, tak, na terenie gminy Kolna.
1: Tak, panie dyrektorze, to na co trzeba zwrócić uwagę, to, że te koła gospodyń wiejskich też idą z duchem czasu. Jeszcze kilkanaście lat temu potrzebowały talerzy, kubków, sztućców. Dzisiaj te potrzeby są zupełnie inne.
0: Tak, no tutaj akurat jak cały świat. Wszystko idzie do przodu, tak? Tak to nazwę. Zarówno panie z kół gospodyń, ale i panowie, bo ja cały czas podkreślam, że w naszych kołach gospodyń jest bardzo dużo panów, którzy wspierają wspierają jakby całą tą działalność kół gospodyń wiejskich. No... Są różnego rodzaju deklaracje, że teraz jakby no te panie i panowie z kół gospodyń wiejskich już te podstawowe swoje jakby tematy spełnili. Namioty, stoły, krzesła, talerze, sztuczce jakieś proste takie grzewcze tak elementy. No marzą o takich nieco bardziej ułatwiających sprawy, o jakichś garkach elektronicznych.
1: Tak, czy, nie czy będziemy rodzaju lokować produktu, tak dalej. Ale wiemy tak, o co chodzi.
0: Dokładnie. No ja kibicuję tym paniom. Nie zawsze ten nowoczesny sprzęt jeszcze mieści się w pewnego rodzaju zadaniach publicznych czy dofinansowaniach.
1: Ale to też powinna być taka wskazówka dla tych, którzy organizują te właśnie różnego rodzaju konkursy skierowane dotyczące wsparcia kół gospodyń wiejskich, żeby też te projekty szły z duchem czasu.
0: No tak, no mam nadzieję, że jednak organizatorzy stopniowo będą jakby tutaj przychylać się do oczekiwań tak tych grup, które chcą uczestniczyć w tego rodzaju konkursach, no a później organizować coś fajnego dla swoich odbiorców.
1: Sporo jest kół gospodyń wiejskich, tak jak mówimy, u was w gminie Kolno. Które koło działa najprężniej? Nie powie, pan dyrektor nie powie.
0: Nie powiem, bo bym się naraził tutaj bardzo. Wydaje mi się i mam nadzieję, że ja mam dobre relacje ze wszystkimi kołami działającymi na terenie gminy Kolno, jest ich 21, więc naprawdę nie chcę tutaj wskazywać. Jest 21 kół, 5 kół skorzystało z tego projektu, ale to nie znaczy, że pozostałe koła
1: nic nie robią,
0: tak. No już wspomniałem o tym, że jednak no, koła gospodyń wiejskich mają bardzo duże wsparcie ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i często te koła po prostu wykorzystują te środki też do organizacji różnego rodzaju wydarzeń na terenie swojej miejscowości, nie sięgając po środki z innych konkursów. Także tutaj, no...
1: Ciężko
0: lubię
1: jest.
0: Wszystkie koła, lubię ze wszystkimi kołami współpracować, tak trochę dyplomatycznie tutaj wyjdę, ale tak rzeczywiście jest. Tak?
1: No to my pozdrawiamy wszystkie koła, które wszystkie panie i panów również, którzy być może będą słuchali tej rozmowy. W tym roku dożynki gminne gdzie, panie dyrektorze?
0: Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. 30 sierpnia, miejscowość Borkowo. Na terenie gminy Kolno te dożynki odbywają się w takim systemem trochę rotacyjnym. Jest kilka głównych miejscowości, które są jakby tutaj objęte tak, organizacją dożynek gminnych. W tym roku jest to miejscowość Borkowo. Bardzo gorący termin, 30 sierpnia, to jest taki czas, że wszędzie jest dużo imprez, bo to jest i ostatnia weekend lata. Niemniej jednak, tak jak co roku, chcemy jednak bo gmina Kolno jest gminą typowo rolniczą, tak? Opieramy się tutaj na rolnictwie, na mieszkańcach wsi. Jest 45 miejscowości wiejskich, tak, na terenie gminy Kolno. To jest bardzo duży potencjał. No i w większości przypadków są to rolnicy, chociaż sytuacja się zmienia, jak wiemy, na terenach wiejskich, że coraz więcej osób jest tylko mieszkańcami wsi, a pracują czy poza miejscem zamieszkania, czy prowadzą działalność niezwiązaną z rolnictwem. No ale jednak te rolnictwo jest tutaj jakby głównym elementem na terenie naszej gminy. Jest to po prostu takie podkreślenie roli rolnictwa w naszym życiu, docenienie ich ciężkiej pracy, bo praca jest bardzo ciężka. Sam wywodzę się ze wsi, też pracowałem w gospodarstwie rolnym, więc wiem, jaka to jest ciężka praca i to jest po prostu taka możliwość spotkania wszystkich rolników z terenu gminy Kolno, no i wspólne świętowanie.

0: zdecydowanie, tak?
1: To jest jedno z najważniejszych wydarzeń w gminie w tym okresie letnim?
0: No gdyby nie ten festiwal pieśni dziadowskiej, to powiedziałbym, że najważniejsze, tak? Natomiast no teraz, nie, tak, tu trochę żartuję. Oczywiście dożynki gminy to jest na największa i najważniejsza impreza na terenie gminy Kolno. Tak było, tak jest i mam nadzieję, że tak będzie, że jednak będziemy mogli co roku spotykać się i doceniać ten trud naszych rolników.
1: Mimo, że do dożynek jeszcze trochę czasu, ale zanim się obejrzymy, będzie już właśnie 30 dzień sierpnia, ten zarys planu już pewnie gdzieś tam się kształtuje.
0: Tak, oczywiście. No, generalnie pewne zasady obowiązują co roku i się nie zmieniają. Rozpoczynamy uroczystą mszą świętą. W tym roku odbędzie się w kościele w Borkowie o godzinie 13. Potem nastąpi taki dożynkowy przemarsz z kościoła na plac szkolny przy szkole podstawowej w Borkowie. No tam wiadomo, na placu rozpoczniemy część oficjalną. No później już
1: świętowanie,
0: część mniej oficjalna. Praktycznie jeżeli chodzi o dobór wykonawców, zespołów, mamy tutaj już określony. Niemniej jednak na początek oczywiście zespoły nasze działające przy Centrum Kultury Gminy Kolno. Zawsze podkreślamy ich rolę jakby w działalności naszej kulturalnej. Doceniamy to, że chcą, że mogą, że uczestniczą. No a później już wykonawcy z zewnątrz, ale to już niedługo pojawi się na naszych mediach, na plakatach.
1: Czyli jeszcze zdradzać nie możemy?
0: Nie będziemy. Trwają dosłownie ostatnie ustalenia i wtedy, jak już będziemy mieli pełną listę, już taką stuprocentowo, to będziemy to ogłaszać.
1: No dobrze, to będziemy jeszcze do tego wracać na antenie Radia Nadzieja. Mariusz
0: Oczywiście.
1: Wesołowski, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na wszystkie imprezy i wydarzenia organizowane na terenie gminy Kolno. Dziękuję.
2: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna Gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z Gminą Łomża.
3: Po reklamie.
5: Ogłoszenie nadawcy.
4: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
5: Ogłoszenie nadawcy.

Słuchają Państwo Radia Nadzieja we wtorek, już 9:56, minęła za 4 minuty, zapraszam na wiadomości. She's the greatest girl.

0: 10:00, czas na wiadomości przedstawię Bartek Święciński.
1: Uwaga mieszkańcy gminy Kolno, w wielu miejscowościach woda nie nadaje się do spożycia. W tym tygodniu Senat zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej. 3 promile alkoholu w organizmie miała mieszkanka gminy Łomża, która prowadziła auto. W 32 miejscowościach w gminie Kolno woda nie nadaje się do spożycia. Jak wynika z komunikatu powiatowego inspektora sanitarnego w Kolnie, w wodociągu Kumelsk wykryto laseczki z gorzeli gazowej. Woda nie nadaje się do spożycia ani do przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw oraz mycia naczyń. Woda nie nadaje się także do higieny osobistej. Gmina przygotowała punkty z wodą pitną, mówi wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
2: W tej chwili są to 4 punkty przy naszych remizach OSP w takich miejscowościach jak Wykowo, jak Kumelsk, jak Zaskrodzie i jak Lachowo.
1: Lista miejscowości, gdzie woda nie nadaje się do spożycia i innych czynności jest na naszym portalu radionadzieja.pl.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: W tym tygodniu Senat zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej oraz ustawą wprowadzającą te przepisy. W ubiegłym tygodniu zajęły się nimi senackie komisje, które wnoszą o przyjęcie przepisów bez poprawek. Rządzący liczą, że prezydent ustawy podpisze.
4: Jak mówi Urszula Pasławska z PSL, ustawa o statusie osoby najbliższej nie zmieni kształtu. Posłanka kierowała pracami Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej, która zajmowała się uchwalonymi 29 maja przepisami.
5: Nie ma woli co do jeszcze jakichś zmian, nie ma też propozycji ze strony prawej strony sceny politycznej. W związku z tym można śmiało powiedzieć, że ta ustawa przejdzie w kształcie, który dzisiaj znamy.
4: Posłanka zapewnia też, że będzie rozmawiała z prezydentem, by ustawę podpisał. Takiego optymizmu nie wykazuje Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Jak mówi, prezydenccy urzędnicy podnosili, że ustawa jest zbyt szeroka i należałoby ją ograniczyć jedynie do informacji medycznej.
6: Aż trudno mi to przechodzi przez gardło, bo nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy zaproponować osobom żyjących w związkach nieformalnych tylko tego rodzaju rozwiązanie ustawowe.
4: Poza dostępem do informacji medycznej dzięki przepisom partnerzy lub partnerki wspólnie rozliczą się z podatków i będą dziedziczyć po sobie.
1: Relacjonowała Małgorzata Małkowicz. Ukraina szkodzi samej sobie. W ten sposób posłanka Olga Semeniuk-Patkowska z Prawa i Sprawiedliwości odniosła się do nadania jednemu z ukraińskich oddziałów imienia UPA i odebrania w związku z tym prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Posłanka PiS powiedziała, że Karol Nawrocki podjął właściwą decyzję w sprawie orderu Wołodymyra Zełenskiego.
7: Poobijana, poturbowana Ukraina, która zaczyna tak naprawdę atakować swojego największego sojusznika, ten hub łączący, pomagający, ten hub przyjmujący 1,5 miliona Ukraińców, w takim stylu, w jakim zostało to zrobione, wydaje się po prostu działaniem szkodzącym samej Ukrainie. I ja nie dziwię się, że Pałac Prezydencki podjął taką decyzję o odebraniu tego orderu.
1: Według nieoficjalnych informacji Wołodymyr Zełenski nie pojedzie do Gdańska na Kongres Odbudowy Ukrainy. Prawdopodobnie kraj ten będzie reprezentować szefowa rządu Julia Swirydenko. Oficjalna informacja ma być ogłoszona dzisiaj.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem wykazała się 37-letnia mieszkanka gminy Łomża, która miała kierować autem mimo 3 promili alkoholu we krwi. Po zgłoszeniu od zaniepokojonego świadka kobietę zatrzymali łomżyńscy policjanci. 37-latka, która straciła już prawo jazdy, może teraz trafić do więzienia nawet na 3 lata. Jak mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie w niedzielę po godzinie 19:00.
8: Dyżur łomżyńskiej policji został zaalarmowany przez świadka, który rzekomo widział, jak młoda kobieta spożywa alkohol, a potem wsiada do samochodu. Miało to być w Konarzycach, a kobieta miała poruszać się Oplem w kierunku Łomży. Wiadomość ta przekazana została patrolom na terenie miasta. Kilka minut później patrol ruchu drogowego zauważył opisany w zgłoszeniu pojazd na jednej z ulic w Łomży. Przy samochodzie stała kobieta, słaniała się ona na nogach. Była to 37-letnia właścicielka auta.
1: Kobieta miała ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
8: Miała bełkotliwą mowę, próbowała przekonać policjantów, że nie kierowała samochodem. Zeznania świadków mówią jednak co innego. Policjanci ze względu na podejrzenie kierowania autem w stanie nietrzeźwości zatrzymali 37-latce prawo jazdy, a jej samochód odholowany został na parking strzeżony. Kobieta noc spędziła w policyjnej celi.
1: 37-latka weźmie udział w czynnościach, które pozwolą ustalić jej zakres odpowiedzialności karnej. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A na termometrach w regionie teraz 22 stopnie. Temperatura maksymalna dziś nawet do 26. Do tego cały dzień dużo słońca. W nocy temperatura spadnie do 11 stopni. Jutro jeszcze cieplej niż dziś, bo maksymalnie 27 stopni. W czwartek i piątek już 29.
3: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Włos w dobrej formie. W każdy wtorek o 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz.
1: I rozpoczynamy ostatnią audycję Włos w dobrej formie przed wakacyjną przerwą. Razem ze mną niezmiennie Ania Borusiewicz. Dzień dobry, Aniu, cześć.
2: Dzień dobry, witamy wszystkich słuchaczy.
1: W piątek zakończenie roku szkolnego, więc ostatnia audycja będzie poświęcona kształceniu na kierunku fryzjerstwo. Aniu, to zawód dla każdego?
2: Dla każdego, kto lubi przygodę z włosami, kto lubi bawić się włosami, dla każdego, kto ma takie usposobienie artystyczne, no w taki sposób, że lubi na przykład zajęcie plastyczne, bo to jest bardzo powiązane ze sobą. Właśnie plastyka, jeśli chodzi o farbowanie włosów, o znajomość koła barw, no to przede wszystkim, jeśli lubimy właśnie plastykę, też jeśli lubimy rzeźbiarstwo, wszystko to, co jest, ja to zawsze też mówiłam, że fryzjerstwo jako takie fajnie by było, gdyby gdzieś było właśnie przy szkole plastycznej, żeby ten swój talent właśnie plastyczny rozwijać. No i jednocześnie też kształcić fryzjerstwo. I też fryzjerstwo jest dla osób, które no, lubią ludzi i mają cierpliwość do ludzi, dlatego że klienci przychodzą z różnymi osobowościami i my jako fryzjerzy też jesteśmy ludźmi i możemy mieć lepszy i gorszy dzień. Czyli na pewno jest to właśnie dla osób, które lubią przebywać wśród ludzi, zawód właśnie fryzjera, no i umieć słuchać ludzi też, to też jest ważne.
1: Czyli fryzjerstwo to trochę taka współczesna sztuka? Możemy tak to nazwać?
2: Tak, na pewno. Powiem szczerze, że fryzjerstwo bardzo długo było takim zawodem postrzeganym, uważam, że nieprawidłowo, bo kiedyś taki panował mit i to uważam, że jest bardzo jakby krzywdzące dla tego zawodu, że zwłaszcza dla dziewczynek w tym sensie, że można już 16-latka może się uczyć, że jak nie masz gdzie iść albo nie wiesz gdzie iść.
1: Nie masz na siebie pomysłu, tak, to idziesz na fryzjerkę. I to tak. Najlepiej do zawodówki.
2: I to po prostu no, nic mylnego, dlatego że no, to jest wtedy 3 lata zmarnowane, jeżeli nie lubimy właśnie tego zawodu, jeżeli nie mamy manualnych zdolności. I myślę, że tak naprawdę to w pandemii też okazało się, w momencie jak były salony fryzjerskie zamknięte, jak brakuje fryzjerów i jak brakuje właśnie dobrych fryzjerów, bo no gdzieś tam te trzy lata można sobie przelawirować i to jest męka i dla uczącego, i dla takiego ucznia, który właśnie no gdzieś tam z przymusu poszedł na naukę tego zawodu. Także no absolutnie to jest bardzo mylące, żeby właśnie iść na fryzjera po to, że nie mam na siebie sposobu. Na pewno jest to zawód z pasji, zresztą tak jak uważam każdy zawód, tak? Czy nauczyciel, czy pielęgniarka, czy fryzjer, czy krawcowa, czy kucharka. No każdy zawód potrzebuje pasji, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie konkurencja jest duża, no i zwłaszcza jak stawiamy dzisiaj taki nacisk na zdrowie psychiczne, no w pracy spędzamy więcej niż połowę swojego życia i męczyć się w tej pracy, no to jest to po prostu katorga i dla nas, i dla klientów, których obsługujemy, także na pewno no musi być to wybrany zawód z pasji. Ja akurat miałam to szczęście w życiu, że trafiłam z pasji, co prawda przez przypadek, w tym sensie, że chciałam uczyć się w technikum odzieżowym, a niechcący wyszło fryzjerstwo, ale też było to blisko powiązane ze sobą, bo właśnie szycie, robienie włosów, jakieś takie plastyczne, manualne zdolności jak najbardziej wskazują na to, że jest szansa, żeby być dobrym fryzjerem.
1: Dzisiaj salony fryzjerskie udowadniają, że to jest zawód przyszłości, do tego dobrze płatny?
2: Myślę, że tak, dlatego że no, jesteśmy społeczeństwem, które coraz bardziej jakby rozwija się, tak? Jeżeli jest kraj, gdzie gospodarka się rozwija, to wtedy ludzie mają też i pieniążki,
1: zasób
2: i czas
1: finansowy
2: na to. Tak, bo no, wiadomo, że jest to, czy fryzjerstwo, czy kosmetyka, jest to potrzeba jakby drugiego rzędu, tak? Najpierw płacimy rachunki, podatki, jedzenie, później dbamy, jakby pieniążki wydajemy na to, żeby dbać o siebie. Kiedyś było tak rzeczywiście, że gdzieś tam z oszczędności się strzygło w domu, albo myślę, że też wynikało to z tego, że po prostu było mało dobrych fryzjerów. Bo nieraz słyszałam o tym, że kobietki czy właśnie dzieci, jak były strzyżone, że jeszcze gdzieś tam mama poprawiała, bo były źle ostrzyżone włosy. I to gdzieś tam się zapętlało, bo tak, nie było dobrych fryzjerów. Niektórzy robili sobie te usługi fryzjerskie w domu z racji tego, że no po prostu też było drogo, jakby tak społeczeństwo nie było. No myślę, że my mimo wszystko jakiś taki zasób finansowy teraz większy mamy na to, żeby pozwolić sobie na właśnie zabiegi taki z branży beauty, bo to nie tylko może o fryzjerstwie, ale o całej kosmetyce.
1: Ale też wymagania chyba społeczne nas jako ludzi są dzisiaj większe, wyższe. Chcemy, żeby to było na dobrym poziomie. Skoro korzystamy już z tych usług beauty, czy to fryzjer, czy to kosmetolog, no to chcemy, żeby to było na poziomie.
2: Żeby to fachowiec zrobił tak. No jeżeli jest fachowiec, to za fachowcem wiadomo idzie, że i dobra obsługa i wyuczony zawód konkretnie. No myślę, że to jak najbardziej jest to zawód przyszłości. Coraz więcej ludzi dba o siebie, coraz więcej ludzi chce dobrze wyglądać. Wymogi też są takie w pracy, żeby dobrze wyglądać. Coraz bardziej kobiety są świadome siebie, że no jak dobrze wyglądają, mają też lepsze samopoczucie. No nie ma się co oszukiwać.
1: Aniu, zapytam, w jaki sposób można zdobyć wykształcenie na kierunku fryzjerstwo?
2: Jest kilka możliwości. Najprostszą, jakby taką najszybszą drogą edukacji jest po szkole podstawowej zapisanie się do szkoły branżowej. I tam są dwie możliwości w szkole branżowej, że albo praktyczna nauka zawodu odbywa się i teoretyczna i praktyczna odbywa się w szkole, albo praktyczna nauka zawodu przez 3 lata odbywa się w salonie fryzjerskim, który ma uprawnienia takie do kształcenia i teoretyczna nauka odbywa się w szkole. Myślę, że to jest taka najlepsza i najszybsza droga do nauki zawodu fryzjera. Jest to 3-letnia nauka zawodu fryzjerskiego. Po 3 latach właśnie taki uczeń, praktykant zdaje egzaminy czeladnicze. I to jest takim potwierdzeniem, właśnie ten zdany egzamin czeladniczy, potwierdzeniem jego kwalifikacji.
1: W Łomży jest taka możliwość, żeby zdobyć takie wykształcenie na kierunku fryzjerstwa?
2: Tak, jak najbardziej. Z tego, co się orientuję, w Łomży na ten moment mamy 2 szkoły fryzjerskie. I tu jest, że tak powiem, taka nauka dualna. Podpisujemy umowę z uczniem przez cech rzemiosł różnych, który mieści się w Łomży przy ulicy Giełczyńskiej. Pozdrawiam serdecznie. Ja akurat jestem pracodawcą, który też kształci młodocianą młodzież. I powiem szczerze, no cech rzemiosł tutaj w Łomży bardzo dużą robotę robi dla pracodawców, w tym sensie, że bardzo jakby nam pomaga we współpracy z uczniami, bo to trzeba uczniów taki umowę podpisać i przyjąć. I nieraz są jakieś takie sytuacje właśnie wychowawcze, bo pamiętajmy, że przyjmujemy 15-16-letniego ucznia do szkoły, także no te 3 lata to jest też takie kształcenie, ale też i wychowanie przez pracę.
1: I dojrzewanie w tym czasie.
2: Tak, tak, 3 lata nauki. Generalnie no taki 18-19-latek zdaje egzamin czeladniczy i to wszystko właśnie weryfikuje. Po zdanym egzaminie zostaje czeladnikiem zawodu fryzjerstwa i ma pełne uprawnienia do tego, żeby w tym zawodzie pracować.
1: A są studia fryzjerskie?
2: To znaczy powiem tak, tu jest już jakby inna droga, dlatego że no właśnie, czasami bywa tak, że ktoś ma takie zdolności, chęci fryzjerstwa, ale rodzice właśnie nie. Najpierw skończysz liceum i później zobaczymy. I właśnie po liceum można też sobie wybrać studium fryzjerskie. Jest to już krótsze, z tego co wiem, to chyba 2-letnie studium fryzjerskie, gdzie zdobywa się technika usług fryzjerskich. I myślę, że są też studia, z tego co słyszałam i tak próbowałam znaleźć w internecie, to jest chyba we Wrocławiu i w Łodzi, które przygotowują do nauki właśnie bycia nauczycielem fryzjerstwa. Albo też można iść jakby dalej, bo można pracować jako charakteryzator, na przykład przy filmach. Niekoniecznie fryzjer jest taką osobą, która tylko i wyłącznie w salonie fryzjerskim pracuje.
1: Jest myślę, wiele tych gałęzi.
2: Tak, tak.
1: Włosowych.
2: Tak, dokładnie. Gdzieś właśnie, czy przy teatrze, czy właśnie przy filmach. I wydaje mi się, że jako charakteryzator to gdzieś tam już są właśnie potrzebne jakieś takie podyplomowe studia skończone do tego, żeby no, umieć być tym charakteryzatorem właśnie filmowym i fryzjerem też jednocześnie. I troszeczkę ta praca się różni od pracy w salonie fryzjerskim.
1: Ale chyba ten zmysł estetyki też trzeba mieć bardzo, bardzo rozwinięty.
2: Tak, bardzo rozwinięty. No myślę, że każdy dobry fryzjer właśnie zwraca uwagę na wszelkie właśnie takie detale włosowe, ale i nie tylko. Ja powiem też szczerze samo po sobie, że bardzo często na przykład zwracam uwagę na to, jak są wykonane w Łomży te kapelusze Hanki Bielickiej, jak są to jest wszystko, to jest taka wizja artystyczna, którą ma się do coś wokół. To tak jak matematyk gdzieś tam matematycznie wylicza, tak właśnie artystycznie też gdzieś mamy to w oku, że no jesteśmy my jako fryzjerzy tacy z prawdziwego, że tak powiem, powołania, wrażliwi na takie piękno artystyczne.
1: A zdarza się czasami tak, że widzisz jakąś kobietę i myślisz sobie, ale ona pięknie wyglądałaby, nie wiem, w złotym blondzie albo
2: tak,
1: w jakimś burgundzie na przykład.
2: Tak. Powiem też tak analogicznie, no jesteśmy w Radiu Nadzieja i powiem szczerze, że często jak jestem w kościele, obserwuję właśnie panie, jakie mają fryzury. No i część pań podziwiam, a część tak właśnie patrzę, że tu bym zrobiła taką fryzurę, tu bym to poprawiła. No to już, że tak powiem, w nas siedzi.
1: Teoria teoria jest tak samo ważna jak praktyka?
2: Tak.
1: A w ogóle
2: tak.
1: Co jest ważniejsze?
2: I to jest ważne. Bez znajomości w dzisiejszych czasach dobrej teorii, zwłaszcza chemii fryzjerskiej, nie jesteśmy w stanie być dobrymi fachowcami, bo no jakoś tak mamy taki zmysł artystyczny, że coś widzimy i byśmy na przykład upięcie zrobiły, czy jakieś modelowanie, ale jeżeli nie mamy znajomości właśnie do koloryzacji włosów, rozjaśniania włosów, jakby struktury włosa, to to jest wszystko w teorii. Jeżeli nie mamy takiej świadomości, nie zdobywamy tej wiedzy, no to jest to zbyt mało, żeby mieć tylko, że tak powiem, praktyczną naukę samą.
1: Aniu, a kiedy kształcisz i młodzież właśnie odbywa praktyki u ciebie w salonie, to widzisz czasami takie sytuacje, że tak na pierwszy rzut oka myślisz sobie, tak, z tej dziewczyny, młodej dziewczyny coś będzie i to będzie, tak. Ma taki pierwiastek dobrego fryzjera.
2: Tak, ma pierwiastek dobrego fryzjera, widzę, że osoba jest utalentowana, tylko przy tym wszystkim potrzebna jest też praca. Bardzo ważne jest to w wielu, że tak powiem, dziedzinach życia. Zdarza się tak, że jest osoba zdolna, ale gdzieś tam sobie lawiruje. Tu musi być połączone, że tak powiem, talent z pracowitością. Wręcz powiedziałabym, że może być, nawet lepiej jest, jak jest troszkę osoba, może nie tak, że mniej zdolna, że musi gdzieś, ale jest pracowita, że może to sobie wypracować. Oczywiście idealnie jest, jak jest osoba i zdolna i ma chęć do pracy.
1: A to rzadko się zdarza aż tak bardzo,
2: sam talent, to jest tak jak na przykład w sporcie, tak, że jest osoba, ma predyspozycję, ale za tym wszystkim idzie praca. Tak samo i w zawodzie fryzjera. Zresztą uważam, że w każdym zawodzie, oprócz tego, że mamy talent, to jeszcze taka pracowitość, taka codzienna determinacja do tego, żeby być coraz lepszym. I w zawodzie fryzjera to też nie jest tak, że skończymy tą naukę letnią i już się czujemy wielkimi, że tak powiem, fryzjerami, czy cały czas trzeba się kształcić. Ja już w tym zawodzie pracuję ponad 30 lat i powiem szczerze, że cały czas się uczę i ludzi, i włosów, bo się trendy zmieniają.
1: I też technologie malowania,
2: tak, oczywiście,
1: zmieniają się. Widzimy, jak cały czas, nie wiem, na suszarkę, na pazłotko, na tapir.
2: Tak, tak. Suszarki, sprzęt się zmienia. Powiem też szczerze, że ja uczyłam się zawodu fryzjera, nie było tak dużo osób alergicznych jak teraz. Także to też jest ważne, właśnie przede wszystkim znajomość chemii fryzjerskiej, składu farb. Często klientki same właśnie się pytają, tak? To jest jakaś łuszczyca, jakieś uczulenie, coś się dzieje, żeby wiedzieć też, jakby zareagować, jak skórę przygotować pod farbowanie włosów. To w dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne, że taka właśnie świadomość tej chemii fryzjerskiej, działania farb. No i oprócz tego też taka pokora i cały czas, że tak powiem, szkolić się trzeba.
1: Tak, czyli dobry fryzjer nie może spocząć na laurach,
2: tak,
1: w swoim
2: tak.
1: zawodzie.
2: Jak
1: kiedy,
2: najbardziej.
1: Kiedy możemy mówić, Aniu, że fryzjer jest naprawdę dobrym fryzjerem i ma taką pewną rękę? Jest jakiś wyznacznik?
2: No powiedziałabym,
1: czas?
2: Tak, czas też. No myślę, że no co najmniej takie 5 lat w pracy w zawodzie, to można powiedzieć, bo oczywiście no można gdzieś skończyć jakiś, no nie wiem, kurs, można gdzieś tam rok czy dwa w czymś tam się przeszkolić, na przykład w robieniu upięć, tak? Ale często bywa tak, że ktoś, kto robi ładnie upięcia, nie zna się na myślę, że koloryzacja jest takim najdłuższym, że tak powiem, etapem nauki. Dlatego, że każdy ma inny włos. Każda klientka, każdy klient ma inną strukturę włosa i no, robiąc codziennie kilka koloryzacji, zdobywamy doświadczenie. Nasz mózg jakby zapamiętuje, jak się zachowują włosy kręcone. Tego się, że tak powiem, uczymy. Oczywiście teorię mamy w sobie już jakby nauczoną, bo to jest niezbędne. Już mówię o tych 3 latach nauki, które nas przygotowują teoretycznie, ale praca praktyczna później, żeby tą teorię jakby przełożyć na praktykę, też jest bardzo ważna. No myślę, że gdzieś tak po około 5 latach pracy, łącznie z nauką oczywiście, tak? Bo 3 lata nauki, powiedziałabym, że 2 lata pracy, wtedy można o sobie powiedzieć, ale też nie spocząć na laurach, bo to jest bardzo takie mylne w tym sensie, że już tutaj jestem ura bura szef podwóra, bo tu już mam z 10 klientek i już jestem nie wiadomo jakim fachowcem. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby no, wykonywać swój zawód jakby umiejętnie, mieć wiedzę, ale też mieć taką pokorę do pracy. To
1: i to jest
2: bardzo
1: właśnie
2: ważne.
1: Bardzo piękne, że dzisiaj chyba w wielu zawodach czasami tej pokory brakuje.
2: Tak.
1: Aniu, co powiedziałabyś młodej osobie? Niezależnie, czy to jest młoda dziewczyna, czy to jest młody chłopak. Być może ktoś zastanawia się, czy iść taką drogą fryzjerską.
2: Znaczy powiem tak, w dzisiejszych czasach też jest fajnie, bo można skorzystać z takiej jakby porady, z tego co wiem, psychologa chyba, który ukierunkuje, można zrobić sobie takie testy, jak nie jesteśmy pewni, tak? Czy jakieś takie przygotowujące do zawodu, czy to jest rzeczywiście, czy nam się tylko wydaje, bo powiem szczerze, że bardzo często i to właśnie po 2-3 dniach praktyki przyszła uczennica się i tak, a ja myślałam, że ja od razu będę już tak, wezmę nożyczki, będę obcinać, no to proszę bardzo, tak? Najpierw uczymy się na główce fryzjerskiej. I
3: rzeczywistość.
2: Tak, rzeczywistość przychodzi. I też powiem ze swojego doświadczenia, pamiętam swoje pierwsze dni praktyki, mnie po prostu bolały tak nogi, że ja byłam w szoku, że nie, jestem zdrową osobą, nawet nie mam po tylu latach ani jednego żylaka, ale nie spodziewałam się, że to jest tak praca stojąca przede wszystkim.
3: To jest też trochę może nie tyle praca fizyczna, ale jednak stojąca. Nasz organizm tak, to odczuwa.
2: Tak, przede wszystkim też to, co bym mogła radzić, bo trzeba wykonać badania u lekarza medycyny pracy, żeby nic nie zatajać. Do pracy ogólnie w nauce zawodu fryzjera trzeba mieć zdrowy kręgosłup, ogólnie być zdrowym, mieć zdrowy wzrok, nie mieć też alergii. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że no, może się okazać, że uczymy się 3 lata czy 5 lat i często słyszy się, a to kręgosłup wysiada, to kolana wysiadają. No myślę, że to jest po prostu szkoda czasu.
3: I to zamyka drzwi po prostu
2: tak,
3: zawodowo.
2: Znam kilka właśnie fajnych, w tym sensie, że dobrych fryzjerek, ale gdzieś tam to kręgosłup, no to jest bardzo ważne, żeby mieć też predyspozycje takie zdrowotne do wykonywania tego zawodu.
3: Aniu, kończymy naszą rozmowę. Chciałam ci bardzo podziękować przed tą wakacyjną przerwą za nasze rozmowy, za nasze audycje, spotkania, za zorganizowane konkursy, gdzie nasi słuchacze mogli odwiedzać właśnie twój salon, gdzie były realizowane te profesjonalne pielęgnacje, gdzie rozdawałyśmy profesjonalne kosmetyki. Życzę tobie udanych wakacji. Mam nadzieję, że słyszymy się i wracamy z audycjami Włos w dobrej formie już po wakacjach.
2: Dziękuję pięknie tobie, Kasiu, i państwu przede wszystkim życzę też wspaniałych, cudownych wakacji, słonecznych przede wszystkim, w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół. No i właśnie, żeby naładować te baterie na nadchodzący sezon, który przed nami będzie.
3: I wracamy po wakacjach z uśmiechem, z radością, wypoczęci. Do usłyszenia we wrześniu. Bardzo dziękuję, Aniu. Ania Borusiewicz była naszym gościem.
0: Włos w dobrej formie. W każdy wtorek o 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz.

0: Wakacje to czas prac sezonowych i dorywczych. Z zatrudnienia w gastronomii, rolnictwie czy handlu chętnie korzysta wiele osób. Nie wszystkie z pozoru atrakcyjne oferty są jednak bezpieczne. Policja ostrzega, przed podjęciem pracy sezonowej należy dokładnie sprawdzić i ogłoszenie, i potencjalnego pracodawcę. Bliskim powinno się zostawić kopię najważniejszych dokumentów i na bieżąco podawać swoją lokalizację, przypomina młodszy aspirant Piotr Pokorski.
1: Należy zachować szczególną ostrożność, gdy pracodawca unika konkretnych odpowiedzi na pytania o warunki zatrudnienia, wynagrodzenie, miejsce pracy czy dokładny zakres obowiązków. Niepokojące powinny być też oferty wymagające natychmiastowego wyjazdu, prośby o przesłanie skanów dokumentów tożsamości jeszcze przed podpisaniem umowy, czy nacisk na szybkie podjęcie decyzji.
0: A przed wyjazdem warto także ustalić z bliskimi tak zwane hasło bezpieczeństwa, słowo lub zwrot, będące informacją o zagrożeniu.

Polscy ojcowie są coraz starsi i poświęcają coraz więcej czasu na opiekę nad dzieckiem. To są dane przygotowane przez GUS z okazji Dnia Ojca. Więcej powiemy w wiadomościach o 11:00.

0: Jest 11:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Bartek Święciński.
1: Wodociąg Kumelsk w gminie Kolno skażony, gmina przygotowała punkty poboru wody. W szpitalu wojewódzkim w Łomży wyremontowano salę gimnastyczną w dziale fizjoterapii. Polscy ojcowie coraz starsi poświęcają więcej czasu na opiekę nad dzieckiem, wynika z danych GUS-u. W 32 miejscowościach w gminie Kolno woda nie nadaje się do spożycia. Jak wynika z komunikatu powiatowego inspektora sanitarnego w Kolnie, w wodociągu Kumelsk wykryto laseczki z gorzeli gazowej. Woda nie nadaje się do spożycia ani do przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw oraz mycia naczyń. Woda nie nadaje się także do higieny osobistej. Przygotowaliśmy punkty z wodą pitną do celów sanitarnych i gospodarczych, mówi wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
2: Uruchomiliśmy cały swój potencjał, jeśli chodzi o dostarczanie do samych gospodarstw. Nasze jednostki OSP będą to robiły, Państwowa Straż Pożarna również zadeklarowała użycie 9-tysięcznego takiego zbiornika do przewozu wody. W zależności od rozwoju sytuacji, od zapotrzebowania na wodę będziemy uruchamiać inne zasoby, którymi dysponuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. W tej chwili są to 4 punkty przy naszych remizach OSP w takich miejscowościach jak Wykowo, Kumelsk, jak Zaskrodzie i jak Lachowo.
1: Wójt Wiśniewski namawia do śledzenia komunikatów na stronie internetowej gminy i na Facebooku.
2: W takich sytuacjach kryzysowych informacja jest najważniejsza, żeby ona dotarła do mieszkańca, ponieważ on wie, co robić i też taką informacją my go uspokajamy, bo on się czuje po prostu zaopiekowany.
1: Lista miejscowości, gdzie woda nie nadaje się do spożycia i innych czynności, jest na naszym portalu radionadzieja.pl.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Kolejne zmiany w szpitalu wojewódzkim w Łomży. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy wyremontowano salę gimnastyczną w dziale fizjoterapii. Z kolei w ramach programu Narodowa Strategia Onkologiczna zakupiono nowy sprzęt do rehabilitacji dla pacjentów z nowotworami. Koordynator pionu rehabilitacji w łomżyńskim szpitalu Anna Matys mówi, że to bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia pacjentów.
4: Jest to ważny element naszej rehabilitacji, dlatego że właśnie na sali gimnastycznej spotykają się pacjenci ze wszystkich naszych zakresów, to znaczy z poradni rehabilitacji, z ośrodków dziennych, a mamy ich kilka, bo to jest ośrodek rehabilitacji dziennej ogólnoustrojowej, ośrodek rehabilitacji dziennej kardiologicznej, ośrodek rehabilitacji dla dzieci, więc jak gdyby nasz wachlarz usług jest bardzo szeroki i brakowało nam właśnie tego jednego elementu w tej układance, żeby pełen profesjonalizm wybrzmiał z naszej strony.
1: Remont sali gimnastycznej kosztował łącznie ponad 1 700 000 zł, z kolei łączny koszt zakupu sprzętu rehabilitacyjnego to prawie 1,5 miliona zł, z czego ponad 1 000 000 pochodzi z dotacji z Ministerstwa Zdrowia.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Brak ukraińskiego przywódcy na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy będzie złym sygnałem. Taką opinię wyraził wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Polityk zwrócił uwagę na to, że udział najwyższych ukraińskich władz jest konieczny przy podejmowaniu decyzji dotyczących odbudowy tego kraju.
5: Ta konferencja ma dotyczyć odbudowy Ukrainy i ta konferencja bez Ukrainy się nie wydarzy. Odbudowa Ukrainy nie zostanie przeprowadzona bez akceptacji tego planu pomocy właśnie przez Ukrainę. Tak jak Ukraina nie ma szans na wejście do Unii Europejskiej z takim poziomem korupcji czy z taką polityką historyczną.
1: Międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rozpoczyna się w czwartek w Gdańsku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski nie weźmie w niej udziału. Prawdopodobnie kraj ten będzie reprezentować szefowa rządu Julia Swirydenko. Ojcostwo zmienia się na naszych oczach. Eksperci Głównego Urzędu Statystycznego wyliczyli, że ojcami coraz częściej zostają mężczyźni po 30, a przeciętny tata inaczej niż kiedyś każdego dnia poświęca czas na opiekę nad dzieckiem. Z okazji Dnia Ojca GUS przedstawił obraz statystycznego polskiego taty. Okazuje się, że ojcostwo przychodzi znacznie później niż kiedyś. Mężczyzna, który został ojcem w 2010 roku, miał niespełna 31 lat. Obecnie jego wiek przekracza 33 lata.
6: Zmienia się również moment, w którym mężczyźni decydują się na założenie rodziny. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego 2021 nieco ponad 54% rodzin z dziećmi to te wychowujące jedno dziecko. Rodziny z dwojgiem dzieci stanowiły 35%, a troje i więcej dzieci wychowywała około co dziesiąta rodzina. To efekt zmian społecznych, ekonomicznych i kulturowych, które wpłynęły na sposób planowania rodziny, wyjaśniają eksperci GUS. Dodają, że największa zmiana zmiana dokonała się jednak w codziennym zaangażowaniu ojców w wychowanie dzieci. Tradycyjny model, w którym głównym zadaniem ojca było utrzymanie rodziny, stopniowo ustępuje miejsca bardziej partnerskiemu podejściu.
1: Relacjonowała Krystyna Prostak.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Czas na prognozę pogody, a dziś w regionie gorąco, 26 stopni, ale to nic w porównaniu z tym, czego doświadczymy pod koniec tygodnia. Jeśli chodzi o dziś, o wtorek, to zachmurzenie małe i umiarkowane. W nocy temperatura spadnie do 11, jutro 27 stopni, czwartek i piątek 29, a w sobotę i niedzielę nawet około 35-36 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
8: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
9: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
10: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy.
11: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
3: Ogłoszenie nadawcy.

O godzinie 9 obiecałam Państwu, że zrobimy konkurs z okazji Dnia Taty, gdzie do wygrania będzie książka W domu tata mistrzem świata, czyli Zaangażowane rodzicielstwo. I właśnie ten konkurs robimy teraz. Książka została wydana przez wydawnictwo Jedność, a w środku poradnik i książka kulinarna w jednym. Poradnik dotyczący opieki nad maluszkiem, wyprawka, pielęgnacja, żywienie, rozwój, opieka zdrowotna, a także informacje dotyczące rozszerzania diety niemowlęcia. To nie tylko teoria, ale także mnóstwo przepisów. Jeśli ktoś z Państwa jest może wśród nas młody tata, ktoś, kto zostanie tatą, albo jeśli macie taką osobę w otoczeniu, to myślę, że ta książka bardzo się przyda. Proszę dzwonić. Książka czeka na pierwszą osobę, która dodzwoni się do naszego studia. 512 123 502 albo 512 123 503.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Słuchają Państwo Radia Nadzieja, już 19 minut po godzinie 11, a przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, organizacji pozarządowych, funkcjonariusze Służby Więziennej i kuratorzy sądowi zjawili się wczoraj w ośrodku Caritas Bliźnią w Ptakach. Ich wizyta ma związek z realizacją programu Kołowrotek 2, który ma pomóc osadzonym w powrocie do normalnego życia po zakończeniu wyroku. Ksiądz Andrzej Mikucki, dyrektor Caritas diecezji łomżyńskiej, wyjaśnia, że podobne spotkanie podsumowujące współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości odbywają się co roku.
1: Między innymi Caritas Łomżyńska prowadzi taki projekt, który obejmuje terytorium dwóch województw. Województwo warmińsko-mazurskie, województwo podlaskie. I przy współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości te osoby, które są osadzone, udzielana jest im pomoc bezpośrednio albo dla nich, albo dla rodzin, lub te osoby, które opuszczają więzienie i aby te pierwsze miesiące po wyjściu z więzienia mały pomoc dzięki współpracy z Ministerstwem Caritas Łomżyńska koordynuje ten projekt o nazwie Kołowrotek.
0: Paweł Oleszkiewicz, zastępca kuratora okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, podkreśla, że programy mające pomóc wrócić osadzonym do funkcjonowania w społeczeństwie spełniają bardzo ważną rolę.
2: Przede wszystkim minimalizować ryzyko powrotu do przestępstwa. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Druga z rzeczy to jest kwestia pomocy osobom opuszczającym zakłady karne, ale również im rodzinom, ponieważ te osoby opuszczając jednostki penitencjarne dosyć często są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezdomnością, brakiem zatrudnienia, brakiem posiadania kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy. W związku z powyższym pomoc postpenitencjarna powinna być wielotorowa, udzielana przez różne organizacje, powinna być skupiona przede wszystkim na człowieku.
0: W spotkaniu wzięło udział około 50 osób. Podczas wykładów i dyskusji goście dyskutowali nad tym, jak sprawić, by system pomocy postpenitencjarnej w Polsce ulepszyć oraz jak wzmocnić współpracę między instytucjami i organizacjami trzeciego sektora. A na antenie Radia Nadzieja już teraz Kaja i jeden z jej największych przebojów.

0: Argentyna wygrała z Austrią 2-0 w meczu grupy J piłkarskich Mistrzostw Świata. Oba gole dla obrońców tytułu zdobył ich lider Leo Messi. Gwiazdor reprezentacji Argentyny został najlepszym strzelcem w historii całego mundialu. Strzelił swoją 17. i 18. bramkę w Mistrzostwach Świata i już po tym pierwszym trafieniu wyprzedził dotychczasowego rekordzista, więc niemieckiego napastnika Miroslava Klose. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Romana Koseckiego to ogromne osiągnięcie Argentyńczyka.
1: Przed mistrzostwami spodziewałem podobnej gry Messiego jak na poprzednich mistrzostwach, czyli cała drużyna haruje ciężko, mocno. Gwiazda jest jedna, za to niezastąpiona. Po prostu każde dotknięcie jest dotknięciem magicznym i koniec, kropka. Po prostu jest fenomenem. No i to jest piękne właśnie w jego wykonaniu i myślę, że tu się wszyscy zgodzą, że jest nieprawdopodobny, niewyobrażalny. No, to jest zawodnik typu Pele, Maradona, Messi. To bez dwóch zdań.
0: Argentyna już zapewniła sobie awans do 1/16 finału w innym meczu grupy J. Algieria pokonała Jordanię 2-1.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie.

Kamil Bednarek na antenie Radia Nadzieja, a to już 35 minut po 11 za 8 minut spotkanie codzienne z profesorem Jerzym Bralczykiem, a więc audycja z cyklu Słowo o Słowie.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Ania pyta, czy mogą być drzwi przesuwne. Jedna z firm, jak usłyszała pani Ania w reklamie radiowej, poleca szafy przesuwne albo też szafy z drzwiami przesuwnymi. Chodzi tu pewnie o drzwi przesuwne, bo taka szafa przesuwna to chyba nie jest taka, którą możemy przesunąć z jednego miejsca do drugiego. Raczej to jest taki skrót metonimiczny i mówi się tutaj o szafach, w których drzwi są przesuwane. No właśnie, czy tylko przesuwane, czy także przesuwne? A może, i tutaj jeszcze jedna możliwość się pojawia, przesuwalne. Otóż przesuwane, no to takie, które się

0: gdzieś dojechać. To ny czasem bywa stosowane jako znaczenie potencjalności. Uchwytny to taki, który można uchwycić, a zatem przesuwny to taki, którego można przesunąć, który można przesuwać i tak dalej, i tak dalej. Tak więc nie jest to błąd, można powiedzieć, o drzwiach przesuwnych, choć ktoś, kto tak powie, raczej identyfikuje się jako ten właśnie specjalista, rzemieślnik czy też sprzedawca, a my na co dzień mówimy o drzwiach przesuwanych, a czasem także o przesuwalnych, choć to już rzadziej.
1: Słowo o słowie.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic, Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787-889-343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
1: Po reklamie.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Wspólnie pielgrzymujemy do Krzyża Pańskiego. Od Niego bowiem rozpoczął się nowy czas w dziejach człowieka. Jest to czas łaski, czas zbawienia. Poprzez krzyż człowiek zobaczył na nowo perspektywę swojego losu, swego na ziemi bytowania. Zobaczył, jak bardzo go umiłował Bóg. Zobaczył i stale widzi w świetle wiary, jak wielka jest jego własna wartość. Nauczył się człowiek swoją godność mierzyć miarą tej ofiary, jaką dla niego, dla jego zbawienia złożył Bóg ze swojego Syna. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

wróżki nieuroczyste, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów.

0: the time. We broke up for a reason. Last night I forgot the reason why.
1: 27 minut po godzinie 12. Słuchają Państwo Radia Nadzieja we wtorek 23 czerwca. My za chwilę zajrzymy do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, gdzie wyremontowano salę gimnastyczną w dziale fizjoterapii.

0: To są bardzo dobre informacje dla pacjentów Łomżyńskiego Szpitala Wojewódzkiego. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy wyremontowano salę gimnastyczną w dziale fizjoterapii. Z kolei w ramach programu Narodowa Strategia Onkologiczna zakupiono nowy sprzęt do rehabilitacji dla pacjentów z nowotworami. Członek zarządu województwa Jacek Piorunek zaznaczył, że dzięki remontowi i doposażeniu warunki dla pacjentów są o wiele lepsze niż wcześniej.
1: Sala wyremontowana, wymienione okna, wymienione podłogi, zakupiony nowy sprzęt, wszystko czyściutkie i schludne. To już nie są warunki takie, jakie były kiedyś. Siermiężnych maszyn, z których korzystaliśmy czasami. W tej chwili jest to naprawdę nowoczesny sprzęt i niezwykle ważny dla rehabilitacji. A zakup nastąpił w ramach Krajowego Planu Odbudowy, tego obszaru onkologicznego, gdzie pozyskaliśmy ponad 1 700 000 złotych. Prawie 600 000 złotych to wkład własny Urzędu Marszałkowskiego Województwa.
0: Koordynator pionu rehabilitacji w Łomżyńskim Szpitalu Anna Matys nie ukrywała zadowolenia z faktu, że salę gimnastyczną udało się wyremontować.
2: Jest to ważny element naszej rehabilitacji, dlatego że właśnie na sali gimnastycznej spotykają się pacjenci ze wszystkich naszych zakresów, to znaczy z poradni rehabilitacji, z ośrodków dziennych, a mamy ich kilka, bo to jest ośrodek rehabilitacji dziennej ogólnoustrojowej, ośrodek rehabilitacji dziennej kardiologicznej, ośrodek rehabilitacji dla dzieci, więc jak gdyby nasz wachlarz usług jest bardzo szeroki i brakowało nam właśnie tego jednego elementu w tej układance, żeby pełen profesjonalizm wybrzmiał z naszej strony.
0: Z kolei dyrektor placówki Dariusz Domasiewicz przypomniał, że to kolejna ważna inwestycja szpitala w ostatnich miesiącach.
3: A wszyscy wiemy, że rehabilitacja w zasadzie kończy proces leczenia. Jest to bardzo ważny element, bo po takiej rehabilitacji pacjenci wracają przeważnie do pracy, do swoich obowiązków zawodowych. To jest ważne społecznie, żeby ludzi właśnie jak najbardziej po tej chorobie i jak najszybciej tak naprawdę przywrócić do pełnej zdolności. I dzięki rehabilitacji właśnie to się dzieje, stąd to tak ważna inwestycja. Jedna z tych, które ostatnio prezentowaliśmy. W ciągu roku, jak praktycznie co miesiąc, otwieramy coś nowego w szpitalu i tak naprawdę ten szpital pięknieje.
0: Remont sali gimnastycznej kosztował łącznie ponad 1 700 000 złotych. Łączny koszt zakupu sprzętu to prawie 1,5 miliona złotych, z czego ponad 1 000 000 pochodził z dotacji Ministerstwa Zdrowia. Matury już za nami, pewnie niektórzy już o nich zapomnieli, ale sobie przypomną niedługo, za kilkanaście dni wyniki matur. Będzie można składać podania o przyjęcie na uczelnie wyższe, które są najlepszymi uczelniami w naszym kraju. Jest nowy ranking, powiem Państwu o nim za 4 minuty.

0: Uniwersytet Warszawski i Jagielloński zwyciężyły ex aequo w tegorocznej edycji rankingu szkół wyższych perspektywy. Tuż za nimi uplasowała się Politechnika Warszawska. Ranking uwzględnia głównie tzw. informacje zewnętrzne uczelni, w tym m.in. badania naukowe oraz późniejszą pracę absolwentów. Przewodniczący kapituły rankingu szkół wyższych w Polsce, profesor Michał Klajber, mówi, że uwzględnianych jest 30 różnych kryteriów.
1: Trudno w to uwierzyć, ale rzeczywiście tu fundacja dokonuje olbrzymiego wysiłku, żeby rzeczywiście wyniki w tych 30 różnych obszarach dla wszystkich uczelni spróbować ustalić i to jakoś potem przełożyć na klasyfikację.
0: Rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor Alojzy Nowak podkreśla, że siła każdej uczelni tkwi w jej ludziach.
2: Przede wszystkim w bardzo dobrych studentach, bardzo dobrych doktorantach i w bardzo znacznej mierze bardzo dobrych pracownikach naukowo-badawczych.
0: A ten ranking ocenia wszystkie uczelnie publiczne, niepubliczne i zawodowe w Polsce. Jest takim najbardziej miarodajnym rankingiem. To około 600 placówek. Ma być kierunkowskazem dla maturzystów, którzy wkrótce będą wybierali interesujące ich studia. Więc Uniwersytet Warszawski, ile Jagiellońskie ex aequo już od wielu lat przodują w tym rankingu, a tuż za nimi Politechnika Warszawska.
3: Cip.

0: Na Jasnej Górze odbywa się Narodowa Pielgrzymka Węgrów. Spotkanie jest okazją do przypomnienia, że Polskę i Węgry łączy wiara katolicka, historia i dzieje zakonu Paulinów. W tym roku pielgrzymom towarzyszy hasło Duchowa odnowa i misja dla naszej wiary. Pielgrzymowanie ma głębokie znaczenie na drodze naszej wiary. To też wyraz przylgnięcia do Matki Bożej, podkreślał prowincjał placówki paulińskiej na Węgrzech, ojciec Andrzej Wizi.
1: Pielgrzymowanie do Matki Bożej ma głębokie znaczenie na drodze naszej wiary. Przede wszystkim przybywanie na Jasną Górę do Polski to jest też i wyraz tego, że łączy nas kult, nasze przylgnięcie do Matki Bożej. Tu na Jasnej Górze modlimy się przed Czarną Madonną, bo ja posługuję przecież w Maria Nostra, gdzie jest

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanymstoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanymstoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, nie pojawi się na konferencji piątkowej w Gdańsku dotyczącej odbudowy Ukrainy, o czym więcej powiemy w wiadomościach o godzinie 13:00.

0: Jest 13, czas na wiadomości, a przygotowała je i przedstawi Katarzyna Polewko.
1: Po poważnym wypadku z udziałem trzech pojazdów droga od strony Łomży przed Podgórzem jest zablokowana. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. To jedna z najważniejszych inwestycji w powiecie kolneńskim. Kończy się budowa drugiego skrzydła szpitala. Do niebezpiecznego wypadku z udziałem trzech pojazdów doszło przed południem w okolicach Podgórza pod Łomżą. W zdarzeniu brały udział trzy pojazdy. Osobowe Renault, bus i ciężarówka. Na miejscu pojawiły się karetki, a także śmigłowiec LPR. Uważajcie, droga w miejscu wypadku od strony Łomży przed Podgórzem jest zablokowana. Premier zapowiedział, że konferencja o odbudowie Ukrainy odbędzie się niezależnie od tego, kto z Kijowa się na niej pojawi. Ukraińskiej delegacji w Gdańsku ma przewodniczyć premierka Julia Sfyrydenko. Ma to związek z napiętymi stosunkami pomiędzy Warszawą a Kijowem po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Przed rozpoczęciem posiedzenia rządu Donald Tusk mówił, że obie strony powinny zrozumieć, iż w interesie Polski i Ukrainy jest współpraca.
2: Niezależnie od tego, kto psuje nam roboty w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny.
1: Konferencja o odbudowie Ukrainy rozpoczyna się w czwartek. Będą w niej uczestniczyć przywódcy europejskich krajów.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: To jedna z najważniejszych inwestycji w powiecie. Kolneński szpital kończy budowę nowego skrzydła placówki. Znajdzie się tam m.in. zakład opiekuńczo-leczniczy, który zapewni kompleksową opiekę 35 osobom. O szczegółach inwestycji mówi Tadeusz Klama, starosta kolneński.
4: My budujemy w ogóle skrzydło, drugie skrzydło szpitala, w którym będzie zakład opiekuńczo-leczniczy. Będzie tam przeniesiona rehabilitacja również i będzie zwiększony paliatyw z 10 do 20 łóżek, więc taka kompleksowa sprawa będzie. Na dole będą miejsca doraźnego schronienia na sali konferencyjnej, więc obiekt bardzo duży, z bardzo dużym wkładem własnym naszym.
1: Prace budowlane powinny zakończyć się w tym miesiącu, ale oficjalne otwarcie zakładu opiekuńczo-leczniczego nastąpi nieco później, informuje starosta.
4: Rzeczywiste, faktyczne zakończenie robót ma być do końca czerwca, natomiast rozliczenie i oddanie do użytku ministerstwo przedłużyło nam to jeszcze o 2 miesiące, więc mamy jeszcze trochę czasu i na spokojnie to będziemy robić. Planujemy odbiór tego obiektu dopiero w październiku. Zobaczymy, jak z kontraktem, czy ruszymy jeszcze w tym roku, czy od nowego roku. Już w tej chwili jest bardzo duże zainteresowanie osób, które będą chciały na tym oddziale przebywać.
1: Wartość dofinansowania z KPO to 20 milionów złotych. Wkład własny zapewniony przez starostwo powiatowe w Kolnie wynosi ponad 11 milionów.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Na koniec wiadomości trochę letniego klimatu. Turystyczna ósemka powraca na trasy województwa podlaskiego już od początku lipca. Drugi sezon funkcjonowania wakacyjnej trasy autobusowej przyniesie dwie nowe linie, dzięki czemu turyści będą mogli zobaczyć jeszcze więcej najpiękniejszych miejsc w regionie. O nowych trasach mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem.
5: Ten projekt w tym sezonie jest dużo mocniej rozwinięty, ponieważ oprócz tej trasy wokół Białegostoku, gdzie jest Białystok, Supraś, Tykocin, Kopna Góra, Kruszyniany, jest trasa północna, czyli Suwałki, Augustów, Wigry, Szalment oraz trasa południowa, m.in. Białowieża, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Puchu. Jest to kolejna nasza odpowiedź na potrzeby naszych turystów, aby w okresie wakacyjnym móc korzystać z tego autobusu, który będzie jeździł w systemie hop on, hop off po 3 kursy dziennie. To jest też kolejny pomysł województwa razem we współpracy z naszą spółką PKS Nowa.
1: Turystyczna ósemka będzie kursowała od 2 lipca do 30 sierpnia, wyjaśnia Marta Grzelak, dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
6: W każdy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę będzie można korzystać z tych przejazdów. Będą one organizowane w formule hop on, off, hop off. Co to oznacza? Daje to możliwość każdemu turyście, każdemu pasażerowi korzystanie z nielimitowanych przejazdów w ramach jednej linii. Turysta może wsiadać, wysiadać na dowolnym przystanku, bez konieczności kupowania biletu na kolejny przejazd. Ta linia będzie kursowała 3 razy dziennie. Cena biletu to jest 20 zł.
1: przypadku, jeśli ktoś będzie potrzebował w autobusie miejsca na rower, cena wzrośnie do 25 zł. Przewidziano także obowiązywanie wszystkich ustawowych ulg.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Na termometrach w regionie już teraz 24 stopnie. To jeszcze nie jest temperatura maksymalna, która wyniesie od 26 do 27 stopni. I dziś to jest najchłodniejszy dzień tego tygodnia, bo jutro już 27, w czwartek i piątek już prawie 30, a w sobotę grubo powyżej 30, nawet do 35-36 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Łomża.
7: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
8: Ogłoszenie nadawcy.
9: This used to be a taxi. Broken bottles in the back seat.

0: Przypominamy, że w 32 miejscowościach w gminie Kolno woda nie nadaje się do spożycia, jak wynika z komunikatu powiatowego inspektora sanitarnego w Kolnie. W wodociągu Kumelsk wykryto laseczki z gorzeli gazowej. Woda nie nadaje się do spożycia ani do przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw, czy mycia naczyń. Woda nie nadaje się także do higieny osobistej. Przygotowaliśmy punkt z wodą pitną do celów sanitarnych i gospodarczych, mówi wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
1: Uruchomiliśmy cały swój potencjał, jeśli chodzi o dostarczanie do samych gospodarstw. Nasze jednostki OSP będą to robiły, Państwowa Straż Pożarna również zadeklarowała użycie 9-tysięcznego takiego zbiornika do przewozu wody. W zależności od rozwoju sytuacji, od zapotrzebowania na wodę, będziemy uruchamiać inne zasoby, którymi dysponuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. W tej chwili są to 4 punkty przy naszych remizach OSP w takich miejscowościach jak Wykowo, Kumelsk, jak Zaskrodzie i jak Lachowo.
0: Wójt Józef Wiśniewski namawia do śledzenia komunikatów na stronie internetowej gminy i na Facebooku.
1: W takich sytuacjach kryzysowych informacja jest najważniejsza, żeby ona dotarła do mieszkańca, ponieważ on wie, co robić, i też taką informacją my go uspokajamy, bo on się czuje po prostu zaopiekowany.
0: Lista miejscowości, gdzie woda nie nadaje się do spożycia i innych czynności, jest na naszym portalu radionadzieja.pl.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

0: Skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem wykazała się 37-letnia mieszkanka gminy Łomża, która miała kierować autem mimo 3 promili alkoholu we krwi. Po zgłoszeniu od zaniepokojonego świadka kobietę zatrzymali łomżyńscy policjanci. 37-latka, która straciła już prawo jazdy, może trafić do więzienia na 3 lata. Jak mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie w niedzielę po 19:00.
1: Dyżurny łomżyńskiej policji został zaalarmowany przez świadka, który rzekomo widział, jak młoda kobieta spożywa alkohol, a potem wsiada do samochodu. Miało to być w Konarzycach, a kobieta miała poruszać się Oplem w kierunku Łomży. Wiadomość ta przekazana została patrolom na terenie miasta. Kilka minut później patrol ruchu drogowego zauważył opisany w zgłoszeniu pojazd na jednej z ulic w Łomży. Przy samochodzie stała kobieta, słaniała się ona na nogach. Była to 37-letnia właścicielka auta.
0: Kobieta miała ponad 3 promile alkoholu w organizmie.
1: Miała bełkotliwą mowę, próbowała przekonać policjantów, że nie kierowała samochodem. Zeznania świadków mówią jednak co innego. Policjanci ze względu na podejrzenie kierowania autem w stanie nietrzeźwości zatrzymali 37-latce prawo jazdy, a jej samochód odholowany został na parking strzeżony. Kobieta noc spędziła w policyjnej celi.
0: Po wytrzeźwieniu 37-latka weźmie udział w czynnościach, które pozwolą ustalić jej zakres odpowiedzialności karnej, a za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności.

0: A dziś 23 czerwca, Dzień Ojca, to szczególne święto honorujące wszystkich ojców, wyraża szacunek i podziękowanie za trud włożony w wychowanie dzieci. W tym dniu ojcowie są obdarowywani laurkami, upominkami, które mają wyrażać wdzięczność za wsparcie, troskę i miłość. Dzieci, szczególnie te najmłodsze, chętnie mówią, jak widzą swoich ojców i jak spędzają z nimi czas.
1: Kocham tatę za chodzenie razem na ryby, bo ja też bardzo lubię łowić ryby. Nasz tata jest najlepszy, nauczy nas wszystkiego, uczy nas w szkole. Jeszcze lubię, jak tata mnie uczy jeździć na krosie. Bardzo lubię go za to, że jak mam jakieś występy, to mnie bardzo wspiera. Lubię z nim grać w piłkę. Lubię z nim jeździć na lotnisko. Kocham cię, tato.
0: Dzień Ojca obchodzimy w Polsce od 65 roku. Mimo, że to już spora, całkiem długa tradycja, wciąż nie jest tak popularny jak przypadający w maju Dzień Matki. Dzieje się tak między innymi dlatego, że wciąż istnieje społeczne przekonanie, że to matka. Dziecko to jest ta najważniejsza więź i matka jest najważniejsza w wychowaniu. Eksperci mówią jednak, że rola taty jest tak samo istotna. Obecność ojca w życiu dziecka jest nie do przecenienia, podkreśla doktor nauk humanistycznych Artur Mam. Cesarz Plisiecki, tata czworga dzieci.
2: Ojciec to jest ktoś, kto musi budować stabilność dziecka i musi być taką opoką dla dziecka. Daje siłę. No przede wszystkim dzięki temu, że jest z dzieckiem jako ktoś, kto afirmuje to dziecko. I ojciec nieobecny prowadzi do dramatów. Znamy takie przypadki ojców nieobecnych, ojców, którzy odeszli, ojców, którzy byli alkoholikami. To są potem dramaty ludzkie, że ludzie gdzieś z jakimiś defektami idą w życie.
0: Psychologowie wskazują, że zaangażowanie ojca pozytywnie wpływa na różne aspekty rozwoju dziecka, w tym poznawczy, emocjonalny i społeczny, budując bezpieczną więź i stanowiąc czynnik chroniący przed problemami w przyszłości. To w dużej mierze od ojca właśnie zależy, czy dziecko ukształtuje w sobie poczucie własnej wartości, mówi psycholog dr Joanna Hałaj.
3: Największą rolę spełnia on wówczas, kiedy my dorastamy, kiedy dojrzewamy. To, w jaki sposób ten tato uczestniczy w naszym życiu, też będzie kształtował relacje w późniejszym okresie.
0: Niełatwo być tatą, wciąż brakuje czasu, czasem też konkretnej wiedzy na temat wychowania, mówią sami ojcowie.
4: Świat goni szybciej niż jak ja byłem dzieckiem i zupełnie inaczej to wygląda. Pewne schematy, które myślałem, że się sprawdzą, zupełnie odstają od dzisiejszych czasów. I moja wiedza, co robić w różnych przypadkach, już się skończyła.
5: Dzieci w zasadzie dużo nie potrzebują. One potrzebują właśnie tego czasu. Pamiętam życzenia, które złożył mi mój syn, wtedy jeszcze 5-latek. Życzę ci, tatusiu, żebyś był dobrym tatą. Po prostu dzieci chcą nas takimi, jakimi jesteśmy, chcą, żebyśmy byli z nimi blisko.
0: Najpopularniejszym dniem, w którym obchodzi się Dzień Taty na świecie, to trzecia niedziela czerwca. Wtedy ojcowie świętują między innymi w Stanach Zjednoczonych, Bułgarii, Czechach, Szwajcarii, Francji, w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Chinach, Meksyku, na Filipinach czy w Turcji. U nas dzień ten obchodzimy dziś, a we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: Po reklamie.

0: Minęła 14, czas na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Woda w gminie Kolno nadaje się już do spożycia, informuje wójt Józef Wiśniewski. Policjanci z Ostrołęki zatrzymali mężczyznę, który wyłudził od seniorki 70 tysięcy złotych. Sprawdzimy też wakacyjne plany Polaków na nadchodzące wakacje. Wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski poinformował, iż zgodnie z wynikami badań laboratoryjnych woda z wodociągu Kumelsk jest ponownie przydatna do spożycia. Decyzją powiatowego inspektora sanitarnego w Kolnie ograniczenia dotyczące korzystania z wody zostały zniesione. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za wyrozumiałość, cierpliwość oraz stosowanie się do wydawanych komunikatów. Szczególne podziękowania kierujemy do jednostek OSP oraz wszystkich służb i instytucji zaangażowanych w działania związane z zapewnieniem mieszkańcom dostępu do bezpiecznej wody. Czytamy na facebookowym profilu gminy Kolno. Przypomnijmy, że wczoraj w próbce wody wykryto bakterie laseczki z gorzeli gazowej.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Wyłudził 70 tysięcy od seniorki z powiatu ostrołęckiego, ale nie zostanie bezkarny. Kryminalni zatrzymali mężczyznę, który oszukał kobietę, wmawiając, że jej syn z wnuczką mieli poważny wypadek. 77-latka, działając pod wpływem silnych emocji, przekazała oszustowi znaczną sumę pieniędzy, o czym mówi komisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
3: 77-letnia kobieta odebrała telefon od nieznajomej, która poinformowała ją, że jej syn, jadąc samochodem wraz z wnuczką, powodował poważny wypadek drogowy. Rozmówczyni przekonywała seniorkę, że konieczne jest pilne przekazanie wysokiej kwoty pieniędzy na kaucję, aby syn uniknął aresztu i nie trafił do więzienia. Głos rzekomej wnuczki tłumaczono obrażeniami odniesionymi podczas zdarzenia. Działając pod wpływem silnych emocji, a także troski o najbliższych, seniorka przekazała nieznanemu mężczyźnie 70 tysięcy złotych w gotówce.
1: Mężczyzna został zatrzymany przez ostrołęckich kryminalnych w Warszawie.
3: Ostrołęcy kryminalni po raz kolejny potwierdzili swoją skuteczność. Ich intensywna praca szybko przyniosła efekty. Zaledwie kilka dni po zgłoszeniu ustalili, że sprawcą może być 39-letni mieszkaniec Warszawy. W związku z tym w miniony piątek policjanci pojechali do stolicy, gdzie zatrzymali podejrzewanego w jednym z mieszkań. Następnie mężczyzna został przewieziony do ostrołęckiej komendy, gdzie trafił do policyjnej celi.
1: Za popełnione przestępstwo grozi mężczyźnie do 8 lat więzienia.
2: Najnowsze informacje z regionu.
1: Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży czeka na nowych studentów. Na uczelni trwa rekrutacja. Do wyboru jest kilkanaście kierunków z różnych dziedzin, o czym mówi dr Ireneusz Żuchowski, rektor MAS.
4: Zapraszamy na wszystkie nasze kierunki, które oferujemy, czyli budownictwo, rolnictwo, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, towaroznawstwo i pielęgniarstwo. Na rolnictwie, budownictwie, bezpieczeństwie wewnętrznym i pielęgniarstwie są to studia pierwsze i drugiego stopnia, więc także studia magisterskie zapraszamy. Logistyka i towaroznawstwo to są studia pierwszego stopnia, ale pracujemy nad tym też, żeby uzyskać pozwolenie na drugi stopień.
1: Propozycja kierunków jest dostosowana do potrzeb rynku, dodaje rektor.
4: Więc myślę, że ta oferta jest atrakcyjna. Może ona nie jest szeroka, że my mamy 30 kierunków kształcenia, natomiast mamy kierunki, które są potrzebne na rynku pracy i nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy po studiach i to jest najważniejsze, bo każda z tych branż, czy budownictwo, czy logistyka, czy rolnictwo, czy szeroko pojęte bezpieczeństwo, czy właśnie te medyczne kierunki, to jest bardzo duże zapotrzebowanie na młodych ludzi, przygotowanych, wykształconych, z dużymi umiejętnościami.
1: W ofercie uczelni są także studia podyplomowe i kursy. Większość Polaków wyjedzie co najmniej raz w czasie nadchodzących wakacji. Tak wynika z danych zebranych przez Polską Organizację Turystyczną. Joanna Węglarczyk z POT-u zauważa, że coraz więcej osób deklaruje przynajmniej jednorazową wakacyjną wycieczkę.
5: Niezmiennie od lat Polacy najchętniej jeżdżą nad morze. Jeżeli chodzi o podział kraj za granicę, to zdecydowanie wybieramy wakacje w kraju. A to, co nas cieszy najbardziej, to że tych Polaków, którzy wyjeżdżają, jest z roku na rok coraz więcej. W tym roku plany wyjazdowe na sezon letni, czy my przez sezon letni rozumiemy okres od pierwszego dnia wakacji do końca września, deklaruje aż 74% dorosłych Polaków.
1: Wyjazd na wakacje w Polsce deklaruje prawie 60% Polaków, którzy planują letni wypoczynek. Ekspert Eugeniusz Triasun zwraca uwagę na to, że nadbałtyckie kurorty królują wśród rezerwacji.
6: Sezon letni w tym roku zapowiada się pod znakiem w dużym stopniu morza. Co druga rezerwacja przypada właśnie na miejscowości nadbałtyckie. Jest to powrót do takiego schematu znanego sprzed 5-7 lat. Zeszły rok był nieco wyjątkowy, ponieważ w tym samym czasie, w tym momencie w roku obserwowaliśmy większą niż obecnie popularność kierunków górskich. W tym roku Bałtyk powraca do odprowadzenia.
1: 80% ankietowanych wyjedzie z rodziną. Większość spędzi nad morzem lub w górach od 4 do 6 dni, wydając na to do 2000 zł.
2: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Termometry w regionie pokazują już od 25 do 26 stopni. To jest prognozowana temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 11 stopni. Jutro maksymalnie 27 i dużo chwil ze słońcem. Czwartek i piątek to już prawie 30 stopni. Ostrzegamy w weekend powyżej 30, nawet bliżej 35 stopni.
2: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
2: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
8: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
7: Po reklamie.
2: Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail. Ogłoszenie nadawcy.

Francja przeżyła najcieplejszą noc od 80 lat. Trwająca od kilku dni fala upałów rozszerza się w wielu miastach. Notuje się temperatury sięgające 40 stopni. W wielu francuskich departamentach ponad połowie obowiązuje czerwony alert pogodowy. Z powodu tej ekstremalnej fali gorąca minionej nocy francuskie służby odnotowały średnią temperaturę w kraju na poziomie prawie 21,5 stopnia Celsjusza. To najwyższa temperatura od 1947 roku. Według prognoz wysokie temperatury we Francji utrzymają się co najmniej do przyszłego poniedziałku. Synoptycy ostrzegają, że może to być najgorętszy tydzień w historii pomiarów we Francji, ale uważajmy, bo i u nas będzie naprawdę gorąco, szczególnie to jest uwaga dla osób starszych, osób z przewlekłymi chorobami, no i także do rodziców małych dzieci. Uważajcie na siebie, zwłaszcza w ten weekend, kiedy na termometrach i u nas w regionie będzie powyżej nawet momentami 35 stopni, a nocą temperatura nie będzie spadała poniżej 20.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Rząd przygotowuje się na rosnące zagrożenie upałami w Polsce. W weekend temperatura ma sięgać nawet 40 stopni. Po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że szefowie poszczególnych resortów przedstawili stan przygotowań do tej sytuacji.
1: Zbliża się do Polski bardzo intensywna fala upałów, którą należy potraktować bardzo poważnie. Ministrowie zdali relację panu premierowi na posiedzeniu rządu z tego, jak się przygotowują. Tutaj przede wszystkim mowa oczywiście o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ale też Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Pracy. Dziś też odbędzie się taka specjalna międzyresortowa narada, tak żeby przed weekendem, kiedy przewidywana jest kulminacja tych upałów, być na wszystko gotowym.
0: Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałami obowiązują na zachodzie kraju, na obszarze od Legnicy i Bolesławca do Kostrzyna nad Odrą. W kolejnych dniach temperatura i obszar objęty upałami ma rosnąć u nas w regionie. Jeszcze do piątku nieco tylko poniżej 30 stopni ostrzegamy przed weekendem, kiedy prawie 36 stopni będzie także u nas.

0: To jedna z najważniejszych inwestycji w powiecie. Kolneński szpital kończy budowę nowego skrzydła placówki. Znajdzie się tam między innymi zakład opiekuńczo-leczniczy, który zapewni kompleksową opiekę 35 osobom. O szczegółach inwestycji mówi Tadeusz Klama, starosta kolneński.
1: My budujemy w ogóle skrzydło, drugie skrzydło szpitala, w którym będzie zakład opiekuńczo-leczniczy. Będzie tam przeniesiona rehabilitacja również i będzie zwiększony paliatyw z 10 do 20 łóżek, więc takie kompleksowa sprawa będzie. Na dole będą miejsca do rocznego schronienia, na sali konferencyjnej, więc obiekt bardzo duży, z bardzo dużym wkładem własnym naszym.
0: Prace budowlane powinny zakończyć się w tym miesiącu, ale oficjalne otwarcie zakładu opiekuńczo-leczniczego nastąpi nieco później, informuje starosta.
1: Rzeczywiste, faktyczne zakończenie robót ma być do końca czerwca, natomiast rozliczenie i oddanie do użytku ministerstwo przedłużyło nam to jeszcze o 2 miesiące, więc mamy jeszcze trochę czasu i na spokojnie to będziemy robić. Planujemy odbiór tego obiektu dopiero w październiku. Zobaczymy, jak z kontraktem, czy ruszymy jeszcze w tym roku, czy od nowego roku. Już w tej chwili jest bardzo duże zainteresowanie osób, które będą chciały na tym oddziale przebywać.
0: Wartość dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy to 20 milionów złotych. Wkład własny zapewniony przez Starostwo Powiatowe w Kolnie wynosi ponad 11 milionów.

0: Kylian Mbappé zdobył 2 gole w wygranym przez Francję 3-0 meczu z Irakiem w grupie I piłkarskich Mistrzostw Świata. Napastnik Realu ma już 16 goli w swoich występach na Mundialu i zrównał się z Niemcem Mirosławem Kloze. 2 gole traci do Argentyńczyka Leo Messiego, który także gra na tym turnieju w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. To będzie na pewno pasjonująca rywalizacja superstrzelców, a zdaniem byłego reprezentanta Polski Romana Koseckiego Mbappé stać na ustanowienie rekordu strzeleckiego Mistrzostw Świata jeszcze na tym Mundialu.
1: Biorąc pod uwagę koncentrację Mbappé, no nie traci. On był wczoraj strasznie zadowolony, chyba na trybunach był ojciec, z tego co widziałem, rodzina. Bardzo się cieszył po pierwszej bramce. To jest człowiek, który może pobić rekord Messiego i jeszcze na tych Mistrzostwach Świata może to zrobić. Myślę, że ma ku temu potencjał, a w perspektywie czasu to na pewno, no bo jest młodszy i pewnie jeszcze przed nim przynajmniej 2 mundiale. Więc na pewno to jest zawodnik, który chce udowodnić, że jest najlepszy na świecie, żeby przyciszyć wszystkim usta, że odszedł z PSG, zdobyli 2 razy Ligę Mistrzów, Dembele zdobył najlepszego piłkarza, poszedł do Madrytu, same kłopoty, nie ma sukcesów. No i ten mundial jest dla niego taką okazją uciszenia wszystkich i pokazania, że jednak się mylą i jest dalej bardzo dobrym piłkarzem i na pewno chce walczyć o najwyższe cele. Więc no, jest to też piłkarz bardzo dobry. I widać, że no, mają niesamowitą, silny zespół. Francja jest, myślę, jednym z głównych faworytów do zdobycia mistrzostwa teraz, po tym, co widziałem po tych pierwszych 2 meczach.
0: Francja zapewniła sobie już awans do 1/16 finału, tak samo Norwegia w tej właśnie grupie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

10 minut już tylko brakuje do godziny 15. Za 6 minut fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. O 15 na antenie Radia Nadzieja, jak co dzień, koronka do Bożego Miłosierdzia.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez tę hostię, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Kiedy przychodzi ksiądz kapelan z Panem Jezusem, są chwile, że ogarnia mnie tak żywa obecność Boża i daje mi Pan poznać świętość swoją, a w ten czas widzę najdrobniejszy pyłek swej duszy i pragnęłabym przed każdą komunią świętą oczyścić swą duszę. Zapytałam spowiednika. Odpowiedział, że nie ma potrzeby spowiadać się przed każdą komunią świętą. Te drobiazgi gładzi komunia święta i jest to pokusa, aby w chwili przyjęcia komunii świętej myśleć o spowiedzi. Nie wyjaśniałam dalej stanu swej duszy, ponieważ nie jest to kierownik, ale spowiednik, a poznanie to nie zajmuje mi czasu, bo jest szybsze niż błyskawica. Zapala mi miłość, pozostawiając poznanie siebie.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Dziś w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego, które zwieńczyło miesiące nauki, formacji i przygotowanie do przyszłej posługi kapłańskiej. Jak zaznacza ksiądz Jan Krupka, wakacje nie są wyłącznie czasem odpoczynku. To również czas konkretnych zadań i zaangażowania w życie Kościoła.
2: Zwykle dzieli się na takie trzy części wakacji. One troszeczkę mogą się różnić w jakichś tam szczegółach, ale mniej więcej wygląda to na to, że część wakacji przeznaczają na odpoczynek własny według jakichś tam swoich planów i zamiarów. Część czasu wakacyjnego to jest część, którą spędzają pod opieką własnych duszpasterzy w parafii, rodzinnej parafii, a trzecia część to zwykle jest takie zaangażowanie w rzeczy organizowane, no zwykle na poziomie diecezjalnym, no albo może to nieraz być też i parafialne. Chodzi po prostu o różnego rodzaju wyjazdy, na przykład udział w pierwszej pielgrzymce, w wakacjach, koloniach organizowanych przez Caritas.
1: Alumni po wakacyjnej przerwie wrócą do seminarium w październiku.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Na Jasnej Górze odbywa się Narodowa Pielgrzymka Węgrów. Spotkanie jest okazją do przypomnienia, że Polskę i Węgry łączy wiara katolicka, historia i dzieje zakonu Paulinów. W tym roku pielgrzymom towarzyszy hasło Duchowa odnowa i misja dla naszej wiary. Pielgrzymowanie ma głębokie znaczenie na naszej drodze. Jest to także wyraz przynależności do Matki Bożej, podkreśla prowincjał placówki paulińskiej na Węgrzech ojciec Andrasz Wizi.
3: Pielgrzymowanie do Matki Bożej ma głębokie znaczenie na drodze naszej wiary. Przede wszystkim przybywanie na Jasną Górę do Polski to jest też i wyraz tego, że łączy nas kult, nasze przylgnięcie do Matki Bożej. Tu na Jasnej Górze modlimy się przed Czarną Madonną, bo ja posługuję przecież w Maria Nostra, gdzie jest Matka Boża, skąd na Jasną Górę przyszli Paulini, więc to spojrzenie na Matkę Bożą dla naszych narodów jest tym, co nas łączy na drodze naszej wiary. To jest taki dobry moment, żeby pogłębić swoją wiarę i też odnowić więź z Matką Bożą.
1: Pielgrzymce biorą udział przedstawiciele Episkopatu Węgierskiego i Polskiego. W programie dwudniowej pielgrzymki znajdują się spotkania w sali papieskiej, modlitwa różańcowa, a także apel jasnogórski. Narodowa Pielgrzymka Węgrów zakończy się jutro.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca ojciec święty Leon XIV pobłogosławi paliusze i nałoży je nowym metropolitom z całego świata. Wśród nich będą trzej metropolici z Polski: kardynał Konrad Krajewski, kardynał Grzegorz Ryś i arcybiskup Andrzej Przybylski. Uroczysta msza święta, podczas której papież pobłogosławi paliusze i osobiście nałoży je na ich ramiona, rozpocznie się o godzinie 9:30 w Bazylice świętego Piotra w Rzymie. Paliusz to biały wełniany pas zakładany na ornat, ozdobiony równoramiennymi krzyżami. Symbolizuje szczególną więź między papieżem a metropolitami na całym świecie.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.
1: Wchodźcie przez ciasną bramę. To wymaganie Jezusa w pierwszym momencie może się wydać niezrozumiałe. Współcześnie bowiem, ale pewnie i w każdej epoce, człowiek chce wędrować, podróżować w sposób jak najbardziej wygodny. Korzysta z dobrej drogi, równej, prostej, a nie tej, która jest kręta, wyboista, najeżona przeszkodami. Chrystus, kiedy jednak nam mówi o drodze trudnej, o bramie ciasnej, mówi po prostu, by przyjąć drogę, którą On nam wskazuje w Ewangelii, w swoim nauczaniu. Mówi nam o tym, by przyjąć Jego wskazania jako dający nam kierunek postępowania w naszym codziennym życiu. I to stojąc przed przykazaniami Bożymi, stojąc przed wymaganiami, które płyną z Ewangelii, mamy taką chęć nieraz, aby powiedzieć: to ciężkie, trudne. Szukamy usprawiedliwienia, by zachować się inaczej. A trzeba sobie jasno postawić sprawę, że to, co kosztuje, co wymaga wysiłku, naprawdę ma swoją wartość, której w pierwszej chwili może nie zawsze dostrzeżemy. Podobnie jak sportowiec, który chce osiągnąć ten rekordowy wynik, musi się poddać długiemu, ciężkiemu, systematycznemu treningowi i poprawia swoje rezultaty, aż do tej chwili, kiedy będzie mógł naprawdę stanąć na podium. I jak wiemy, on nie rezygnuje z tych wysiłków, bo chce ten cel, który jest przed nim, osiągnąć. Podobnie i my, jeśli chodzi o nasze życie chrześcijańskie. Dlatego prośmy: Panie Jezu, dopomagaj mi zawsze podążać krętą drogą, wchodzić także i przez ciasną bramę, jeśli będzie to zgodne z Twoją wolą.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanymstoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanymstoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski poinformował, iż zgodnie z wynikami badań laboratoryjnych woda z wodociągu Kumelsk jest ponownie przydatna do spożycia. Problem dotyczył 32 miejscowości. Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie ograniczenia dotyczące korzystania z wody zostały zniesione. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za wyrozumiałość, cierpliwość oraz stosowanie się do wydawanych komunikatów. Szczególne podziękowania kierujemy do jednostek OSP oraz wszystkich służb i instytucji zaangażowanych w działania związane z zapewnieniem mieszkańcom dostępu do bezpiecznej wody. Czytamy na facebookowym profilu gminy Kolno. Kolejne zmiany w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy wyremontowano salę gimnastyczną w dziale fizjoterapii. Z kolei w ramach programu Narodowa Strategia Onkologiczna zakupiono nowy sprzęt do rehabilitacji dla pacjentów z nowotworami. Koordynator planu rehabilitacji w łomżyńskim szpitalu Anna Matys nie ukrywała zadowolenia z faktu, że salę gimnastyczną udało się wyremontować.
2: Jest to ważny element naszej rehabilitacji, dlatego że właśnie na sali gimnastycznej spotykają się pacjenci ze wszystkich naszych zakresów, to znaczy z poradni rehabilitacji, z ośrodków dziennych, a mamy ich kilka, bo to jest ośrodek rehabilitacji dziennej ogólnoustrojowej, ośrodek rehabilitacji dziennej kardiologicznej, ośrodek rehabilitacji dla dzieci, więc jak gdyby nasz wachlarz usług jest bardzo szeroki i brakowało nam właśnie tego jednego elementu w tej układance, żeby pełen profesjonalizm wybrzmiał z naszej strony.
1: Remont sali gimnastycznej kosztował łącznie ponad 1 700 000 zł. Z kolei łączny koszt zakupu sprzętu rehabilitacyjnego to prawie 1,5 miliona, z czego ponad 1 000 000 pochodził z dotacji Ministerstwa Zdrowia. To jedna z najważniejszych inwestycji w powiecie. Koleński Szpital kończy budowę nowego skrzydła placówki. Znajdzie się tam m.in. zakład opiekuńczo-leczniczy, który zapewni kompleksową opiekę 35 osobom. O szczegółach inwestycji mówi Tadeusz Klama, starosta Koleński.
3: My budujemy w ogóle skrzydło, drugie skrzydło szpitala, w którym będzie zakład opiekuńczo-leczniczy. Będzie tam przeniesiona rehabilitacja również i będzie zwiększony paliatyw z 10 do 20 łóżek, więc taka kompleksowa sprawa będzie. Na dole będą miejsca do rocznego schronienia na sali konferencyjnej, więc obiekt bardzo duży, z bardzo dużym wkładem własnym naszym.
1: Prace budowlane powinny zakończyć się w tym miesiącu, ale oficjalne otwarcie zakładu opiekuńczo-leczniczego nastąpi nieco później, informuje starosta.
3: Rzeczywiste, faktyczne zakończenie robót ma być do końca czerwca, natomiast rozliczenie i oddanie do użytku ministerstwo przedłużyło nam to jeszcze o 2 miesiące, więc mamy jeszcze trochę czasu.
1: Wartość dofinansowania z KPO to 20 milionów złotych. Wkład własny zapewnione przez starostwo powiatowe w Kolnie wynosi ponad 11 milionów. Remont sali gimnastycznej, budowa bieżni lekkoatletycznej czy renowacja boiska gminnego. To część inwestycji, które zostaną zrealizowane w regionie ostrołęckim dzięki wsparciu z programu Mazowsze dla Sportu. Radni województwa zdecydowali o dofinansowaniu 16 inwestycji, a na pomoc przeznaczyli blisko 4 miliony złotych. Dotacje w wysokości 300 tysięcy złotych otrzymała m.in. Ostrołęka na modernizację sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 6. O szczegółach zadania mówi rzecznik ostrołęckiego ratusza Katarzyna Ogniewska.
4: Obejmuje modernizację podłogi, wymianę drzwi oraz oświetlenia. Odnowiona zostanie również konstrukcja stalowa trybun. Remont przejdą też szatnie, łazienki, pokój trenerów, magazyn sportowy oraz korytarz szkolny, który prowadzi do tych pomieszczeń. Efekty tej modernizacji będą miały charakter trwały i długofalowy. Wpłyną bowiem na poprawę kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wzrost aktywności sportowej wśród mieszkańców Ostrołęki.
1: Dofinansowanie otrzymały również m.in. gminy Rzekuń, Goworowo, Przasnerz, Trzewoborki na remonty sal gimnastycznych, modernizację boisk wielofunkcyjnych czy rozwój infrastruktury sportowej. Wyłudził 70 tysięcy od seniorki z powiatu ostrołęckiego, ale nie zostanie bezkarny. Kryminalni zatrzymali mężczyznę, który oszukał kobietę, wmawiając, że jej syn z wnuczką mieli poważny wypadek. 77-latka, działając pod wpływem silnych emocji, przekazała oszustowi znaczną sumę pieniędzy, o czym mówi komisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
5: 77-letnia kobieta odebrała telefon od nieznajomej, która poinformowała ją, że jej syn, jadąc samochodem wraz z wnuczką powodował poważny wypadek drogowy. Rozmówczyni przekonywała seniorkę, że konieczne jest pilne przekazanie wysokiej kwoty pieniędzy na kaucję, aby syn uniknął aresztu i nie trafił do więzienia. Głos rzekomej wnuczki tłumaczono obrażeniami odniesionymi podczas zdarzenia. Działając pod wpływem silnych emocji, a także troski o najbliższych, seniorka przekazała nieznanemu mężczyźnie 70 tysięcy złotych w gotówce.
1: Mężczyzna został zatrzymany przez ostrołęckich policjantów w Warszawie.
5: Ostrołęcy kryminalni po raz kolejny potwierdzili swoją skuteczność. Ich intensywna praca szybko przyniosła efekty. Zaledwie kilka dni po zgłoszeniu ustalili, że sprawcą może być 39-letni mieszkaniec Warszawy. W związku z tym w miniony piątek policjanci pojechali do stolicy, gdzie zatrzymali podejrzewanego w jednym z mieszkań. Następnie mężczyzna został przewieziony do ostrołęckiej komendy, gdzie trafił do policyjnej celi.
1: Za popełnione przestępstwo grozi mężczyźnie do 8 lat pozbawienia wolności. Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży czeka na nowych studentów. Na uczelni trwa rekrutacja. Do wyboru jest kilkanaście kierunków z różnych dziedzin, o czym mówi dr Ireneusz Żuchowski, rektor MANS.
6: Zapraszamy na wszystkie nasze kierunki, które oferujemy, czyli budownictwo, rolnictwo, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, towaroznawstwo i pielęgniarstwo. Na rolnictwie, budownictwie, bezpieczeństwie wewnętrznym i pielęgniarstwie są to studia pierwszego i drugiego stopnia, więc także studia magisterskie zapraszamy. Logistyka i towaroznawstwo to są studia pierwszego stopnia, ale pracujemy nad tym też, żeby uzyskać pozwolenie na drugi stopień.
1: W ofercie uczelni są także studia podyplomowe i kursy. Dziś w Polsce obchodzony jest Dzień Ojca. To szczególne święto honorujące wszystkich ojców, wyraża szacunek i podziękowanie za trud włożony w wychowanie dzieci.
7: W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest od lat 60. Wciąż nie jest jednak tak popularny jak przypadający w maju Dzień Matki. Dzieci nie mają wątpliwości. Każda chwila z tatą jest bezcenna.
8: Kocham tatę za chodzenie razem na ryby.
9: Jeszcze lubię, jak tata mnie uczy jeździć na krosie.
10: Lubię z nim grać w piłkę.
7: Doktor Artur Mamcarz-Plisiecki, tata czworga dzieci, podkreśla, jak ważna jest troska i miłość, które daje ojciec.
11: Ojciec to jest ktoś, kto musi budować stabilność dziecka i musi być taką opoką dla dziecka. Ojciec nieobecny prowadzi do dramatów.
7: Psychologowie wskazują, że zaangażowanie ojca pozytywnie wpływa na różne aspekty rozwoju dziecka, w tym poznawczy, emocjonalny i społeczny.
10: Kocham cię, tato.
1: Relacjonował Tomasz Zielenkiewicz.
0: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Łomża.
0: Po reklamie.

0: Gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Mariusz Wesołowski, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja.
1: Lato przywitało nas upalną pogodą. Gorąco pod względem wydarzeń będzie także w nadchodzącym czasie w gminie Kolno?
2: Tak, to jest bardzo dobre porównanie, będzie gorąco, a to ze względu na mnogość przedsięwzięć i imprez, które zamierzamy w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach zorganizować. Korzystając z okazji, że tak się fajnie trafiło, że akurat dzisiaj jestem tutaj u państwa w studiu, to już jutro pierwsza impreza, tym razem o charakterze patriotycznym. Co roku wspólnie Gmina Kolno, Gmina Zbójna organizuje cykliczne obchody rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym. W tym roku właśnie odbywa to się 24 czerwca, czyli już jutro w środę. Jest to 82. rocznica. Organizujemy to już od kilku lat. Dlatego też, korzystając z okazji, że jestem tutaj, oczywiście wszystkich serdecznie zapraszamy. Już jutro rozpoczynamy o godzinie 11 uroczystą mszą świętą w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Osewie. Potem udamy się na cmentarz, gdzie spoczywają żołnierze Armii Krajowej, którzy uczestniczyli w tej bitwie, no a później udamy się na miejsce bitwy, czyli do Piasutna Żelaznego. Także jeżeli ktoś nie ma na jutro planów, chciałby w tej uroczystości uczestniczyć, to serdecznie zapraszam.
1: Wbrew pozorom, gmina Kolno jest bogata w historię, którą trzeba pielęgnować.
2: Tak, na terenie gminy Kolno jest sporo miejsc wartych upamiętnienia. Oczywiście my co każdego roku zgodnie
1: z harmonogramem,
2: z terminami staramy się upamiętniać wszystkie miejsca pamięci, no ale oprócz, tak tylko wspomnę, że oprócz Piasutna Żelaznego, no największą imprezą o charakterze patriotycznym jest rocznica rozformowania 110. Pułku Ułanów w Janowie, która odbywa się co roku pod koniec września, również i w tym roku odbędzie się właśnie w tym samym miejscu co roku, więc już możemy też zapraszać. Oczywiście wszelkie informacje będą umieszczane na naszych profilach, mediach, na plakatach także.
1: I zawsze młodzi ludzie, też uczniowie szkół biorą udział właśnie w tych rocznicach. Kiedy są one upamiętniane?
2: Tak, oczywiście. Tutaj, jeżeli chodzi ten termin 24 czerwca, jeżeli chodzi o jutrzejszą imprezę i środa, bo to jest środa, tak, środek tygodnia, nie jest przypadkowy. Zależało nam już od kilku lat tutaj wspólnie poprzez ustalenia jakby włodarzy naszych gmin stwierdziliśmy, że jednak chcemy też nieść poprzez te wydarzenia taką naukę dla przyszłych pokoleń, dla dzieci i młodzieży z naszych terenów, żeby one też wiedziały, po co tak naprawdę się tam spotykamy i kto to byli ci ludzie, którzy tam zginęli, którzy walczyli za naszą ojczyznę. I no, to jest bardzo dobry przykład takiej nauki poprzez uczestnictwo. Tak, także tym bardziej zapraszamy zarówno dzieci i młodzież, bo to jest praktycznie ostatnie dni przed wakacjami, więc myślę, że tutaj nie będzie problemów, że jeżeli ktoś będzie z tych młodszych uczestników chciał tam być, to zapraszamy.
1: Także ten wolny czas powinien się znaleźć. Ważne wydarzenie, panie dyrektorze, które coraz bliżej w gminie Kolno, to Ogólnopolski Festiwal Pieśni Dziadowskiej, Lirników i Opowiadaczy. Co to są pieśni dziadowskie, proszę wyjaśnić.
2: Dobrze, ja oczywiście zaraz troszeczkę wytłumaczę, natomiast
1: Dziadowsko nie będzie,
2: natomiast ja już kilka tygodni temu, będąc tutaj u państwa w studiu, już troszeczkę przybliżałem, jak to będzie wyglądało, no ale oczywiście ten czas szybko biegnie i znów korzystając.
1: I to wydarzenie coraz bliżej.
2: I znów korzystając.
1: A jest to ogólnopolski festiwal, to trzeba podkreślić.
2: Bynajmniej tak. Mamy takie założenie. Od samego początku jakby projektowania tego wydarzenia mieliśmy na uwadze jednak zasięg ogólnopolski. No i jak wszystkie znaki na niebie wskazują, prawdopodobnie nam się uda, żeby taki był. Natomiast wracając do tej pieśni dziadowskiej. Tako bardzo szybko i ogólnie mówiąc, jest to nic innego jak pierwowzór, taki naprawdę wczesny pierwowzór obecnej muzyki ludowej. Tak? To wywodzi się z tego, że kiedyś te osoby, które chodziły od miejscowości do miejscowości, zarobkowały na śpiewaniu, na graniu na prostych instrumentach, często byli nazywani dziadami. Stąd ta pieśń dziadowska, ale później ona ewoluowała do obecnych czasów i bardzo wielu artystów, bardzo wielu twórców, którzy w tej chwili występują, czerpie właśnie z tych starych jakby metod śpiewania, grania na instrumentach. Także to jest nic innego, jak taki, po prostu powtórzę jeszcze raz, pierwowzór obecnej muzyki ludowej.
1: A do tego lirnicy i opowiadacze.
2: Lirnicy i opowiadacze, nie lirycy, a lirnicy, tak? Tak to, bo, znaczy, ja wiem, że pani dobrze powiedziała, ale chodzi, żeby podkreślić to słowo.
1: Tak.
2: Bo chodzi nam też o pokazanie tych starych instrumentów, które kiedyś były używane do tego typu występów. Między innymi lira korbowa, bardzo prosty instrument, już dawno zapomniany, a jednak on też będzie prezentowany. I ci lirnicy rzeczywiście będą wykonywać te swoje utwory na takich prostych instrumentach. Między innymi lirze korbowych, czy innych bardzo, bardzo prostych instrumentach z drewna, żeby tym naszym odbiorcom też pokazać, jak to się zaczęło, jak to kiedyś to było wykonywane, no i jaka ta muzyka była prezentowana w tamtych czasach. No, także myślę, że ciekawe doświadczenie czeka nas wszystkich.
1: Tak, wrócicie do tych korzeni, polskich korzeni, ludowych korzeni. Kto się zgłosił do tej pory? Bo zgłaszać się już nie można. Termin upłynął 14 czerwca, jak dobrze pamiętam.
2: Może powiem tak, na chwilę obecną mamy ponad 40 zgłoszeń zarówno zespołów, jak i pojedynczych osób, właśnie tych opowiadaczy, czy lirników. Co prawda nabór zakończył się 14 czerwca, no ale jesteśmy otwarci na propozycje. Jeżeli jakieś zgłoszenie jeszcze teraz by wpłynęło w ciągu kilku dni, na pewno rozważymy ten udział. Jeżeli będzie to spełniało wszelkie warunki te formalne do uczestnictwa w tym konkursie, to jak najbardziej rozważymy to na tą stronę pozytywną.
1: Tak, więc jeśli ktoś jeszcze chce i może natchnie go właśnie jakaś wena, żeby wziąć udział w tym festiwalu, to jak najbardziej zgłosić się jeszcze można?
2: Jeszcze można, tak, czekamy.
1: Jakie zespoły, jakie osoby do tej pory się zgłosiły? Tylko z naszego regionu, czy może z bardziej odległych
2: zakątków? Dobrze, to ja może tak powiem od razu, jaki będzie miał przebieg ten festiwal, kto się zgłosił, jakie zespoły będą występować, te w konkursie i te poza konkursem, bo to też jest, myślę, że dosyć istotne dla naszych odbiorców, którzy będą chcieli zdecydować się uczestniczyć w tej imprezie. Jeżeli chodzi o część konkursową, czyli zespoły, ale i opowiadacze, lirnicy, są to osoby z całego kraju. Tutaj rzeczywiście
1: jednak
2: to, co mówię, tak, jednak ogólnopolski. Mamy bardzo dużo zgłoszeń, mamy kilka zgłoszeń z naszego regionu, ale bardzo, bardzo dużo zgłoszeń z różnych stron kraju, już teraz nie chciałbym wyliczać, ale tak, to jest odzew ogólnopolski. Natomiast jeżeli chodzi o przebieg całej imprezy, rozpoczynamy w sobotę 18 lipca o godzinie 11. częścią konkursową. Pierwszy dzień to będzie konkurs dla grup i dla zespołów wykonujących pewien rodzaj muzyki ludowej. Następnie po tej części konkursowej, już w takich godzinach popołudniowych, przewidujemy w sobotę mini koncert Joszko Brody. Występ naszych zespołów ludowych śpiewaczy działających przy Centrum Kultury Gminy Kolno. No i taką porą wieczorową zapraszamy wszystkich na potańcówkę wiejską w rytmach ludowych. Mamy zakontraktowane 3 zespoły, kapelę Kurpiosko z Zawad, kapelę góralską Ondraszki, no i taką kapelę, nie wiem czy dobrze wymówię, aligancką, która wykonuje takie utwory, jak to ja to zawsze nazywam, stare warszawskie podwórkowe utwory wykonuje. Więc te 3 zespoły zaproszą wszystkich uczestników do wspólnej zabawy, do wspólnego tańca.
1: Takie potańcówki ludowe, one się przyjmują, prawda?
2: One się przyjmują. Co prawda cały czas zastanawiamy się, czy ta muzyka ludowa, która będzie przeważała, tak, zyska pozytywny odbiór, no ale jeżeli nie spróbujemy, nie będziemy wiedzieć, tak?
1: Dokładnie tak.
2: Ale myślę, że nie będzie źle, tym bardziej, że te kapele, które będą występować, naprawdę prezentują bardzo wysoki poziom i myślę, że na pewno spodobają się naszym odbiorcom. Natomiast drugi dzień rozpoczynamy o godzinie 10:00 przesłuchaniem właśnie lirników i opowiadaczy. Tu już będzie nieco krótszy ten dzień konkursowy, bo drugiego dnia ogłosimy wyniki zarówno z pierwszego, jak i drugiego dnia. Wręczymy oczywiście nagrody, bo są przewidziane tak w tym konkursie. No i jeszcze nastąpi taki mini występ Adama Struga. Także to jest jakby na drugi dzień. Przewidujemy też uczestnictwo twórców ludowych. Będą do tego specjalnie przygotowane stanowiska. Będą nasze koła gospodyń wiejskich. Szereg różnych atrakcji też przewidujemy. Natomiast na cały czas myślimy, jak to zrobić, żeby nie kolidowało z tą częścią konkursową. Żeby to nie przeszkadzało ani uczestnikom, ani jurorom w odpowiednim przeprowadzeniu tego konkursu. Bo jurorów też mamy znanych z Polski, więc no będziemy się starali, żeby pogodzić jedno z drugim. Także już teraz mogę serdecznie zaprosić wszystkich. 18-19 lipiec, Kozioł przy rzece Pisa. Festiwal pierwszy, mamy nadzieję, że nie ostatni, pieśni dziadowskiej lirników i opowiadaczy.
1: I my do 18 lipca na antenie Radia Nadzieja będziemy o tym festiwalu przypominać. Również tam będziemy i będziemy to wszystko relacjonować. Panie dyrektorze, przechodzimy do kolejnego tematu. Trochę pan o tym wspominał gdzieś tam między słowami. Chodzi o koła gospodyń wiejskich. One doskonale wiemy i pan to już niejednokrotnie podkreślał, że w gminie Kolno te koła gospodyń wiejskich działają naprawdę bardzo, bardzo prężnie. I ostatnio udało się uzyskać wsparcie, dofinansowanie.
2: Tak, to już się stało taką coroczną tradycją, że nasze koła gospodyń oprócz partycypowania w dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szukają innych źródeł pozyskania środków na organizację różnego rodzaju wydarzeń. Nie inaczej było też w tym roku. Takie sztandarowe zadanie publiczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wspomagającego rozwój wspólnot lokalnych cieszyło się i cieszy dużym powodzeniem wśród kół gospodyń wiejskich. Tak samo było w tym roku. W tym roku 6 organizacji z naszego terenu, z terenu gminy Kolno uzyskało to dofinansowanie. No praktycznie wszystkie, które się zgłosiły. To jest też miło słyszeć, że jednak te nasze projekty, nasze wnioski, wyobraźnia na temat tego, co chcemy zrobić z pozyskanych środków, jednak znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych decyzjach w Białymstoku. Także będzie to 5 kół gospodyń wiejskich i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja. Są to generalnie lokalne imprezy o charakterze takim czysto lokalnym, skierowane do lokalnej społeczności, do mieszkańców danej miejscowości. Są to różnego rodzaju imprezy integracyjne, sportowe nawet, które po prostu integrują tych mieszkańców, żeby mogli się spotkać, porozmawiać, spędzić wspólnie czas. Natomiast jeżeli chodzi o Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja. Już w tamtym roku udało nam się z tych pozyskanych środków zorganizować Forum Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kolno. Także w tym roku powtarzamy. Udało nam się pozyskać te środki na ten cel w tym roku. Jeszcze terminy nie są ustalone, bo tutaj też wchodzą kwestie jakby takie techniczne, podpisanie umów, pozyskanie środków, spotkanie tych wszystkich grup, żeby ustalić się terminy, żeby jeden drugiemu tam nie wchodził w paradę i żeby to nie kolidowało. Ale na pewno przełom lipca i sierpnia myślę, że te drugie forum kół gospodyń wiejskich też się odbędzie, tak, na terenie gminy Kolno.
1: Tak, panie dyrektorze, to na co trzeba zwrócić uwagę, to, że te koła gospodyń wiejskich też idą z duchem czasu. Jeszcze kilkanaście lat temu potrzebowały talerzy, kubków, sztućców. Mm-hmm. Dzisiaj te potrzeby są zupełnie inne.
2: Tak, tutaj akurat jak cały świat. Wszystko idzie do przodu, tak to nazwę. Zarówno panie z kół gospodyń, ale i panowie, bo ja cały czas podkreślam, że w naszych kołach gospodyń jest bardzo dużo panów, którzy wspierają jakby całą tą działalność kół gospodyń wiejskich. Są różnego rodzaju deklaracje, że teraz jakby te panie i panowie z kół gospodyń wiejskich już te podstawowe swoje jakby tematy spełnili, namioty, stoły, krzesła, talerze, sztuczce jakieś proste takie grzewcze, tak, elementy, no marzą o takich nieco bardziej ułatwiających sprawy, o jakichś garkach elektronicznych.
1: Tak, czy, nie będziemy czy rodzaju ekspresach lokować produktu, i tak dalej. Ale wiemy, tak, o co chodzi.
2: Dokładnie, no ja kibicuję tym paniom, nie zawsze ten nowoczesny sprzęt jeszcze mieści się w pewnego rodzaju zadaniach publicznych czy dofinansowaniach.
1: Ale to też powinna być taka wskazówka dla tych, którzy organizują te właśnie różnego rodzaju konkursy skierowane dotyczące wsparcia kół gospodyń wiejskich, żeby też te projekty szły z duchem czasu.
2: No tak, no mam nadzieję, że jednak organizatorzy stopniowo będą jakby tutaj przychylać się do oczekiwań, tak, tych grup, które chcą uczestniczyć w tego rodzaju konkursach, no a później organizować coś fajnego dla swoich odbiorców.
1: Sporo jest kół gospodyń wiejskich, tak jak mówimy, u was w gminie Kolno. Które koło działa najprężniej? Nie powie, pan dyrektor nie powie.
2: Nie powiem, bo bym się naraził tutaj bardzo. Wydaje mi się i mam nadzieję, że ja mam dobre relacje ze wszystkimi kołami działającymi na terenie gminy Kolno, jest ich 21, więc naprawdę nie chcę tutaj wskazywać. Jest 21 kół, 5 kół skorzystało z tego projektu, ale to nie znaczy, że pozostałe koła
1: nic nie robią,
2: tak. No już wspomniałem o tym, że jednak no koło gospodyń wiejskich mają bardzo duże wsparcie ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i często te koła po prostu wykorzystują te środki też do organizacji różnego rodzaju wydarzeń na terenie swojej miejscowości, nie sięgając po środki z innych konkursów. Także tutaj, no,
1: ciężko
2: lubię
1: jest.
2: Wszystkie koła, lubię ze wszystkimi kołami współpracować, tak trochę dyplomatycznie tutaj wyjdę, ale tak rzeczywiście jest. Tak.
1: No to my pozdrawiamy wszystkie koła, które wszystkie panie i panów również, którzy być może będą słuchali tej rozmowy. W tym roku dożynki gminne gdzie, panie dyrektorze?
2: Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. 30 sierpnia, miejscowość Borkowo. Na terenie gminy Kolno te dożynki odbywają się w takim systemem trochę rotacyjnym. Jest kilka głównych miejscowości, które są jakby tutaj objęte, tak, organizacją dożynek gminnych. W tym roku jest to miejscowość Borkowo. Bardzo gorący termin, 30 sierpnia, to jest taki czas, że wszędzie jest dużo imprez, bo to jest i ostatnia weekend lata. Niemniej jednak, tak jak co roku, chcemy jednak bo gmina Kolno jest gminą typowo rolniczą, tak? Opieramy się tutaj na rolnictwie, na mieszkańcach wsi. Jest 45 miejscowości wiejskich, tak, na terenie gminy Kolno. To jest bardzo duży potencjał. No i w większości przypadków są to rolnicy, chociaż sytuacja się zmienia, jak wiemy, na terenach wiejskich, że coraz więcej osób jest tylko mieszkańcami wsi, a pracują czy poza miejscem zamieszkania, czy prowadzą działalność niezwiązaną z rolnictwem. No ale jednak to rolnictwo jest tutaj jakby głównym elementem na terenie naszej gminy. Jest to po prostu takie podkreślenie roli rolnictwa w naszym życiu, docenienie ich ciężkiej pracy, bo praca jest bardzo ciężka. Sam wywodzę się ze wsi, też pracowałem w gospodarstwie rolnym, więc wiem, jaka to jest ciężka praca i to jest po prostu taka możliwość spotkania wszystkich rolników z terenu gminy Kolno, no i wspólne świętowanie. Tak?
1: To jest jedno z najważniejszych wydarzeń w gminie w tym okresie letnim?
2: No gdyby nie ten festiwal pieśni dziadowskiej, to powiedziałbym, że najważniejsze, tak? Natomiast no teraz, nie, tak, tu trochę żartuję, oczywiście dożynki gminy to jest na największa i najważniejsza impreza na terenie gminy Kolno. Tak było, tak jest i mam nadzieję, że tak będzie, że jednak będziemy mogli co roku spotykać się i doceniać ten trud naszych rolników.
1: Mimo że do dożynek jeszcze trochę czasu, ale zanim się obejrzymy, będzie już właśnie 30 dzień sierpnia, ten zarys planu już pewnie gdzieś tam się kształtuje.
2: Tak, oczywiście. No, generalnie pewne zasady obowiązują co roku i się nie zmieniają. Rozpoczynamy uroczystą mszą świętą. W tym roku odbędzie się w kościele w Borkowie o godzinie 13. Potem nastąpi taki dożynkowy przemarsz z kościoła na plac gmin, na plac szkolny przy szkole podstawowej w Borkowie. No tam wiadomo, na placu rozpoczniemy częścią oficjalną. No później już
1: świętowanie.
2: Świętowanie, część mniej oficjalna. Praktycznie, jeżeli chodzi o dobór wykonawców, zespołów, mamy tutaj już określony. Niemniej jednak na początek oczywiście zespoły nasze, działające przy Centrum Kultury Gminy Kolno, zawsze podkreślamy ich rolę w działalności naszej kulturalnej. Doceniamy to, że chcą, że mogą, że uczestniczą. No a później już wykonawcy z zewnątrz, ale to już niedługo pojawi się na naszych mediach, na plakatach.
1: Zdradzać nie możemy?
2: Nie będziemy. Trwają dosłownie ostatnie ustalenia i wtedy, jak już będziemy mieli pełną listę, już taką stuprocentowo, to będziemy to ogłaszać.
1: No dobrze, to będziemy jeszcze do tego wracać na antenie Radia Nadzieja. Mariusz
2: Oczywiście.
1: Wesołowski, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na wszystkie imprezy i wydarzenia organizowane na terenie gminy Kolno. Dziękuję.
0: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flesz regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski poinformował, iż zgodnie z wynikami badań laboratoryjnych woda z wodociągu Kumelsk jest ponownie przydatna do spożycia. Problem dotyczył 32 miejscowości. Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolni ograniczenia dotyczące korzystania z wody zostały zniesione. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za wyrozumiałość, cierpliwość oraz stosowanie się do wydawanych komunikatów. Szczególne podziękowania kierujemy do jednostek OSP oraz wszystkich służb i instytucji zaangażowanych w działania związane z zapewnieniem mieszkańcom dostępu do bezpiecznej wody. Czytamy na facebookowym profilu gminy Kolno. Kolejne zmiany w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy wyremontowano salę gimnastyczną w dziale fizjoterapii. Z kolei w ramach programu Narodowa Strategia Onkologiczna zakupiono nowy sprzęt do rehabilitacji dla pacjentów z nowotworami. Koordynator pionu rehabilitacji w łomżyńskim szpitalu Anna Matys nie ukrywała zadowolenia z faktu, że salę gimnastyczną udało się wyremontować.
2: Jest to ważny element naszej rehabilitacji, dlatego że właśnie na sali gimnastycznej spotykają się pacjenci ze wszystkich naszych zakresów, to znaczy z poradni rehabilitacji, z ośrodków dziennych, a mamy ich kilka, bo to jest ośrodek rehabilitacji dziennej ogólnoustrojowej, ośrodek rehabilitacji dziennej kardiologicznej, ośrodek rehabilitacji dla dzieci, więc jak gdyby nasz wachlarz usług jest bardzo szeroki i brakowało nam właśnie tego jednego elementu w tej układance, żeby pełen profesjonalizm wybrzmiał z naszej strony.
1: Remont sali gimnastycznej kosztował łącznie ponad 1 700 000 zł. Z kolei łączny koszt zakupu sprzętu rehabilitacyjnego to prawie 1,5 miliona, z czego ponad 1 000 000 pochodził z dotacji Ministerstwa Zdrowia. To jedna z najważniejszych inwestycji w powiecie. Koleński Szpital kończy budowę nowego skrzydła placówki. Znajdzie się tam m.in. zakład opiekuńczo-leczniczy, który zapewni kompleksową opiekę 35 osobom. O szczegółach inwestycji mówi Tadeusz Klama, starosta Koleński.
3: My budujemy w ogóle skrzydło, drugie skrzydło szpitala, w którym będzie zakład opiekuńczo-leczniczy. Będzie tam przeniesiona rehabilitacja również i będzie zwiększony paliatyw z 10 do 20 łóżek, więc taka kompleksowa sprawa będzie na dole. Będą miejsca do rocznego schronienia na sali konferencyjnej, więc obiekt bardzo duży, z bardzo dużym wkładem własnym naszym.
1: Prace budowlane powinny zakończyć się w tym miesiącu, ale oficjalne otwarcie zakładu opiekuńczo-leczniczego nastąpi nieco później, informuje starosta.
3: Rzeczywiste, faktyczne zakończenie robót ma być do końca czerwca, natomiast rozliczenie i oddanie do użytku ministerstwo przedłużyło nam to jeszcze o 2 miesiące, więc mamy jeszcze trochę czasu.
1: Wartość dofinansowania z KPO to 20 milionów złotych. Wkład własny zapewnione przez starostwo powiatowe w Kolnie wynosi ponad 11 milionów. Remont sali gimnastycznej, budowa bieżni lekkoatletycznej czy renowacja boiska gminnego. To część inwestycji, które zostaną zrealizowane w regionie ostrołęckim dzięki wsparciu z programu Mazowsze dla Sportu. Radni województwa zdecydowali o dofinansowaniu 16 inwestycji, a na pomoc przeznaczyli blisko 4 miliony złotych. Dotację w wysokości 300 tysięcy złotych otrzymała m.in. Ostrołęka na modernizację sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 6. O szczegółach zadania mówi rzecznik ostrołęckiego ratusza Katarzyna Ogniewska.
4: Obejmuje modernizację podłogi, wymianę drzwi oraz oświetlenia. Odnowiona zostanie również konstrukcja stalowa trybun. Remont przejdą też szatnie, łazienki, pokój trenerów, magazyn sportowy oraz korytarz szkolny, który prowadzi do tych pomieszczeń. Efekty tej modernizacji będą miały charakter trwały i długofalowy. Wpłyną bowiem na poprawę kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz wzrost aktywności sportowej wśród mieszkańców Ostrołęki.
1: Dofinansowanie otrzymały również m.in. gminy Rzekuń, Goworowo, Przasnerz i Trzewoborki na remonty sal gimnastycznych, modernizację boisk wielofunkcyjnych czy rozwój infrastruktury sportowej. Wyłudził 70 tysięcy od seniorki z powiatu ostrołęckiego, ale nie zostanie bezkarny. Kryminalni zatrzymali mężczyznę, który oszukał kobietę, wmawiając, że jej syn z wnuczką mieli poważny wypadek. 77-latka, działając pod wpływem silnych emocji, przekazała oszustowi znaczną sumę pieniędzy, o czym mówi komisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
5: 77-letnia kobieta odebrała telefon od nieznajomej, która poinformowała ją, że jej syn, jadąc samochodem wraz wnuczką powodował poważny wypadek drogowy. Rozmówczyni przekonywała seniorkę, że konieczne jest pilne przekazanie wysokiej kwoty pieniędzy na kaucję, aby syn uniknął aresztu i nie trafił do więzienia. Głos rzekomej wnuczki tłumaczono obrażeniami odniesionymi podczas zdarzenia. Działając pod wpływem silnych emocji, a także troski o najbliższych, seniorka przekazała nieznanemu mężczyźnie 70 tysięcy złotych w gotówce.
1: Mężczyzna został zatrzymany przez ostrołęckich policjantów w Warszawie.
5: Ostrołęcy kryminalni po raz kolejny potwierdzili swoją skuteczność. Ich intensywna praca szybko przyniosła efekty. Zaledwie kilka dni po zgłoszeniu ustalili, że sprawcą może być 39-letni mieszkaniec Warszawy. W związku z tym w miniony piątek policjanci pojechali do stolicy, gdzie zatrzymali podejrzewanego w jednym z mieszkań. Następnie mężczyzna został przewieziony do ostrołęckiej komendy, gdzie trafił do policyjnej celi.
1: Za popełnione przestępstwo grozi mężczyźnie do 8 lat pozbawienia wolności. Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży czeka na nowych studentów. Na uczelni trwa rekrutacja. Do wyboru jest kilkanaście kierunków z różnych dziedzin, o czym mówi dr Ireneusz Żuchowski, rektor MANS.
6: Zapraszamy na wszystkie nasze kierunki, które oferujemy, czyli budownictwo, rolnictwo, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, towaroznawstwo i pielęgniarstwo. Na rolnictwie, budownictwie, bezpieczeństwie wewnętrznym i pielęgniarstwie są to studia pierwszego i drugiego stopnia, więc także studia magisterskie zapraszamy. Logistyka i towaroznawstwo to są studia pierwszego stopnia, ale pracujemy nad tym też, żeby uzyskać pozwolenie na drugi stopień.
1: W ofercie uczelni są także studia podyplomowe i kursy. Dziś w Polsce obchodzony jest Dzień Ojca. To szczególne święto honorujące wszystkich ojców, wyraża szacunek i podziękowanie za trud włożony w wychowanie dzieci.
7: W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest od lat 60. Wciąż nie jest jednak tak popularny jak przypadający w maju Dzień Matki. Dzieci nie mają wątpliwości. Każda chwila z tatą jest bezcenna.
8: Kocham tatę za chodzenie razem na ryby.
9: Jeszcze lubię, jak tata mnie uczy jeździć na krosie.
10: Lubię z nim grać w piłkę.
7: Doktor Artur Mamcarz-Plisiecki, tata czworga dzieci, podkreśla, jak ważna jest troska i miłość, które daje ojciec.
11: Ojciec to jest ktoś, kto musi budować stabilność dziecka i musi być taką opoką dla dziecka. Ojciec nieobecny prowadzi do dramatów.
7: Psychologowie wskazują, że zaangażowanie ojca pozytywnie wpływa na różne aspekty rozwoju dziecka, w tym poznawczy, emocjonalny i społeczny.
10: Kocham cię, tato.
1: Relacjonował Tomasz Zielenkiewicz.
0: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
0: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Gość poranka.
1: Senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka jest gościem poranka, siódma, dziewiąta. Dzień dobry, pani senator.
2: Serdecznie witam wszystkich państwa.
1: Czy prezydent Karol Nawrocki powinien otrzymać zaproszenie na konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy, która odbędzie się już zaraz w Gdańsku?
2: No to jest chyba oczywiste, że tak. Zapraszającym jest premier Donald Tusk i Zeleński. I tutaj no, trudno nawet sobie wyobrazić, jak można pominąć prezydenta Polski. W Polsce jest ta konferencja, ale no niestety Donald Tusk zrobi wszystko, każde świństwo tylko po to, by zaszkodzić prezydentowi Nawrockiemu, by postawić go w takiej sytuacji, że umniejsza się jego rangę, rolę. No to jest tak słabe, tak smutne, że mamy prezydenta, który no, nie dba zupełnie o interes Polski.
1: Rzecznik rządu tłumaczy to tak,
2: że toczy walkę osobistą, wojenkę taką niską, słabą, osobistą.
1: Że brak zaproszenia wynika z formuły wydarzenia i że pałac prezydencki generalnie nie wykazywał żadnego zainteresowania udziałem w tej konferencji.
2: Czyli co, pan prezydent miał się prosić o zaproszenie? No nie bardzo rozumiem, na czym to miało polegać. Natomiast no, widać, że to są rozmowy niestety Zeleńskiego z naszym premierem po to, by w każdym możliwym momencie pomijać prezydenta i przeszkadzać. No, tego nie powinno być nigdy. To powinna być jedna polityka wspólna, szczególnie wtedy, kiedy w grę wchodzą sprawy za granicę. Interes powinien być Polski na pierwszym miejscu. Ale niestety mamy premiera, jakiego mamy i tutaj no jest to smutne, że on jednak nie reprezentuje interesu Polski, bo chociażby to
1: kogo? Niemiec?
2: Panie redaktorze, no jeżeli nawet teraz jest ta sytuacja odebrania orderu Orła Białego i ponad 3/4% społeczeństwa popiera tą decyzję, no nie można inaczej było, bo nie możemy już więcej pozwolić się na poniżanie, szarganie naszej pamięci tutaj tych, którzy w bestialski sposób zostali zamordowani. I premier polskiego rządu nie potrafi zająć stanowiska jasnego, klarownego, że tak popiera decyzję prezydenta. Pamiętamy, najpierw nie popierał, później jak zobaczył, że jednak słupki sondażowe wykazują taką tendencję, że trzeba popierać, no to udał, że popiera. A teraz w tym efekcie końcowym no został zwolniony jakby z wyrażenia stanowiska, bo nie musiał tej kontrasygnaty składać już pod tym wnioskiem o odebranie, ale jego narracja wypływała z wcześniejszego przekazu z Niemiec. Ale przecież to niemiecki publicysta w tam dzienniku Cicero podpowiedział, jak ma się zachować. No przecież to wprost jest powiedziane, że powinien właśnie użyć tego cytatu Ojca Świętego Jana Pawła II i on posłusznie to wykonał. Ja przyznam, że no we mnie budzi to nawet obrzydzenie, bo jako praktykująca katoliczka to, co słyszałam z obozu wcześniej Donalda Tuska, w jaki sposób próbowali szargać pamięć Świętego Jana Pawła II, jaki był atak, to przecież z tego środowiska był ten atak. I on teraz raptem powołuje się na Ojca Świętego. To jest no, hipokryzja taka, że no, nie da się spokojnie nawet do tego podejść.
1: Ale może dobrze, że premier dąży do takiej deeskalacji tego konfliktu. Po co dorzucać do tego pieca jeszcze?
2: Ale tu nikt nie dorzuca, to nie my wywołaliśmy ten konflikt, ten problem. To zrobił to z premedytacją prezydent Ukrainy, bo on doskonale wiedział, jaką reakcję to wywoła w polskim społeczeństwie i nigdy nie powinien czegoś takiego zrobić. To, co otrzymał od Polski, od Polaków, tą pomoc ogromną i jako od kraju i jako od Polaków, to powinien wiedzieć, że czegoś takiego robić nie można. To jest uderzenie w bardzo czuły punkt Polaków, bo to jest szarganie pamięci tych, którzy w bestialski sposób zostali zamordowani, bo to no, nie można powiedzieć, że no, zginęli tak jak w czasie wojny. To ginęli na... tak jak mówi się, na 365
1: czy my Polacy
2: sposobów.
1: To wszystko wiemy, tylko problem jest taki, że żaden rząd przez tyle lat nie zrobił nic, żeby Ukraińców uświadomić, żeby jasno postawić, gdzie jest pokazać, gdzie jest nasz interes i jaka była prawda historyczna.
2: Pewnie tak, to jest trudny temat, ale każda pora jest odpowiednia, by to robić. I teraz
1: przez lata nie było nic robionego w tej sprawie tak naprawdę. Znaczy, nigdy nie był dla nas dobry moment, żeby walczyć o swoje.
2: Próby zawsze były, ale no wie pan, no jeżeli też teraz no słyszymy, w jaki sposób próbuje się na każdym temacie zafałszowywać historię i nie ma reakcji polskiego rządu od razu natychmiastowego, żeby to prostować, no to później mamy to, co mamy. No to powinno być natychmiast. Nie może być tak, że polskie obozy śmierci, że wiceminister w rządzie polskim, Szeptycki, porównuje, że żołnierzy niezłomnych do zbrodniarzy UPA i ja nie słyszałam żadnego stanowiska jasnego premiera, żeby to napiętnował, żeby powiedział, że tak być nie może. Niektórzy mówią tak, że my się będziemy doszukiwać, że obcej narodowości jest...
1: Ale panie senator, co z tych wszystkich stanowisk?
2: To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby reprezentował polską rację stanu. Natomiast wracając tutaj do tej sytuacji, to jest też no, symbol taki, odebranie tego orderu. No raz, że osoba niegodna nie może mieć najwyższego odznaczenia, ale to też pokazanie Europie, światu, że mamy swoją godność, że upominamy się o prawdę historyczną i też no, w to poszedł przekaz, że jednak coś tam ważnego jest. To jest duże zainteresowanie, co spowodowało to odebranie tego orderu. W taki sposób też buduje się tą świadomość historyczną.
1: Czy to teraz jest tutaj... ten moment, aby polski rząd mocniej poszedł, polskie państwo w ogóle, bo i prezydent, mocniej poszli po swoją prawdę, bo do tej pory wszystko było takie zakupywane, czekane, że może ten ogień wygaśnie, on nie wygasł. I czy to jest właśnie ten moment, gdzie powinniśmy zacząć używać nawet takiej siły negocjacyjnej? No nie wiem, lotnisko zamknąć w Rzeszowie chociażby.
2: Na pewno powinno być jedne stanowisko polskiego rządu, prezydenta i polskiego narodu. Tu nie powinno być rozdźwięku żadnego, jeżeli chodzi o właśnie tutaj przywoływanie tej prawdy historycznej. A my co mamy w tym momencie? No, okazuje się, że premier zmienia zdanie co chwila, w zależności od tego, co mu się w danym momencie opłaca. Jego środowisko tylko czeka i patrzy, co on tam na Twitterze rzuci i zaraz idzie ten przekaz. No przecież pojawiła się już jakaś tam inicjatywa lewicowo-liberalnych osób oddolna, że będą nadawać order jakiś tam medal dla Zyleńskiego własny, tak? No oczywiście na czele Michnik, Holland, no ale część osób się pod tym podpisuje.
1: No to trudno traktować to poważnie, no.
2: No ale to są rzeczy, które to są niedopuszczalne. Powinno być piętnowane, że to jest wbrew polskiej racji stanu i jednak no, to powinien premier narzucać tą retorykę. Powinien schować kieszeń jak i swoje kompleksy wobec, w stosunku do prezydenta Nawrockiego i jasno, wyraźnie poprzeć, że tak, tu jest jeden głos, to jest, prawda jest po naszej stronie, i na tej prawdzie można dalej budować właściwe relacje polsko-ukraińskie.
1: No i tu jest ta różnica między nami a Ukrainą, bo prezydenci Ukrainy, mimo że na co dzień nie pałają sympatią do siebie, są zarzuty o korupcję w Pałacu Prezydenckim, że generalnie Zełenskiego nie chcą widzieć już w pałacu, no to wszyscy solidarnie oddali swój order Orła Białego. U nas podajemy dalej tweety byłego prezydenta Rosji, który bardziej jest teraz takim pożytecznym idiotą Rosji, więc i to jest taka smutna konstatacja, jeżeli chodzi o nasz naród.
2: To jest bardzo smutne. To jest, ja przyznam, że jestem mocno oburzona i tak jak można zrozumieć pewne konflikty między różnymi ugrupowaniami politycznymi wewnętrzne, bo to wiadomo, każdy walczy o swój elektorat i jakaś ta dyskusja mocna jest. Tak tutaj, jest to niedopuszczalne, żeby próbować ugrać jakieś tam parę słupków na tym, by zniszczyć to, co jest najważniejsze dla Polski tutaj, żeby to był właściwy przekaz tej prawdy historycznej.
1: Dobrze, pani senator, to co teraz nasze państwo, prezydent, rząd powinni zrobić? Deeskalować ten konflikt, czy go eskalować?
2: Znaczy, tu nie chodzi o czy eskalowaniu, czy deeskalowaniu. Chodzi o zachowywaniu się z pewną taką godnością. Więc pan prezydent zrobił to, co powinien zrobić i słusznie. I to powinno być te poparcie widoczne całego społeczeństwa. Natomiast dalej, my tutaj nie mówimy o tym, że już zrywamy wszelkie stosunki. Absolutnie nie. Nadal dopóki jest wojna, więc jest ta pomoc jakaś tam dla Ukrainy, ale to już powinno być na zasadach takich też, że jednak współpraca powinna być obopólna, a nie, że tylko my dajemy wszystko i w zamian nie otrzymujemy nic. Nie otrzymujemy żadnej wdzięczności, a wręcz otrzymujemy właśnie policzek mocny i brak szacunku, bo to też trzeba powiedzieć, że to jest takie poniżenie wszystkich Polaków. Także współpraca na równych partnerskich zasadach, ale na pierwszym miejscu jednak stawiany interes Polski.
1: Do tej pory nie stawialiśmy tego interesu Polski? Znaczy prezydent Duda na przykład, on przecież wręczył ten order prezydentowi Ukrainy.
2: Ale to trzeba też powiedzieć, że wtedy była zupełnie inna sytuacja. To był wybuch wojny. Polacy zawsze mają otwarte serca w stosunku do tych, którzy tam tej pomocy potrzebują.
1: No i może to jest ten błąd?
2: Pewnie z perspektywy czasu to zawsze jest tak, można jakieś tam wnioski wyciągnąć, że trzeba było, czy można by było postąpić inaczej. Ale wtedy też rozumieliśmy, że po prostu współczuliśmy sąsiadom, nie mówiliśmy o trudnych tematach, przyjmowaliśmy pod własne dachy, dzieliliśmy się, bo to przecież bardzo dużo społeczeństwa tak robiło, dużo Polaków dzieliło się tym, co miało, bo rozumieliśmy, że uciekają przed pożogą wojenną. Natomiast po takim długim czasie mamy już inny obraz tego i to jest inna sytuacja, więc tutaj nie można jak gdyby przenosić tej atmosfery teraz na ten czas, kiedy był ten order wręczany.
1: Dobrze, to zamykając już ten temat. Czy ta afera szpitalowa, chodzi oczywiście o Szpital Południowy w Warszawie, ten salonik VIP, to będzie coś, co pogrąży rząd Donalda Tuska?
2: Ja mam nadzieję, że tak, że ten rząd po prostu odejdzie jak najszybciej w niesławie i nie wróci nigdy do rządzenia, bo to nie jest rządzenie. To jest przykład patologii, zepsucia i to naprawdę na szeroką skalę. patologia obywatelska właściwie widoczna była na każdym kroku. Najpierw w tej aferze chociażby pedofilskiej, ale zawsze metoda Tuska i jego środowiska jest taka, żeby przeczekać, tak, zamieść pod dywan, że to się jakoś rozejdzie. I tutaj też tak samo próbowano, ale to dzięki właśnie mediom wszystkim, które przekazywały tą informację, poszło duże zainteresowanie opinii publicznej, i zobaczyli, że tego już zamieść się tak zupełnie pod dywan nie da. Ale te działania, które niby jakieś tam rozliczenia kontrolne, nie dajmy się oszukać, bo to są przecież działania typowo pozorowane. To tylko po to, żeby pokazać, że coś się robi, ale jeżeli to działa i nadzoruje prokuratura Żurka, to na pewno nikt tam tutaj konsekwencji nie będzie miał z tego tytułu. Natomiast no jest to system naprawdę patologiczny, bo jest to oparty na kolesiostwie, nepotyzmie, ale też, no,
1: tylko tutaj
2: ogromna...
1: i Prawo i Sprawiedliwość też ma sobie wiele do zarzucenia, jeżeli chodzi o nepotyzm i siatkę swoich znajomych w różnych instytucjach, strukturach państwa, kiedy rządziło.
2: No pewnie zawsze jest tam jakaś ta część, że jednak zatrudnia się te osoby, które bardziej są znane, ale nie może być tak, że jest tolerowane zupełnie osoby, które nie mają kwalifikacji, bo przecież ten lekarz nie miał specjalizacji, nie ma żadnego doświadczenia. No i tutaj jest dojenie takie z systemu służby zdrowia. Tutaj mówimy o kradzieży, bo to, że...
1: Jest też radny z Prawa i Sprawiedliwości, który jest dyrektorem szpitala w Garwolinie i też, jak to pani powiedziała, doi tutaj pieniądze ze służby zdrowia.
2: Jakieś pojedyncze przypadki mogą się zdarzyć i takie przypadki powinny być od razu piętnowane. Ja akurat tego nie znam. Natomiast tutaj to chcę podkreślić, że to jest system. O tym systemie wiedział Rafał Trzaskowski, który przecież prowadzi ten szpital. Udawał, że nie wie, bo mail jakiś tam nie dotarł. Jeżeli jest nawet mail prywatny, ale coś, co wskazuje na pewne nieprawidłowości, to jeszcze z większym zainteresowaniem się do tego podchodzi. A nie, że nie wpłynęło pismo tak drogą urzędową przez dziennik nadawczy. No przecież to jest śmieszne.
1: No dobrze, ale czy Prawo i Sprawiedliwość na tym wszystkim skorzysta? Bo czy jednak ludzie uważają, że wy też jesteście niewiarygodni i właściwie najbardziej zyska na tym Konfederacja?
2: Tu chodzi o to, czy my zyskamy. Chodzi o to, by zyskała Polska. I naprawdę to, co dzieje się w tej chwili w służbie zdrowia, to jest obraz nędzy i rozpaczy. To jest tragiczne. Ten system jest już w zapaści. Tam 23 miliardy długu w NFZ-cie. A przecież szpitale nie mają zapłacone za nadwykonania, więc te szpitale powoli będą padać. Pacjenci nie mają dostępu do badań i to będzie coraz bardziej jeszcze ograniczane. Nie możemy to dłużej tolerować, bo to jest
1: kosztem. A potem z drugiej strony patrzymy na lekarzy, którzy zarabiają miliony złotych rocznie.
2: Właśnie, to jest kosztem życia i zdrowia Polaków, ale Platforma się o to nie martwi, bo stworzyła sobie system alternatywny dla swoich. Jeżeli masz legitymację partyjną, korzystasz ze wszystkiego, masz łatwy dostęp i systemu zdrowia nie trzeba naprawiać, bo oni mają się dobrze. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość zawsze dbało o wszystkich Polaków, o tych Polaków, którzy są też i w trudniejszej sytuacji. Te wszystkie programy były kierowane do Polaków, do rodzin również. A przecież ten lekarz, pamiętamy, jest tam takie nagranie, jak on się śmiał z tego, że po co tam programy jakieś 500+, 300+, czy dla seniorów programy. Lepiej zadbać o to, żeby lekarze jak najwięcej zarabiali. No więc on sobie o to zadbał.
1: To jaki pomysł na Prawo i Sprawiedliwość, na naprawę ochrony zdrowia?
2: Przede wszystkim my już wtedy, jak rządziliśmy, to naprawialiśmy. Nie było już limitów na badania.
1: No niewystarczająco, bo właściwie ten rząd nic takiego nie zrobił, nic nie zmienił, żeby
2: no
1: wyglądało
2: zmienił?
1: Tak, jak to wyglądało.
2: Były płacone nadwykonania zawsze. Były z opóźnieniem, ale były płacone zawsze. Teraz proszę porozmawiać z dyrektorami szpitali, mają po 20 milionów, niektóre więcej, niezapłacone. Ja wystąpiłam z taką interpelacją w Senacie, otrzymałam właściwie odpowiedź, że te szpitale nie otrzymają tych pieniędzy. No więc jeżeli nie otrzymają, no to co taki dyrektor ma robić? No powinien w którymś momencie zamknąć, że już nie przyjmuje, no bo kto za to zapłaci?
1: A to macie jakiś konkretny pomysł na to, jak to wszystko naprawić, czy nie?
2: Przede wszystkim być dobrym zarządzającym i gospodarzem, a Prawo i Sprawiedliwość tak rządziło. Były pieniądze na wszystko, były większe dochody.
1: Czyli podsumowując, konkretnego te planu nie ma.
2: Nie, jest konkretny plan. Profesor Czarnek już przedstawia częściowo przedstawił, na pewno będzie tak, żeby wszyscy mogli korzystać z publicznej służby zdrowia na dobrych, równych zasadach, żeby, bo zdrowie i życie Polaków jest najważniejsze.
1: Senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka była gościem poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę, pani senator.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Bernadeta Krynicka, dyrektor Most Irłomża i radna województwa podlaskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Panie dyrektor, w niedzielę odbyła się Noc Świętojańska w Łomży, której byliście organizatorem. Spodziewała się pani takiej frekwencji?
2: Szczerze, to tak, spodziewałam się. Organizatorem Nocy Świętojańskiej było miasto i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, także miasto nam bardzo dużo pomogło.
1: Widząc zdjęcia, nagrania z tej imprezy, to naprawdę tam był tłum ludzi.
2: Tak, to ja jestem szczęśliwa i jeszcze te emocje trwają we mnie, ale nie tylko we mnie, tylko tak naprawdę w całym zespole, mnóstwo moich pracowników, praktycznie całe biuro, dział imprez, oczywiście też i z parku wodnego ratownicy nam pomagali, kierownik. Tak u nas jest w pracy, że jak jest impreza, to wszystkie ręce na podkład. Więc wszyscy, bez względu jaką pełnią funkcję, biorą udział i pomagają w tym wydarzeniu. Więc myślę, że wszyscy czujemy się takimi rodzicami tego wydarzenia. I każdy z nas dołożył do tego swoje 5 groszy, jak tak można to nazwać.
1: To co było kluczem do tego, żeby tych ludzi przyciągnąć? Bo wiemy, znamy historię, że wydarzenia organizowane są, no ale no, niekoniecznie one cieszą się jakąś popularnością.
2: Myślę, że przede wszystkim to musi być informacja, reklama, marketing. My żeśmy była wykonana dziewczyna w białej sukience, stała blisko naszego stadionu po drugiej stronie. Nie wiem, czy pan redaktor widział.
1: Widziałem.
2: I był baner i to tak mniej więcej miesiąc wcześniej, ale też prosiłam i taką prośbę wysłałam do kościołów, do proboszczów naszych parafii, do kupisk i do okolicznych, więc tam, gdzie to było możliwe, to myślę, że informacja poszła. Nie wszędzie wiem, ale z góry dziękuję za wsparcie i tak jak już raz tu mówiłam na antenie, trzeba być blisko kościoła i wtedy jest wsparcie. Nie tylko w kościołach, tutaj na ziemi, ale i góra nam pomaga, bo jak pan redaktor zauważył i państwo, to pogoda nam sprzyja.
1: Tak, to prawda, tutaj jest trudno z tym polemizować. Obecny na tym wydarzeniu nasz reporter Paweł Majewski, nagrywając ludzi, uczestników tego wydarzenia, no to natknął się też na osoby, które w Łomży nie mieszkają. Więc to wydarzenie przyciągnęło też ludzi spoza miasta.
2: Oczywiście, mnóstwo ludzi przyjeżdża na nasze wydarzenia z okolicy, bo jednak ta promocja jest i ona jest bardzo istotna w internecie, więc my mamy i Facebook, i internet, no ja też używam swojego konta, więc mam trochę obserwujących, no i to nie jest pierwsze wydarzenie w Łomży, które organizujemy, więc już myślę, że uczestnicy tych wydarzeń wiedzą, że MOSiR przykłada się do pracy, jak zorganizuje, przygotuje imprezę, to warto być, bo tak naprawdę na naszej każdej imprezie to możemy, każdy coś dla siebie znajdzie, bo musi być ta oferta bogata i nie może być tandety. I myślę, że tak u nas jest.
1: Że tej tandety nie ma?
2: Nie ma. Nie ma. Między innymi ja nie wyobrażam sobie, że na takie imprezy będziemy wpuszczać stoiska z tanią chińszczyzną. Na przykład, nie? Albo jakieś tam inne jedzenie, które jest niezdrowe.
1: Widziałam, że bardzo dużą popularnością cieszyły się warsztaty robienia wianków.
2: Tak, tak. Wiem o tym. Były tam tłumy i no też jak ustalaliśmy w ogóle harmonogram całego wydarzenia, więc wszyscy się angażujemy w to. Jest po prostu burza mózgów. Spotykamy się kilka razy, kilkukrotnie. Rozmawiamy i każdy pomysł ma znaczenie, więc ja sobie wyobrażam właśnie warsztaty wianków, że one muszą być, bo jako dziecko i młoda dziewczyna umiałam pleść wianki, wtedy pletliśmy te wianki z mleczy. No teraz nie było mleczy, ale ja miałam wianek cudny i to ten wianek zrobiła mi Agnieszka Piwko, mój kierownik, zastępca kierownika obiektów otwartych, więc ja mam bardzo zdolne dziewczyny. U mnie są dziewczyny do wszystkiego. No ale nie tylko, panowie też, także jeszcze, żeby nie mogła, panie redaktorze, pan mi pozwoli, ja muszę podziękować swojej ekipie, całej ekipie, to mnie, po prostu wszyscy, którzy byli zaangażowani. Ja mam wspaniały zespół, panie redaktorze, i jeżeli mając takich ludzi w zespole, to my możemy, to tak naprawdę to my się dopiero rozkręcamy. To zobaczycie państwo, co MOSiR jeszcze może zrobić.
1: Wiem, bo pani praktycznie co wizyta o tym mówi, więc zdążyłem zauważyć.
2: Także pozdrawiam cały mój zespół, wszystkich. Jesteście wspaniali.
1: Było kiedyś takie hasło dosyć popularne, że w Łomży to się nic nie dzieje. I od jakiegoś czasu wydaje mi się, że ono już znikło, że ono już nie istnieje gdzieś w tej opinii publicznej.
2: Panie redaktorze, w Łomży bardzo dużo się dzieje, bo nie tylko MOSiR organizuje wydarzenia. Widzimy, że miasto organizuje inne jednostki. Jest tego mnóstwo, no i jeszcze są te osiedlowe, różne imprezy. Ja myślę, że pan teraz jeszcze by znalazł kogoś, kto jest niezadowolony i stwierdzi, że się nic nie dzieje, bo są ludzie, którzy są nieszczęśliwi i zawsze coś mają na nie.
1: No to na pewno.
2: Także ja, albo data nie ta, albo beton, albo za głośno, albo tak, albo nie tak, bo każdy ma, no te osoby mają coś do powiedzenia, oni to inaczej by zrobili. Ja proponuję tym wszystkim krytykom, tym nieszczęśliwym ludziom, żeby oni sami coś zorganizowali. I pokazali nam wszystkim, jakim się coś nie podoba, to niech nam pokaże, jak to się robi prawidłowo.
1: Więc a propos tego, że w Łomży nic nie dzieje, chociaż tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że już to hasło nie funkcjonuje.
2: Absolutnie.
1: Jeszcze kilka lat temu było takie dość popularne, a to się nic nie dzieje, ale od długiego czasu już to nie słyszę takich stwierdzeń, więc to na pewno na plus. Było rozpoczęcie lata. W piątek rozpoczęcie wakacji.
2: Tak, mamy, więc cały czas coś się dzieje, mamy dużo pracy i w trakcie organizowania tego wydarzenia Noc Świętojańska, to już organizowaliśmy też to wydarzenie, rozpoczęcie wakacji, więc rozpoczęcie wakacji odbędzie się w Parku Jana Pawła II. Wszystkich zapraszamy, całe rodziny, park letni, zabaw będzie otwarty bezpłatnie i będzie dużo duża, bogata ta oferta dla wszystkich, także zapraszamy i oczywiście zwieńczona ta impreza będzie dyskoteką międzypokoleniową do 22. Od 19 do 22 będzie dyskoteka, a od 15 do 19 będzie się działo na różnych, tam różna bogata oferta, także zapraszamy.
1: Zawsze przy tego typu okazjach zaangażowane są różnego rodzaju stowarzyszenia łomżyńskie, to też
2: tak,
1: jest
2: nie
1: taka
2: tylko stowarzyszenia, no przede wszystkim głównie stowarzyszenia, ale i też przedsiębiorcy, którzy, no mamy na przykład Minimali, które Minizo w Łomży, które bardzo chętnie z nami uczestniczą czy w takich wydarzeniach i zwierzęta cieszą się ogromną popularnością. Horse Hill, stadnina koni, która też między innymi była na Nocy Świętojańskiej, ale w piątek będzie stadnina koni z Kisielnicy. Także szpital przyjedzie ze swoimi zwierzętami, więc jest dużo chętnych do udziału w tych naszych wydarzeniach, bo powiem państwu, że to jest naprawdę bardzo istotne, że nawet samo wzięcie udziału przez te stowarzyszenia, czy prywatnych przedsiębiorców, którzy chcą, czy na przykład mamy też koła gospodyń wiejskich zaprzyjaźnione, które chętnie do nas przyjadą, ponieważ to jest też promocja, bo bierzmy pod uwagę, że przywija się, no myślę, że kilka tysięcy, to jest mało powiedziane, ludzi w tego dnia i jest to promocja dla wszystkich. Dla nas też jest ogromna promocja, nam zależy na tym, żeby nie tylko Łomża, ale okolice wiedziała o tym, co można, z czego można skorzystać w Łomży, bo ta oferta, która jest w Łomży, jest tak bogata i ona wystarczy dla wszystkich, więc i zapraszamy gości i okolice do nas.
1: I pogoda, widziałem, też zamówiona została.
2: Oczywiście, jest zamówiona pogoda, będzie piękna.
1: To zostawiając już te rzeczy, pani powiedziała też o tym, że na pewno część ludzi jest niezadowolona z tego, co się dzieje. No i część ludzi mówi, że to wszystko, co pani robi, to takie działania przedwyborcze.
2: Panie redaktorze, no, jak, no jeszcze nie urodził się taki człowiek, który wszystkim dogodził. Ja mam taki charakter odkąd pracuję, a no już pracuję zawodowo od 91 roku. Pełniłam różne funkcje i zawsze dawałam siebie na maksa. Więc nie wszystko było nie startowałam nigdzie do żadnych tam wyborów, nie brałam udziału w kampaniach wyborczych, ale dawałam się

0: kark maszynowy. Wtedy w ogóle mnie nie było tutaj, nie brałam, odpoczywam od polityki.
1: To były takie działania zamknięte, teraz są organizowane i teraz, wszystkich.
0: No właśnie, i panie redaktorze, widzi pan, no i teraz, cóż, no musimy o tym mówić. Bo gdyby było to w tajemnicy, to ja nie miałabym ludzi na tych wydarzeniach. Więc
1: powiem takie zdanie, zacytuję. Takie zdanie powiedział u nas na antenie Marek Olbryś jakiś czas temu. Myślę, że działania pani Krynickiej to działania przedwyborcze, to widać. Myślę, że pieniądze, które trafiają z budżetu miasta, powinny być prorozwojowe, a nie konsumenckie. Bawić się można wtedy, kiedy pieniędzy starczy na chleb, edukację, ochronę zdrowia, a bawimy się wtedy dopiero, jak trochę pieniędzy zostanie.
0: Panie redaktorze, no pan Marek Olbryś powinien skupić się na własnych działaniach i robić, i pokazać, co on potrafi, i nie skupiać się na tym i nie oceniać mojego działania, bo on jest, no, jestem w szoku w ogóle, że można coś takiego powiedzieć. Ja to, że działamy, że staram się, żeby ten MOSiR się rozwijał, życie tętniło, żeby wyjść z bogatą ofertą do mieszkańców, i nie tylko Łomży, że przy okazji ktoś pomyśli, że się promuje, no na pewno tego się nie uniknie, no bo wiadomo, że ja robię to nie z myślą o wyborach, bo ja nie wiem, co ja w życiu będę robiła. Panie redaktorze, ja wystartowałam do sejmiku, przez 4 lata było cicho o mnie, ja nic nie robiłam. No i jak? Dostałam się tego sejmiku
1: i zrobiłam... Teraz jak pani robi, to...
0: I zrobiłam naprawdę świetny wynik. A pan Marek Olbryć, jeżeli on boi się, że jak gdzieś wystartuję, jeszcze go pokonam, bo może w tej samej konkurencji...
1: No, mówił też u nas na antenie, że jest blisko podjęcia decyzji.
0: Panie redaktorze, ja życzę wszystkim powodzenia. Jeżeli on... I uważam, że jeżeli ktoś tak mówi, to się mnie boi. Po prostu ludzie, którzy tak się wypowiadają, a odnośnie w ogóle wydania pieniędzy, panie redaktorze, te nasze imprezy, to ja już wiem, że naprawdę one, że to nie jest drogo zrobić taką imprezę, bo teraz robiliśmy to wydarzenie przy współpracy współorganizacja z miastem. Miasto od siebie dołożyło do tej imprezy 20 tysięcy. Niech mi ktoś powie, czy to jest dużo, czy nie. Ile reklamy kosztują w telewizji, gdziekolwiek? To są miliony. I my przy okazji promowania i reklamy, i potem to wszystko nam się zwraca, bo przychodzą klienci i korzystają z naszych obiektów, co daje nam dochód zwiększony. I to jest naprawdę dla... I jeżeli ja mam zwiększam dochód sukcesywnie, no to ja mogę rozwijać firmę.
1: Ale widzi pani, że faktycznie te wydarzenia przełożyły się na to, że ludzie częściej korzystają z waszych obiektów?
0: Oczywiście. Panie redaktorze, to, że u nas jest port rzeczny i jest taka bogata oferta, to ludzie nawet z Łomży nie wiedzą, że jest port w Łomży. Jeszcze znalazłby pan kogoś, kto nie wie, że my mamy naprawdę tak świetną infrastrukturę i przede wszystkim to jest promocja. I my nie wydajemy pieniędzy na darmo i niech pan Olbryś się nie martwi, niech on się skupi na tym, jak on tam wydaje i zarabia w tej firmie, w której jest. My zarabiamy na obiektach i też chcemy coś dać dla klientów od siebie, więc taka impreza, jak pan wie, albo obserwujecie państwo, jak z budżetu obywatelskiego, ile idzie pieniędzy na przykład na jakieś takie wydarzenia osiedlowe, proszę sobie przejrzeć.
1: Dużo.
0: No właśnie, a my robimy wydarzenia, gdzie dostajemy też dużo rzeczy za darmo. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład cała kuchnia, którą zaplecze, bo musi, jak zapraszamy zespoły ludowe i taneczne, ci wszyscy, którzy za darmo stoją w tych stoiskach, oni nie biorą, nie płacimy im, ale musimy ich nakarmić. Więc takie zaplecze robimy i też było, ono zawsze jest u nas przy tych wydarzeniach i gościmy naszych wykonawców i tych, którzy nam pomagają. To my wszystkie dziewczyny z MOSiR-u pieczemy ciasto. Także,
1: czyli po kosztach robicie.
0: Robimy
1: wszystko.
0: Po kosztach. Ja na przykład na całe wydarzenie dostałam i mięso, i kiełbaskę, i to dostałam za free, popularnie mówiąc. Więc robimy.

0: My to tak bezkosztowo i to nie jest, jeżeli to wydarzenie całe może zamknęło się, jak, jeżeli miasto dało 20 tysięcy i my od siebie, licząc wkład naszą pracę i zakupy, no to nie, weźmy na to 40 tysięcy. To panie redaktorze, to pan zapyta przy okazji pana Blisia, czy to jest dużo i jak on, jak był marszałkiem, wicemarszałkiem, ile, czy oni tak wszystko skrupulatnie wydawali i nie marnowali pieniędzy. Niech każdy patrzy na siebie. Ja podchodzę bardzo gospodarczo do zarządzania.
1: Czy wiem, że są łomżyńscy radni, którzy krytykują pewne imprezy, a potem sami na nie chodzą i się dobrze bawią, więc sobie takie sytuacje.
0: No, więc że mówię, kto się krytykuje, niech spojrzy na siebie, niech zrobi coś i powiem panu, że my, ja w tamtym roku, nie ja, bo to nie jestem ja, Mosir to nie jestem ja i te wydarzenia to nie jestem ja, tylko jest masa ludzi właśnie z Mosiru, to my prawie zwiększyliśmy ten dochód założony, zaplanowany przez miasto, prawie dwukrotnie, ale to jest wykorzystanie każdego centymetra powierzchni, która była niewynajmowana. To są właśnie ta promocja, żeby ludzie do nas przyszli.
1: I tu musimy postawić kropkę, gdyż kończy nam się czas. Bernadeta Krynicka, dyrektor Mosiru i radna województwa podlaskiego, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze. Bardzo państwa pozdrawiam, życzę miłego dnia i pozdrawiam też szczególnie pana Olbrysia, żeby się tak nie wysilał za bardzo i się nie martwił, bo w tych wyścigach ze mną.
2: 7:09. Rozmowa poranka. Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: To jest wtorkowy program Radia Nadzieja. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Przenosimy się już za krótką chwilę do kościoła pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie, gdzie o godzinie 18 rozpocznie się Eucharystia.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
2: Nowenna do świętej Anny, patronki naszej parafii. O chwalebna święta Anno, Matko Marii, Babcio Jezusa. Tobie oddaję serce, duszę moją, wszystkie potrzeby moje, Tobie polecam życie i śmierć moją. Obiecuję Twoją godność, zasługi, cnoty i chwałę wysławiać, wielbić i bronić. Radże mnie dzisiaj zasługę wiernego przyjąć i do prawdziwego ku Tobie nabożeństwa zachęcić, abym te Twoje cnoty, przez które podobałaś się Bogu, tak zupełnie mógł naśladować, żebym się wnukowi Twemu Jezusowi Panu i Najświętszej Córce Twojej Maryi przypodobał. Uproś mi za przyczyną Twoją prawą wiarę, nadzieję i gorącą ku Bogu miłość. W potrzebach wspomożenie, w utrapieniu cierpliwość, w smutku pociechę, w chorobach ulgę i uzdrowienie, w pokusach zwycięstwo. Małżeństwom bezdzietnym pozwól cieszyć się dziećmi. Wypraszaj małżonkom wierność, dzieciom i wnukom szacunek i miłość do starszych. Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami, zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki odkryły, jak bardzo Bóg je miłuje i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie. W ostatnią zaś godzinę śmierci przybądź z łaskawą obecnością Twoją na ratunek i obronę i oddal ode mnie nieprzyjaciół duszy, abym przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, wnuka Twego, za przyczyną Najświętszej Maryi, Córki Twojej i przez zasługi Twoje od wszelkich grzechów uwolniony, mógł się dostać do chwały niebieskiej i tam Jezusa i Maryję i Ciebie, Anno Święta, wysławiać na wieki. Amen. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Anno, Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, Święta Anno, Służebnico Ojca Przedwiecznego, Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, Święta Anno, Świątynio Ducha Świętego, Święta Anno, Piastunko Jezusa i Maryi, Święta Anno, Naczynie Wybrane Opatrzności Bożej, Święta Anno, Miłością Bożą Pałająca, Święta Anno, Chlubo Wszystkich Niewiast, Święta Anno, Przykładzie Wiernych Żon, Święta Anno, Wzorze Wszystkich Matek, Święta Anno, Cicha i Pokorna, Święta Anno, Matko Sprawiedliwa, Święta Anno, Wzorze Wychowania Dzieci dla Boga, Święta Anno, Wzorze Cichego Życia Domowego, Święta Anno, Aniele Cierpliwości, Wyrozumiałości, Święta Anno, Mistrzyni Modlitwy i Ofiary, Święta Anno, Nauczycielko Prawdy i Miłości, Święta Anno, Nadziejo Chorych i Nieszczęśliwych, Święta Anno, Obrono Sierot i Wdów, Święta Anno, Pociechu Ubogich i Opuszczonych, Święta Anno, Ucieczko Błądzących, Święta Anno, Opiekunko Żniwnych Pól, Święta Anno Przemożna, orędowniczko u Boga, prosimy Cię, Święta Anno, abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała, abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, abyś podróżujących od wypadków zachowała, abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała, abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, módl się za nami, Święta Anno. Módlmy się, Boże, który wybrałeś Świętą Annę na Matkę Rodzicielki Twego jednorodzonego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego.

Uczestnicząc w ofierze eucharystycznej, pozwalamy się kształtować Bogu i Jego miłości. Otrzymujemy potrzebne łaski, aby dzielić się miłością z innymi. Przywołana w czytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii złota zasada postępowania powinna stać się regułą życia każdego chrześcijanina. To jest ta ciasna brama i wąska droga, które prowadzą do życia, o których mówi Pan Jezus. Obyśmy tę ciasną bramę i wąską drogę zawsze znajdowali. Pamiętajmy dziś w osobistej modlitwie o naszych ojcach. Dziękujmy za dar ich życia oraz trudu i prośmy, aby zawsze wskazywali na te wartości, które służą wszechstronnemu rozwojowi młodego pokolenia. Msza święta koncelebrowana jest w następujących intencjach. Ksiądz dziekan w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej modli się za świętej pamięci Jadwigę Gacką. Ja natomiast modlę się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Roxany Trzeciak z okazji 18. rocznicy urodzin. Poza parafią kapłan modli się za świętej pamięci Jarosława Kozaka. Jest to intencja z okazji Dnia Ojca od Martka, Pawła i Wiki. Za wszystkie momenty, w których wybieraliśmy szeroką bramę i przestronną drogę wiodącą ku zatraceniu, za wszystkie grzechy nasze szczerze żałujmy i Pana Boga przepraszajmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

tym, których utwierdzasz w swojej miłości, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Sennacheryb, król asyryjski, wyprawił posłów do Ezechiasza, polecając: tak powiedzcie Ezechiaszowi, królowi judzkiemu: niech twój Bóg, w którym pokładasz nadzieję, nie zwodzi cię zapewnieniem, nie będzie wydana Jerozolima w ręce króla asyryjskiego. Oto ty słyszałeś, co zrobili królowie asyryjscy wszystkim krajom, przeznaczając je na zagładę, a ty miałbyś ocaleć? Ezechiasz wziął list z rąk posłów i przeczytał go. Następnie poszedł do świątyni pańskiej i rozwinął go przed Panem. I zanosił Ezechiasz modły przed obliczem pańskim, mówiąc: Panie, Boże Izraela, który zasiadasz na cherubach, ty sam jesteś jeden Bogiem wszystkich królestw świata. Ty uczyniłeś niebo i ziemię. Nakłoń, Panie, twego ucha i usłysz. Otwórz, Panie, twoje oczy i popatrz. Posłuchaj słów Sennacheryba, które przesłał, by znieważyć Boga żywego. To prawda, o Panie, że królowie asyryjscy wyniszczyli narody i ich kraje. W ogień wrzucili ich bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich, z drzewa i z kamienia. Więc ich zniszczyli. Teraz więc, Panie Boże nasz, wybaw nas z jego ręki. I niech wiedzą wszystkie królestwa ziemi, że Ty, Panie, sam jesteś Bogiem. Wówczas Izajasz, syn Amosa, posłał Ezechiaszowi oświadczenie. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Wysłuchałem tego, o co się modliłeś do mnie w sprawie Sennacheryba, króla Asyrii. Oto wyrocznia, jaką wydał Pan co do niego. Gardzi Tobą, szydzi z Ciebie dziewica, córa Syjonu. Za Tobą potrząsa głową córa Jeruzalem, albowiem z Jeruzalem wyjdzie reszta, a z góry Syjon garstka ocalałych. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Dlatego tak mówi Pan o królu asyryjskim. Nie wejdzie on do tego miasta, ani nie wypuści tam strzały, ani nie nastawi przeciw niemu tarczy, ani nie usypie przeciwko niemu wału. Drogą tą samą, którą przybył, powróci, a do miasta tego nie wejdzie, mówi Pan. Otoczę opieką to miasto i ocalę je przez wzgląd na mnie i na sługę mego Dawida. Tejże nocy wyszedł anioł pański i wybił w obozie Asyryjczyków 185 tysięcy ludzi. Sennacheryb, król asyryjski, zwinął więc obóz, wyruszył z powrotem i pozostał w Niniwie. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, a obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Nasze zatrzymanie się dzisiejsze nad Słowem Bożym prowadzi nas do niezwykle malowniczego fragmentu Ewangelii, również w kontekście innych słów Jezusa, a także święta, które przypada na dzień dzisiejszy. Mowa jest o bramie szerokiej i o bramie ciasnej. Mamy tu, myślę, że w pamięci też słowa Jezusa, kiedy porównuje wejście do Królestwa Niebieskiego z przeciśnięciem się przez tak zwane ucho igielne. To słowa, które korespondują z dzisiejszym fragmentem Ewangelii. I można byłoby tutaj się pokusić o w sumie rozważanie na bazie też literatury pięknej jednego z moich ulubionych autorów, Wiesława Myśliwskiego, i spróbujmy zatrzymać się w tym kontekście Ewangelii też i nad tym. Jest to autor, który napisał kilka książek, ale jedna ma intrygujący tytuł Ucho igielne. Najkrócej mówiąc, bohaterem jest mężczyzna w tej książce, który stoi na stopniach obok owej bramy i czeka na miłość. I cały, powiedzmy, reportaż zawarty w owej książce polega na jego wspomnieniach. Pokazuje tę osobę, na którą czeka, mając nadzieję na to, że w końcu znowu przyjdzie, że kiedyś się spotkali, kiedyś powiedzieli sobie słowo kocham, i to wszystko gdzieś czas zabrał. I on, stojąc przed tym tak zwanym uchem igielnym, czeka, że to, co było, jeszcze wróci. W kontekście Ewangelii to też pokazuje nam to ucho igielne i tę wąską bramę, do której zachęca nas Jezus. Ta brama prawdziwej miłości, jaką jest Bóg, łatwa nie jest. Decyzja na życie Bogiem na co dzień, decyzja też na piękną miłość względem drugiego człowieka, nie jest wcale taka łatwa, bo grzech w każdym z nas daje się we znaki także i pod tym względem. Ale Jezus mówi, że ci, którzy zdecydują się na wyrzeczenia, osiągną coś więcej. Nie tylko to, co jest doczesne, ale i to, co jest piękne w kontekście życia wiecznego. I w tym kontekście przypomina mi się druga z książek, która jest ukłonem względem dzisiejszego dnia. A dzisiaj wszyscy, tak jak tu jesteśmy, czujemy się dziećmi naszych rodziców, a w sposób szczególny chcemy docenić obecność naszych ojców. Niektórych Pan Bóg zaprosił już do siebie, aby tam razem z Nim siedzieli na uczcie niebieskiej. Niektórzy z nas mają jeszcze to szczęście, aby swoich ojców móc odwiedzić, móc zadzwonić czy zamienić słowo. Myśliwski w książce pod tytułem Nagi Sad pokazuje obraz dziecka, które gubi się w przydomowym sadzie. Pokazuje, jak to dziecko przechodzi od drzewa do drzewa, pokazuje też, opowiadam to oczywiście w niezwykłym skrócie, etapowość rozwoju tego dziecka, ale pokazuje też wołanie ojca o syna, o to dziecko, które gdzieś w tym sadzie się zgubiło. Autor nie zdradza tego, czy jest wierzący, czy niewierzący, ale dobrze domyślamy się, że to wołanie ojca o zagubione dziecko jest wołaniem Pana Boga. I to jest niezwykłe, bo każdy ojciec, kiedy widzi, że jego dziecko się gubi, to woła. Tym bardziej ten Ojciec nasz niebieski. Dzisiejszy dzień jest dniem, kiedy chcemy docenić dar tego, że konkretny człowiek dał nam życie, że konkretna osoba otoczyła nas postawą bezpieczeństwa, miłości, że dała ramiona, w których mogliśmy się schronić. Niech będzie to też dla nas wezwanie do tego, aby swoim życiem torować taką drogę dla innych. Tak jak potrafimy, tak jak Bóg postawił nas na drodze drugiego człowieka, aby tę bramę, która jest wąska, rozszerzać z poziomu własnego serca. Wtedy i nam będzie łatwiej dostać się do nieba. Amen.
1: Ufni w Bożą łaskawość i hojność, prośmy pokornie Boga o potrzebne łaski, aby osoby konsekrowane, powołane do naśladowania Chrystusa, czystego, ubogiego i posłusznego, przyczyniały się do żywotności wspólnoty Kościoła i znajdowały wielu naśladowców. Ciebie prosimy, aby współczesny świat umiał dostrzegać wartości duchowe, które pomagają w rozprzestrzenianiu się sprawiedliwości, miłości i solidarności międzyludzkiej. Ciebie prosimy. Aby trudne sytuacje życiowe nie prowadziły do rozpaczy ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie, bezrobotnych i bezdomnych. Ciebie prosimy. Aby ojcom towarzyszyły łaska Boża i błogosławieństwo w codziennym podejmowaniu ich odpowiedzialnego powołania. Ciebie prosimy. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Roxany Trzeciak z okazji 18. rocznicy urodzin. Ciebie prosimy. Aby nasi zmarli, szczególnie zmarli ojcowie w tej Eucharystii, polecamy również zmarłych Jadwigę Gacką, Jarosława Kozaka, radowali się w gronie chwalącym Ojca Niebieskiego wieczności. Ciebie prosimy. Abyśmy zawsze potrafili dzielić się dobrem i życzliwością z wszystkimi, których spotykamy na życiowych drogach. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, który nieustannie troszczysz się o swoje dzieci, wysłuchaj naszych pokornych próśb i prowadź nas w prawdzie ścieżką Twoich przykazań. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą mogli ci ofiarować naszą szczerą miłość.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę razem z

0: zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Anną, świętym Janem Pawłem II, błogosławioną rodziną Ulmów i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo,

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas pośliłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
2: Teraz słowo osobiste. Od razu powiem, że ksiądz Andrzej mówi, że się wstydzi. Mówi, no to niech proboszcz złoży życzenia. Ja mówię, dobra, bo mamy 18-letnią jubilatkę dzisiaj na mszy świętej. I powiem jubilatce tak, że wszyscy jak tu jesteśmy, łącznie z najmłodszą Liwią, wszyscy Ci zazdrościmy, bo każdy chciałby mieć 18 lat. My patrzymy na to z innej perspektywy, Liwka z innej perspektywy. My chcielibyśmy się cofnąć, Liwka chciałaby szybciej mieć to 18. Nawet pan Michał, nasz kościelny, niejednokrotnie wspomina, a proszę księdza, gdybym ja miał 18 lat. No tak to właśnie wygląda, że te 18 to każdy chciałby mieć. A dlaczego? Dlatego, bo to się nam kojarzy z czasem, kiedy mamy jeszcze dość dużo energii, dużo w sobie radości, a jeszcze nie do końca jesteśmy za wszystko odpowiedzialni. Jeszcze można w życiu trochę nabroić i złożyć to na barki rodziców. Co prawda, tata by to i tak ubrał w piękne kwiaty, także możesz, Roxana, tu sobie pozwolić. Taki margines bezpieczeństwa zawsze jest. Ale czego my Ci życzymy? Życzymy, żeby wchodzenie w dorosłość było zawsze naznaczone dobrocią, miłością i taką szlachetnością serca, abyś spotkała ludzi na swojej drodze życia, którzy również takim darem pięknego życia Tobie odpowiedzą, bo wtedy życie się układa wspaniale, kiedy ma się wokół siebie takich ludzi, a kiedy w tym wszystkim jeszcze rozpoznajemy dobroć i łaskę Pana Boga. I tego Ci z całego serca życzymy. A widzę, że babcia stoi z boku, to babcia Cię tam mocno ręko trzyma, to tak, babcia aż przysiadła. No to tak bywa w życiu. Wszystkiego dobrego i dobrego świętowania. A teraz niech Pan Jezus umocni nas poprzez adorację Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo czerwcowe.

Na antenie Radia Nadzieja, Ryan Adams, wcześniej grupa Kadosz, no a jeszcze wcześniej byliśmy w Kolnie w parafii Świętej Anny. Transmitowaliśmy oczywiście stamtąd Eucharystię, jutro środa, więc o godzinie 18 tradycyjnie planujemy przenieść się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży i stamtąd mszę świętą transmitować. Póki co, jeszcze oczywiście wtorek, wtorkowy, trzeba już pomału mówić wieczór, niespełna 11 minut brakuje do godziny 19. O ojcostwie, powiedzmy, które zmienia się na naszych oczach. Eksperci Głównego Urzędu Statystycznego wyliczyli, że ojcami coraz częściej zostają mężczyźni po

W 2025 roku największą grupę ojców stanowili mężczyźni w wieku od 30 do 34 lat. W grupie od 40 do 44 lat liczba urodzeń wzrosła z 20 700 do 23 600. Mężczyzna, który został ojcem w 2010 roku, miał niespełna 31 lat. Obecnie jego wiek przekracza 33 lata. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego 2021 nieco ponad 54% rodzin z dziećmi to te wychowujące jedno dziecko. Rodziny z dwojgiem dzieci stanowiły 35%, a troje i więcej dzieci wychowywała około co dziesiąta rodzina. To efekt zmian społecznych, ekonomicznych i kulturowych, które wpłynęły na sposób planowania rodziny, wyjaśniają eksperci GUS. Dodają, że największa zmiana dokonała się jednak w codziennym zaangażowaniu ojców w wychowanie dzieci. Tradycyjny model, w którym głównym zadaniem ojca było utrzymanie rodziny, stopniowo ustępuje miejsca bardziej partnerskiemu podejściu. Blue, później Taylor Swift na antenie Radia Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z

0: nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.

0: Na antenie Radia Nadzieja, Taylor Swift, jak Państwo znoszą tą obecną aurę, tą temperaturę. Proponuję, żebyśmy na parę chwil nad morze się przenieśli i ten wiatr z nad morza przez moment na swojej twarzy, na swoim ciele poczuli. Ustka wygrała w rankingu polskich plaż. Plaża w tej nadbałtyckiej miejscowości wygrała w głosowaniu internautów i otrzymała tytuł Plaży Roku. Magazyn Travelist.pl wraz z Polską Organizacją Turystyczną po raz 13 ogłosił ranking, w którym po raz pierwszy po 12 latach dominacji Świnoujścia wygrała właśnie Ustka. Jak mówi burmistrz Jacek Maliszewski, usteckie plaże są przede wszystkim szerokie i z wyjątkowym piaskiem.
1: Tego miejsca do plażowania jest bardzo dużo, po zachodniej i po wschodniej stronie. Od kilku lat kąpielisko już ogłaszamy w miarę możliwości jak najszybciej, ale funkcjonuje od 15 czerwca, to jest pierwsze 100 metrów po stronie wschodniej, a od 1 lipca do końca sierpnia i po zachodniej stronie i po wschodniej. Tej plaży szerzonej mamy 700 metrów.
0: No, od 15 czerwca, więc otwarte. Możemy śmiało jechać. Plaża w Ustce zwyciężyła również w kategorii plaża rodzinna. Ranking ma być podpowiedzią, które miejsce wybrać pod względem swoich preferencji. Anna Kędzierska z magazynu Travelist.pl mówi, że polskie plaże są bardzo różnorodne.
2: Staraliśmy się to bardzo mocno oddać, wprowadzając kategorie tematyczne, bo faktycznie, choć nad Polskim Morzem mamy około 50 miejscowości o charakterze turystycznym, to czegoś innego szukają rodziny z dziećmi, czegoś innego łowcy kadrów, a jeszcze czegoś innego ci, którzy szukają spokoju. Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Tytuł najpiękniejszej insta plaży trafił do Helu, zaś najbardziej klimatyczna, dzika plaża znajduje się w Mikoszewie w gminie Stegna. Przypomnę, że ten wtorek, już trzeba mówić powoli, wtorkowy wieczór, spędzają Państwo z radiem. Nadzieja jest minuta po godzinie 19:00.

0: będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: Kolejny wtorek przed nami, kolejne spotkanie ze Słowem Bożym. Dzisiaj też piękny dzień, Dzień Ojca. I dziękujemy Bogu za wszystkich ojców, a też za naszych. I dziękujemy za ich życie właśnie i za to, że są, że dali nam życie. A Ewangelia, jaką Kościół nam dzisiaj daje, to Ewangelia Mateusza, rozdział 7, werset 6 i później 12 do 14. Jeśli mamy ze sobą Pismo Święte, czy możemy otworzyć to słowo, przeczytać, możecie z nami, to zapraszam, żebyśmy się właśnie zbliżyli do Jezusa, bo On zawsze jest otwarty na nas. Jezus jest otwarty na nas, zawsze czeka na nas. I my też otwórzmy to słowo, żebyśmy mogli też przybliżyć się do Niego, żebyśmy mogli usłyszeć, co chce każdemu z nas dzisiaj przez to słowo powiedzieć. Zapraszam też, kochani, żebyśmy później też dzielili się tym, co przeżywamy, co do nas Chrystus mówi właśnie przez to słowo. Przypomnę teraz numery telefonów 512 123 502 i 512 123 503. Poprzez naszą pieśń wezwijmy Ducha Świętego, by On też nam pomógł otworzyć nasze serca na to, co Chrystus dzisiaj konkretnie dla nas przygotował.

0: przyjdź Duchu Święty, zapraszamy Cię do naszej modlitwy, do tego spotkania, szczególnie tu i teraz, bądź z nami, otwórz nasze serca, poprowadź nas, potrzebujemy Twojej łaski, Twoich natchnień, byś był z nami, byś nam powiedział o tym Słowie, byś nam mówił, co to Słowo do każdego z nas, z czym przychodzi, co mówi, co znaczy dla każdego z nas. Przyjdź Duchu Święty.
1: Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty i poprowadź nas przez to dzisiejsze Słowo, aby to Słowo nas umacniało, aby to Słowo nas przekształcało, aby to Słowo uczyło nas miłości Boga. Przyjdź Duchu Święty.
0: Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź, ucz nas takiego zasłuchania w Słowo, otwartości na to Słowo. Otwórz nasze uszy, byśmy je faktycznie usłyszeli, przyjęli całym swoim sercem do naszego życia, do naszych codziennych wyborów, do naszych takich naszych różnych decyzji, byśmy potrafili żyć tym Słowem na każdy dzień. Przyjdź, Duchu Święty.
1: Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, przyjdź i pomóż nam kroczyć drogą niełatwą, drogą trudną, ale drogą, która prowadzi ku Bogu, drogą, która prowadzi ku zbawieniu, drogą prawdy, drogą miłości, drogą umiłowania drugiego człowieka. Przyjdź, Duchu Święty.
0: Przyjdź, Duchu Święty. Zabierz wszelkie lęki, niepokoje. Przyjdź z takim rozeznaniem Twojej woli, o takich mądrych wyborach właśnie, czasami może trudnych, ale wyborach, które poprowadzą nas ku miłości, ku świętości, ku dobru. Przyjdź, Duchu Święty.
1: Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, przyjdź, abyśmy swoim życiem zachęcali innych do tego, aby żyć z Bogiem, żyć dla Boga i żyć w Bogu, byśmy byli świadkami Ewangelii, byśmy byli świadkami obecności, żywej obecności Boga tu na ziemi. Przyjdź, Duchu Święty.
0: Przyjdź, Duchu Święty.
1: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Oto Słowo Pańskie.
0: Tak, dzisiejsze słowo, piękne słowo, trudne, ale Jezus przez kilka ostatnich dni prowadzi nas przez to kazanie na górze. Mówi nam o różnych, może mówi nam poprzez różne wskazówki, jakieś zasady, jak postępować, jak żyć, jak to życie nasze ma wyglądać, jakby już kończy się to kazanie na górze. Wczoraj słyszeliśmy o tej belce i o drzazdze w oku, a dzisiaj mamy też takie dosyć trudne słowo. Ale słowo też, zdanie, które dla mnie takie szczególnie moją uwagę jakby tak przykuło i gdzieś na którym się skupiłam, to zdanie, które jest jakby sednem. Jezus je nazywa istotą prawa i proroków. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota prawa i proroków. Zakończenie kazania na górze, podsumowanie. Takie właśnie pada zdanie z ust Jezusa. To jest istota, jakby sedno. To, co Jezus tak zamyka, jakby to wszystko, co powiedział, zamyka w tym. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, wy im czyńcie. Wiecie, zastanowiłam się nad tym zdaniem, dzisiaj tak dosyć głęboko. W jednym z rozważań kapłan powiedział, spróbuj chociaż jeden dzień w tym wytrwać, nie? I tak sobie pomyślałam faktycznie, jak jest ciężko, jak jest to trudne do wykonania. Czy ja faktycznie to, co myślę o drugim człowieku, czy ja bym chciała, żeby tak o mnie pomyślał. Tak dzisiaj w pewnych momentach tak się nad tym zastanawiałam. To, co zrobiłam, o czym rozmawiałam z drugim człowiekiem, nie? Z kim się spotkałam, o czym mówiłam, o czym myślałam o tym człowieku. Co dzisiaj robiąc, czy ja bym chciała też, żeby ta druga osoba też dla mnie w ten sposób zrobiła, czy ja tak bym chciała, czy takie to było, wiecie co, przemyślałam te wszystkie jakieś takie momenty w dzisiejszym dniu spotkań, rozmów i czy faktycznie tak bym chciała, no nie? Zobaczyłam, jakie to jest bardzo, bardzo trudne, słuchajcie. I uważam właśnie, że Jezus to mówi, że to jest istota. Sobie pomyślałam, faktycznie, żeby to tak wprowadzić w życie i zawsze o tym pamiętać, że ja mam tak postępować, jak chciałabym, żeby wobec mnie ludzie postępowali. I ja mam tak samo do tych ludzi się odnosić, tak samo postępować wobec nich. Bo to jest istota, Jezus dzisiaj mówi. Istota, tak wiecie, tak gdzieś bardzo mnie to słowo dzisiaj przeszyło i mówię takie sedno, takie zamknięcie, takie bardzo ważne zdanie, nie? Te traktowanie drugiego człowieka, to jak ja wobec drugiego człowieka staję, co ja mówię, jak ja się zachowuję i to gdzieś poprowadziło mnie właśnie też do tego później zdania, wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby. I wydaje mi się, że właśnie to zdanie, o którym wcześniej mówiłam, to prowadzi właśnie do tej ciasnej bramy, nie? Bo to, że ja, jak ja bym chciała być traktowana, jak ja bym chciała, żeby ludzie mnie traktowali, co o mnie mówili, to też gdzieś ma wypływać z tego, z mojej postawy wobec nich, czyli z takiej miłości. Z takiej miłości. Dlaczego człowiek chce być dobry, nie? Chce być dobry dla drugiego człowieka. To wszystko ma wynikać z miłości, ale tej miłości muszę się nauczyć od Jezusa, nie? Muszę właśnie od Jego postawy, od Jego właśnie takiego, słuchajcie, oddania życia, nie? Oddania po prostu służby drugiemu, służby człowiekowi po krzyż, po oddanie swojego życia. I tak znam, czy tak bym potrafiła, czy tak potrafię, nie? Bo też na pewno tak w różnych sytuacjach, gdzieś tam w rodzinie, gdzieś osób bliższych, może bardziej mi jest to bliskie, ale gdzieś dla osób, których, z którymi mam mniejszą relację, pewnie by było trudniej, no nie? Ale to jest takie oddawanie siebie, oddawanie, nawet dzielenie się tego wszystkiego, czym mam, z czym mogę się podzielić, nie? I to właśnie prowadzi do tej ciasnej bramy, no nie? Bo kto może wejść przez ciasną bramę? No na pewno nie ten obładowany, prawda? Jakimiś torbami, plecakami, czy jakimiś różnymi rzeczami. Tylko ten taki ogołocony, ten taki, który nie ma nic, może wejść przez ciasną bramę. I myślę, że też gdzieś to, kto mnie tak poprowadziło właśnie do takiego rozważania, że trzeba uczyć się tej miłości od Chrystusa. Tylko ta miłość Chrystusa jest w stanie mnie przemieniać, nie? Czyli to spotkanie ze Słowem Bożym, to spotkanie na Eucharystii, to jest w stanie mnie przemienić, bo moje... Nasza ludzka natura jest skażona grzechem. Ciężko nam jest, egoistyczna. Myślimy tylko o sobie, domagamy się tylko zaspokojenia swoich potrzeb, nie? A przemienić nas może tylko łaska Boga. I tutaj powinniśmy szukać tego jak właśnie żyć, jak szukać istoty prawa i proroków, o którym dzisiaj mówi Jezus, nie? I tylko On jest nas w stanie przemienić. To codzienna Eucharystia, codzienne Słowo Boże, czytanie, napełnianie się tym, tak? I to dzięki temu może bardziej zaczynam widzieć to, co Bóg myśli, Jego pragnienia, Jego myśli. Mogę jakby bardziej za Nim też podążać, nie? I wtedy to dobro innych staje się też dla mnie czymś takim naturalnym, nie? Że chcę komuś czynić dobro, nie? I może łatwym wtedy też do spełnienia, nie? Że nie potrzebuję tyle, że chcę się podzielić z drugim, że chcę wyjść do drugiej osoby i też i swoim czasem, i jakimś finansem, i tym wszystkim, czym mogę się podzielić, czym, z czego potrzebuje też druga osoba. Nie skupiam się na tym, co, że coś tam stracę może, tak, nie przeliczam, ile wydam. Nie staje się to dla mnie jakimś takim ciężarem, tak, ale najważniejsze staje się dla mnie ta druga osoba, że mam z tego radość, że mogę komuś pomóc, że mogę komuś służyć, że staje się takim szczęśliwszą osobą, tak? Że staje się tak jak Bóg, jak patrzę na Jego życie, jak On właśnie, jak On działa, jak On się rozdaje, jak On nam daje wszystko. Mimo wszystko, mimo tych naszych też tam różnych, prawda, takich słabości, On nie patrzy, tylko daje siebie, nieustannie jest otwarty i czeka na każdego z nas. Więc ta ciasna brama, no nie? Ciasna brama, żeby pamiętać o tym, że może to jest czasami trudne i na pewno jest, i może czasami niewygodne, ale to dzisiaj daje Jezus, to o czym dzisiaj Jezus mówi, tak? To jest Jego istota prawa i proroków, jak dzisiaj mówi. Służyć tak drugiej osobie, jak ja bym chciała, żeby ona mi też służyła.
1: A dzisiaj również zwróciłam swoją uwagę, czy moją uwagę przykuło ten fragment dotyczący bramy szerokiej i bramy wąskiej. Ta dzisiejsza Ewangelia to Ewangelia o wyborach. O wyborach człowieka, o moich wyborach. Bo brama wąska i brama szeroka to wybór. To wybór w wolności dziecka Bożego. Ja tak do tego podchodzę. I kiedy rozważałam ten fragment Ewangelii, przyszły mi na myśl dwa obrazy. Pierwszy obraz to obraz pięknego dziedzińca, na którym stoi przepiękny pałac z wielką, potężną bramą, przez którą wchodzą mieszkający tam ludzie, państwo, bogaci, królowie, hrabiowie, monarchowie. I druga brama, która również znajduje się w tym samym pałacu, przez którą wchodzi służba. Wąska bramka, ciasna bramka, przez którą wchodzą ci, którzy służą Panu. I od razu ustawiłam siebie, przez którą bramę to ja chciałabym wchodzić. No, pięknie jest wchodzić przez tę bramę taką przestronną, szeroką, piękną, czasami rzeźbioną, zdobioną marmurami, złotem i innymi drogocennymi klejnotami, wprowadzającą na przepiękny dziedziniec pałacu czy zamku. No ale zaraz przypomina mi się ta druga brama, ta, przez którą wchodzi ten, który służy. I mój wybór dzisiaj, człowieka, który jest w tym miejscu, w którym jest dzisiaj, człowieka wspólnoty, dziecka Boga, tego, który chce iść drogą wyznaczoną przez Jezusa, to ja chcę dzisiaj wybierać tę drogę, tę bramę wąską, ale pamiętając o tym, że ta brama wąska mieści się doskonale w bramie szerokiej. To nie jest tak, że ja muszę rezygnować ze wszystkiego, co jest dostępne z jakichś przyjemności tego świata, z dóbr, może inaczej, z dóbr tego świata, które pozwalają mi może trochę wygodniej czy lepiej żyć, a równocześnie wchodzić ciągle przez tę wąską bramę, która jest taką bramą prowadzącą do światła, bramą, do której dziurką, kluczem, tym dziurką jest krzyż, krzyż Chrystusa. I czyli być człowiekiem wiary, który wchodzi i podejmuje świadomie tę ścieżkę. I druga taka sytuacja, która mi się przedstawiła, to, słuchajcie, obraz z filmu, z książki mojego dzieciństwa, ulubionej, Zaczarowany ogród. I w pewnym momencie główna bohaterka odnajduje w murze bramę. Na pewno wielu z was tę książkę czytało, oglądało. I ta brama, to wejście jest tak ekscytujące. To jest tajemnica. To jest coś, co ona chce poznać, gdzie ona chce wejść. I odnajduje klucz do tej bramy i wchodzi. I co tam widzi? Zaniedbany, zarośnięty ogród, ale ona się nie odwraca od tego ogrodu. Ona postanawia ten ogród wypielęgnować. Ona pracuje w tym ogrodzie, bo ona chce w tym ogrodzie być. I ten ogród przeistacza się w ogród miłości. I wyobrażam sobie siebie właśnie, która przechodzi przez tą wąską bramę. Jej nie było łatwo znaleźć klucz, wejść przez tę bramę, by znaleźć się w tym ogrodzie i doprowadzić ten ogród do takiego, żeby ten ogród stał się z powrotem miejscem, w którym wszyscy się dobrze czują, w którym jest światło, w którym jest miłość, w którym jest piękno, w którym są kwiaty. I wiecie, bardzo mi się ten obraz takiej wąskiej bramy prowadzącej przez trudy do światła, do piękna, bardzo spodobał, bo jako dziecko Boga wiem, że za tą ciasną bramą jest właśnie to, jest miłość, jest piękno, jest dobro, które daje nam Bóg. Mówię, że jest to Ewangelia o wyborach, bo my, Pan Bóg daje nam tę łaskę stanięcia przed tymi bramami i dokonania wyboru. Dokonania wyboru w wolności. Wolności. Poprosimy teraz o piosenkę. Być może, że jakiś słuchacz się do nas odezwie. A jeśli nie, to będziemy z Państwem dalej rozmawiać. Prosimy.

0: Wracamy do naszej audycji. Przypomnę, jesteśmy w Ewangelii Mateusza. Brama szeroka i brama ciasna. Tak dzisiaj zatytułowany ten fragment Ewangelii. Tutaj właśnie chwilkę rozmawialiśmy o tym słowie, o tej bramie, o tym, czym dla nas to jest. Ale też, Iwonko, wiesz, pada na początku takie trudne zdanie, nie? Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie. To takie jest dla mnie takie trudne, tak jakby tak. Też gdzieś to próbowałam rozważać, ale to wszystko, wydaje mi się, że wiesz, to wszystko, co Bóg nam daje, nasze życie, no nie, na wiarę, to wszystko jest święte, to wszystko od Niego pochodzi, nie? I też nas zaprasza do tego, żebyśmy właśnie nie zniszczyli tego, czym nas obdarza na co dzień, nie? Naszą wiarą właśnie, na naszym życiem, tym wszystkim, co dostajemy od Niego. O, mamy telefon, tak? O, widzimy, że mamy telefon, bardzo prosimy, bo...
1: Szczęść Boże, witajcie.
0: Szczęść Boże.
1: Bogdan z Monik przy telefonie.
0: Bogdan, witamy cię serdecznie.
1: Tak słuchając was teraz, zauważyłem, że zaczęłyście mówić to o tym, co mnie tak najbardziej w tej perykopie zaintrygowało i co nie daje mi spokoju. Ten fragment: nie dajcie tego, co święte, psom, ani nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały swoimi nogami i was, obróciwszy się, nie rozszarpały. Tak właśnie zastanawiałem się, jak należy te słowa rozumieć, jak do nich podejść. I tak mi się wydaje, że my żyjemy w takim świecie, gdzie są ludzie biedni i bogaci. I bogaci ludzie wokół siebie lubią tworzyć klientelę. Zmuszają te osoby do pracy ponad siły. Ludzie, chcąc zyskać ich przychylność, oddają im wszystko. Oddają swój czas, nawet w dzień, w który powinni się modlić, a później od nich się te osoby potrafią odwrócić, powiedzieć, że są im niepotrzebne do niczego. Śmieją się też z tych rzeczy, które są dla tych osób ważne, święte. To tak właśnie, to pierwsza myśl, jaka mi przyszła. Druga to ta wąska i szeroka brama. Żyjemy w świecie, w którym jest, w zasadzie żyjemy w takich czasach, że wszystko jest dostępne. W ogóle ludzie, przynajmniej według mnie, pod pewnymi względami oszaleli. Wydaje mi się, że im wszystko wolno. Oczywiście Pan Bóg dał nam wolną wolę, ale dał nam bardzo ważne ograniczenia w postaci 10 przykazań. Plus jeszcze przykazanie miłości wobec bliźniego swego. A ludzie... Trudno, te przekazania są w sumie bardzo proste i łatwo wydaje się, że je przestrzegać, aczkolwiek widzę sam po sobie, że często i gęsto niektóre z nich łamie i występuje przeciwko woli Bożej. Zamiast iść tą prostą drogą, postępować w ten sposób, aby iść tą wąską drogą i przejść przez wąską bramę, to wybieram tą szeroką, bo wydaje mi się, że przyjemności tego życia są ważniejsze czasami. Mam kolegę, który jest takim prawdziwym, ale to prawdziwym milionerem, ma wiele milionów złotych, jest człowiekiem niesłychanie bogatym, posiada wiele udziałów w różnych firmach i no, wydawało się, że jest szczęśliwy ponad wszystko, a okazało się, że zachorował na bardzo rzadką chorobę. No, co prawda pieniądze pozwoliły mu wyzdrowić, ale właśnie kiedyś go spotkałem, z nim rozmawiałem, powiedział: słuchaj, co z mojej kasy? Mogę kupić sobie wszystko, nie ma rzeczy na świecie, na które mnie nie stać. Ale to mnie nie pozwoli iść dalej, jak skończę to życie, może nie pozwolić trafić przed oblicze Pana Boga, do nieba, żeby tam z nim wspólnie żyć wiecznie. I tak właśnie sobie myślę, że nadmierne bogactwo to szeroka droga. Można mieć drogi samochód, jeździć na bardzo drogie wakacje, kupować jakieś drogie ciuchy, kosmetyki i co wszystko świat ten oferuje. Ale czy warto? Czy to wszystko przeminie? Samochód nawet najdroższy rdzewieje i w końcu trafia na złomowisko. Kosmetyki się wyczerpują, ciuchy się niszczą. I czy warto, lepiej chyba iść tą właśnie, tak mi się wydaje, sam się do tego przekonuję, coraz bardziej, że tą wąską drogą i po prostu żyć dobrze, skromnie, w zgodzie z innymi ludźmi. I to chyba jest tak, taki sposób na życie. Też jestem, jak pewnie wiecie, na szlaku konsekracyjnym i ta dzisiejsza perykopa bardzo współgra z tym, o czym wczoraj nam ksiądz Andrzej opowiadał. Mówi o liście, o części Apokalipsy, o liście do kościoła w Laodycei. Tam ten kościół, ludzie z tego kościoła myśleli, że są bogaci, wszystko mają, niczego nie potrzebują. I co z tego? Laodycei już nie ma. Chwała Panu.
2: Chwała Panu.
0: Chwała Panu. Dziękujemy Ci, Bogdanie. Myślę, że tak fajnie podsumowałeś tą naszą dzisiejszą audycję i to słowo, nad którym się pochylaliśmy. Słuchajcie, audycja dobiega końca. Dobiega końca też nasze spotkania. Ten czas taki rozważania słowa, bo przed nami wakacje. Jest to nasze ostatnie spotkanie. Spotkamy się we wrześniu. I słuchajcie, myślę, że to też taki jest piękny znak też od Boga, nie? Że to słowo jest właśnie dzisiaj, że jest przed wakacjami. Ja nawet też o tym sobie rozmyślałam dzisiaj, kiedy nad tym słowem się pochylałam, żeby tak naprawdę o tym, co też mówiłam, żeby zawsze, jak ten ksiądz powiedział cię takie właśnie, że chociaż jeden dzień spróbuj żyć według tego zdania. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie, nie? I zobaczymy, jak faktycznie jest bardzo trudno to wykonać, nie? Ale jednocześnie dzięki łasce Bożej, dzięki modlitwie, dzięki słowu, Bóg nas umocni i Bóg poprowadzi i Bóg pokaże, nie? Tak nas przebóstwi, że będę w stanie, tak? I że będzie moje te serce, te moje to, o czym też mówił Bogdan, te moje wszystkie potrzeby będą znajdowały inne źródło, nie? I to jest piękne i tego wam życzę na ten czas wakacji, żebyśmy może znajdziemy właśnie więcej czasu w wakacje, żebyśmy mogli otworzyć te słowo, nie? Żyć nim, bo Bóg jest zawsze dla nas otwarty, na nas, czeka na nas, nie? Czeka z tym słowem, czeka, żeby przytulić. Także zapraszam was do tego, żebyśmy, mimo tego, że są wakacje, że naszych audycji nie będzie, ale zapraszam serdecznie, żebyście pochylali się nad tym słowem, żebyście o tym pamiętali i żebyśmy mogli we wrześniu, spotkać się ponownie.
2: Ja jeszcze też właśnie medytując, myśląc, rozważając to słowo, pomyślałam sobie, jak ono rzeczywiście kończy ten czas naszej audycji, rozpoczyna czas wakacji, a czas wakacji to urlopu, to pokusa wyboru szerokiej bramy. Więc właśnie nie dajmy się, nie ulegajmy tej pokusie, bo brama wąska to droga błogosławieństw i bądźmy tymi nielicznymi, o których mówi dzisiejsze słowo, którzy podejmują się tego trudu wchodzenia przez bramę wąską, a tam znajdziemy prawdziwą perłę, a tą perłą jest Jezus, który jest miłością, największą, najpiękniejszą, najcudowniejszą, nieskończoną. Tak więc znajdźmy tę perłę, jeśli jeszcze jej nie znaleźliśmy, a otworzą się dla nas najpiękniejsze ogrody tego świata. Chwała Panu.
0: I chwała Panu. I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków. Amen. Yeah!

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Dziś w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego, które zwieńczyło miesiące nauki, formacji i przygotowanie do przyszłej posługi kapłańskiej. Jak zaznacza ksiądz Jan Krupka, wakacje nie są wyłącznie czasem odpoczynku, to również czas konkretnych zadań i zaangażowania w życie Kościoła.
2: Zwykle dzieli się na takie trzy części wakacji. One troszeczkę mogą się różnić w jakichś tam szczegółach, ale mniej więcej wygląda to na to, że część wakacji przeznaczają na odpoczynek własny według jakichś tam swoich planów i zamiarów. Część czasu wakacyjnego to jest część, którą spędzają pod opieką własnych duszpasterzy w parafii, rodzinnej parafii, a trzecia część to zwykle jest takie zaangażowanie w rzeczy organizowane zwykle na poziomie diecezjalnym, albo może to nieraz być też i parafialne. Chodzi po prostu o różnego rodzaju wyjazdy, na przykład udział w pierwszej pielgrzymce, w wakacjach, koloniach organizowanych przez Caritas.
1: Alumni po wakacyjnej przerwie wrócą do seminarium w październiku.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Na Jasnej Górze odbywa się Narodowa Pielgrzymka Węgrów. Spotkanie jest okazją do przypomnienia, że Polskę i Węgry łączy wiara katolicka, historia i dzieje zakonu Paulinów. W tym roku pielgrzymom towarzyszy hasło Duchowa odnowa i misja dla naszej wiary. Pielgrzymowanie ma głębokie znaczenie na naszej drodze. Jest to także wyraz przynależności do Matki Bożej, podkreśla prowincjał placówki paulińskiej na Węgrzech, ojciec Andrasz Wizji.
3: Pielgrzymowanie do Matki Bożej ma głębokie znaczenie na drodze naszej wiary. Przede wszystkim przybywanie na Jasną Górę do Polski to jest też i wyraz tego, że łączy nas kult, nasze przylgnięcie do Matki Bożej. Tu na Jasnej Górze modlimy się przed Czarną Madonną, bo ja posługuję przecież w Maria Nostra, gdzie jest Matka Boża, skąd na Jasną Górę przyszli Paulini, więc to spojrzenie na Matkę Bożą dla naszych narodów jest tym, co nas łączy na drodze naszej wiary. To jest taki dobry moment, żeby pogłębić swoją wiarę i też odnowić więź z Matką Bożą.
1: Pielgrzymce biorą udział przedstawiciele Episkopatu Węgierskiego i Polskiego. W programie dwudniowej pielgrzymki znajdują się spotkania w sali papieskiej, modlitwa różańcowa, a także apel jasnogórski. Narodowa Pielgrzymka Węgrów zakończy się jutro.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca ojciec święty Leon XIV pobłogosławi paliusze i nałoży je nowym metropolitom z całego świata. Wśród nich będą trzej metropolici z Polski: kardynał Konrad Krajewski, kardynał Grzegorz Ryś i arcybiskup Andrzej Przybylski. Uroczysta msza święta, podczas której papież pobłogosławi paliusze i osobiście nałoży je na ich ramiona, rozpocznie się o godzinie 9:30 w Bazylice świętego Piotra w Rzymie. Paliusz to biały wełniany pas zakładany na ornat, ozdobiony równoramiennymi krzyżami. Symbolizuje szczególną więź między papieżem a metropolitami na całym świecie.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

Będę z tobą, Lemon. Spoglądam na zegar studio Radia Nadzieja. 7 prawie minut po godzinie 20. O piłce nożnej powiedzmy przez parę chwil. Polski Związek Piłki Nożnej potwierdził dziś informacje, które dzień wcześniej podał na antenie Polskiego Radia sekretarz generalny Federacji Łukasz Wachowski. Jesienne domowe mecze piłkarskie reprezentacji Polski w Lidze Narodów odbędą się na PGE Narodowym w Warszawie. Decyzję podjął zarząd związku. Będą to spotkania 25 września z Bośnią i Hercegowiną oraz 2 października z Rumunią. Oba starcia kwadrans przed godziną 21 i murawy piłkarskiej nie opuszczajmy. Gwiazda piłkarskiej reprezentacji Portugalii Cristiano Ronaldo został pierwszym piłkarzem, który strzelał gole na 6 mistrzostwach świata. Stało się to już w 6 minucie spotkania grupy K amerykańskiego mundialu, w którym Portugalia gra w Houston z Uzbekistanem. Ronaldo dał swojej drużynie prowadzenie mocnym strzałem z pola karnego. Ronaldo trafił także drugi raz w 39 minucie, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie 3-0. To były gole numer 144 i 145 portugalskiego napastnika w kadrze. Mecz trwa. Obecnie połowa tego spotkania. Obecnie trwa przerwa. A my wracamy do muzyki. To jest Radio Nadzieja we wtorkowy wieczór. Gramy więc.

0: Gdzie rodzice mogą szukać wsparcia w przypadku, gdy ich pociechy zaczną mieć problemy natury psychologicznej bądź wpadną w sidła uzależnień? W gminie Łomża działa kilka instytucji wsparcia, do którego w takim wypadku oferują kompleksową pomoc. Jak mówiła w audycji Bezpieczna Gmina na antenie Radia Nadzieja, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży Renata Szymańska. Pierwszym miejscem, w którym dziecko z rozmaitymi problemami powinno otrzymać pomoc, jest szkoła. Posłuchajmy.
1: Bądźmy uważni na te pierwsze sygnały, na to, co nas zaniepokoi, żeby już to wnosić do rozmowy, do relacji. Starajmy się emocjonalnie, relacyjnie być blisko naszych dzieci. W szkołach dzieci mogą uzyskać takie wsparcie od psychologa, od pedagoga. Czasami wielu wychowawców jest takich bardzo uważnych na tych swoich wychowanków w klasie i widzą, że ktoś zaczął się nagle spóźniać albo zaczyna odstawać od klasy, także coś się z tym dzieckiem dzieje, zaczynają się interesować, pytać. Myślę, że to jest takie bardzo ważne.
0: System wspierania potrzebujących dzieci nie jest jednak oparty wyłącznie na szkole.
1: Jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna i w gminie Łomża ta poradnia jest na ulicy Szosa Zambrowska. Tam można pójść też uzyskać wsparcie. Jest ośrodek pomocy społecznej, jest interdyscyplinarny zespół w gminie, jest ośrodek opieki środowiskowej psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. To jest właśnie ten ośrodek prowadzony przez WOPIT-u i my pracujemy w Sławcu, więc zapraszamy tak zawsze. Może przyjechać rodzic z dzieckiem, może przyjechać sam rodzic uzyskać pomoc.
0: Według najnowszych badań kondycja psychiczna dzieci i młodzieży w Polsce jest coraz gorsza. Dla przykładu raport Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce Perspektywa rodzica wskazuje, że w ciągu ostatniego roku aż 57,7% dzieci w Polsce zmagało się z problemami emocjonalnymi i obniżonym samopoczuciem.

Natal Janykiel, Atlantyk. Prawie 18 minut po godzinie 20 i w ten gorący właśnie wieczór pora na już za chwilę modlitwę różańcową. Wcześniej jeszcze zespół Moja Rodzina wybrzmi. A o 20:20 modlitwa różańcowa. Jeśli ktoś z Państwa chciałby rozważać poszczególne tajemnice na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwie linie telefoniczne. Już podaję numery, są to podobne numery. +512 123 502, +512 123 503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Różaniec to skarb, który trzeba odkryć, mówił nasz ukochany święty Jan Paweł II. Maryjo, Królowo Różańca Świętego, Matko pięknej miłości, kto poznał i ukochał Twoje czyste serce, ten znalazł największy skarb. Serce Twoje jest gorącym ogniskiem miłości Boga i ludzi. Jest najbardziej podobne do serca Jezusa. Niepokalana nasza Matko, weź nasze zimne i nieczułe serca, zanurz je w swoim sercu i rozpal miłością Jezusa. Spraw, byśmy żyli tylko dla Boga i dla Ciebie, naśladując Twoje cnoty. Patrząc z zachwytem w Twoje przepiękne oczy, przesuwajmy koraliki naszych różańców i módlmy się. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Twego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Módlmy się o silną wiarę, silną nadzieję i piękną miłość do Boga i bliźniego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy,
0: i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Rozważając tajemnice radosne Różańca Świętego, modlimy się o pokój w naszej Ojczyźnie, na całym świecie, w sercach ludzkich, intencjach rodzin i Radia Nadzieja. O miłosierdzie Boże dla całego świata i każdego człowieka. O opatrzność Bożą nad Polską. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W intencjach chorych, cierpiących, samotnych, prześladowanych chrześcijan, w intencjach Bogu wiadomych, ukrytych w naszych sercach, o spełnienie woli Bożej, a także za naszych bliskich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące. Tajemnica pierwsza radosna. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Anioł Gabriel przynosi Maryi wieść, że zostanie Matką Syna Bożego. Dla młodej dziewczyny to wydarzenie było nie tylko radosne, ale również pełne niepewności. Jednak Maryja z ufnością odpowiada: Fiat, niech mi się stanie. W jej pokornym tak odnajdujemy nadzieję, że Bóg zawsze działa w naszym życiu, nawet jeśli Jego plany są dla nas niezrozumiałe. Panie, ucz nas mówić tak Twojej woli, szczególnie wtedy, gdy wydaje się trudna do przyjęcia. Proszę.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy. Z Panem Bogiem, Maria.
1: Bóg zapłać, Pani Mario, z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Tajemnica druga radosna. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja z pośpiechem udaje się do swojej krewnej Elżbiety, aby podzielić się radością i nadzieją. Jej magnifikat, pieśń uwielbienia, jest wyrazem wiary w Bożą obietnicę. Spotkanie dwóch kobiet, które doświadczyły cudu, stanowi dowód, że w relacjach i wspólnocie można odnaleźć nadzieję na drodze wiary. Panie, naucz nas dostrzegać Twoje działanie w codziennych spotkaniach i dzielić się radością Ewangelii. Proszę.
2: Czy nas, któryś jest w niebie, święci imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Państwu. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. W ubogiej stajence w Betlejem przychodzi na świat Zbawiciel. Maryja i Józef, mimo trudnych warunków, przyjmują Jezusa z miłością i nadzieją. Światło bijące od żłóbka przypomina, że nawet w najciemniejszych chwilach naszego życia Boża obecność rozprasza mrok. Panie, pomóż nam odnajdywać Twoje światło w chwilach trudności i cierpienia. Proszę.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy modliła się Jadwiga, szczęść Boże.
1: Bóg zapłać Pani Jadwigo, z Panem Bogiem, szczęść Boże. Tajemnica czwarta. ofiarowanie Jezusa w świątyni. Symeon, człowiek pełen nadziei, rozpoznaje w dzieciątku spełnienie Bożych obietnic. Jego słowa: "Teraz, o Panie, pozwól odejść swojemu słudze", ukazują głęboką wiarę, że Bóg zawsze wypełnia swoje obietnice. Panie, ucz nas ufać, że Twoje plany są zawsze dobre, nawet jeśli wymagają cierpliwości. Proszę.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
3: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
1: Bóg zapłać Pani Tereso z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Po trzech dniach Maryja i Józef odnajdują Jezusa w świątyni. To wydarzenie uczy nas, że w chwilach, gdy wydaje się, że gubimy Jezusa, zawsze możemy Go odnaleźć. Panie, daj nam serca pełne nadziei, które nie ustają w poszukiwaniu Ciebie. Panie, naucz nas wierzyć, że w każdym zagubieniu jest nadzieja na nowe spotkanie z Tobą. Proszę.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

0: jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, szczęść Boże.
2: Bóg zapłać z Panem Bogiem, szczęść Boże. Modlitwa za ojczyznę do świętego Andrzeja Boboli. Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych Ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia.
0: Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężysz wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla Twojej bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.
2: A zmarłym wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W
0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę różańcową. Tym, którzy włączyli się telefonicznie i tym, którzy trwali z nami duchowo. Dla Pani Marii, dla Państwa Jadwigi z mężem, dla Pani Jadwigi następnej, dla Pani Teresy i Pana Krzysztofa. Dziękując Bogu za dzisiejszy dzień i doznane w nim łaski, radujmy się Jego miłością w nas i dzielmy się nawzajem tą Bożą miłością. W studiu modlili się
0: Maria,
2: Walentyna oraz Hubert, posługujący przy konsolecie.
0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba.

0: O Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzący się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale. Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemanie uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
1: Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. To już pora, byśmy w tym momencie wyśpiewali modlitwę apelową, nasz jasnogórski apel, dziękując Najświętszej Marii Panie za wtorkowy dzień, za jej pomoc, za jej opiekę i prosząc o pomoc w dniu jutrzejszym. Dziękuję za uwagę i ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Wkrótce w Watykanie rozpocznie się konsystorz z udziałem kardynałów z całego świata. Stolica Apostolska przypomina, że świeccy nie mogą głosić kazań w czasie mszy świętej. Postulatorka procesu beatyfikacyjnego profesora Lejeune mówi o powszechnej opinii świętości francuskiego genetyka. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Każdy wtorek Ojciec Święty odpoczywa dziś w Castel Gandolfo. Choć w papieskim kalendarzu nie ma przewidzianych spotkań, to kolejne dni zapowiadają się intensywnie. Jutro oprócz cotygodniowej audiencji ogólnej papież spotka się także ze światowej sławy pisarzami, m.in. Erikiem Emanuelem Schmidtem i Columem McCannem w związku ze stuleciem watykańskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana. Z kolei 26 i 27 czerwca odbędzie się konsystorz z udziałem kardynałów z całego świata.
2: To już drugi konsystorz zwołany przez Leona XIV. Jego uczestnicy będą rozmawiać m.in. na temat encykliki Magnifica Humanitas i aktualnych światowych wyzwań, przede wszystkim braku pokoju. W dwudniowych obradach wezmą udział także Polacy, m.in. metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski i kierujący archidiecezją krakowską kardynał Grzegorz Ryś. Obaj odbiorą także z rąk Ojca Świętego Paliusze podczas mszy świętej w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.
1: Dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów przypomina, że osoby świeckie nie mogą głosić kazań, które zastępują homilię podczas mszy świętej.
2: Okazją do przypomnienia tego stanowiska była prośba niemieckiego kościoła, by w wyjątkowych sytuacjach świeccy mogli głosić kazania podczas mszy. Watykan przypomina, że homilia jest integralną częścią liturgii słowa, a głosząc ją kapłan lub diakon wypełnia posługę nauczania, do której jest wezwany na mocy otrzymanych święceń. Dykasteria przypomina też, że w związku z tym należy troszczyć się o stałą formację głoszących homilię, a także, że przepisy kościelne przewidują liczne okoliczności poza mszą, w których świeccy mogą głosić Słowo Boże i je komentować.
1: Postulatorka procesu beatyfikacyjnego profesora Jeroma Lejeuna od Dugast mówi w rozmowie z mediami watykańskimi o opinii świętości, jaką cieszył się ten wybitny francuski genetyk i odkrywca trisomii 21.
3: Rodziców głęboko poruszył pełen miłości wzrok, z jakim Lejeun patrzył na ich dziecko. Jedna z matek powiedziała mi, że patrzył na jej dziecko tak, jakby miał przed sobą księżniczkę. Inna powiedziała, że spojrzał na jej syna tak, jakby widział Chrystusa na krzyżu. Jeszcze inna stwierdziła, że patrzył na jej córkę oczami Jezusa. Wszystkie matki opowiadają mi o spojrzeniu profesora, o tym, jak natychmiast nawiązywał z nimi głęboką więź, a także o sile, którą im dawał. Wszystkie mówią również, że przychodziły na konsultacje oszołomione, przygniecione tym, co je spotkało. Odchodziły natomiast umocnione i pełne otuchy.
4: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.

such a jerk. You are a teacher.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Mariusz Wesołowski, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, panie dyrektorze.
3: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja.
2: Lato przywitało nas upalną pogodą. Gorąco pod względem wydarzeń będzie także w nadchodzącym czasie w gminie Kolno?
3: Tak, to jest bardzo dobre porównanie, będzie gorąco, a to ze względu na mnogość przedsięwzięć i imprez, które zamierzamy w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach zorganizować. Korzystając z okazji, że tak się fajnie trafiło, że akurat dzisiaj jestem tutaj u państwa w studiu, to już jutro pierwsza impreza, tym razem o charakterze patriotycznym. Co roku wspólnie Gmina Kolno, Gmina Zbójna organizuje cykliczne obchody rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym. W tym roku właśnie odbywa to się 24 czerwca, czyli już jutro w środę. Jest to 82. rocznica. Organizujemy to już od kilku lat. Dlatego też, korzystając z okazji, że jestem tutaj, oczywiście wszystkich serdecznie zapraszamy. Już jutro rozpoczynamy o godzinie 11 uroczystą mszą świętą w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Osewie. Potem udamy się na cmentarz, gdzie spoczywają żołnierze Armii Krajowej, którzy uczestniczyli w tej bitwie, no a później udamy się na miejsce bitwy, czyli do Piasutna Żelaznego. Także jeżeli ktoś nie ma na jutro planów, chciałby w tej uroczystości uczestniczyć, to serdecznie zapraszam.
2: Wbrew pozorom, gmina Kolno jest bogata w historię, którą trzeba pielęgnować.
3: Tak, na terenie gminy Kolno jest sporo miejsc wartych upamiętnienia. Oczywiście my co każdego roku zgodnie
2: z harmonogramem,
3: z terminami staramy się upamiętniać wszystkie miejsca pamięci, no ale oprócz tak tylko wspomnę, że oprócz Piasutna Żelaznego, no największą imprezą o charakterze patriotycznym jest rocznica rozformowania 110 Pułku Anów w Janowie, która odbywa się co roku pod koniec września, również i w tym roku odbędzie się właśnie w tym samym miejscu co roku, więc już możemy też zapraszać. Oczywiście wszelkie informacje będą umieszczane na naszych profilach, mediach, na plakatach także.
2: I zawsze młodzi ludzie, też uczniowie szkół biorą udział właśnie w tych rocznicach, kiedy są one upamiętniane.
3: Tak, oczywiście. Tutaj, jeżeli chodzi ten termin 24 czerwca, jeżeli chodzi o jutrzejszą imprezę i środa, bo to jest środa, tak, środek tygodnia, nie jest przypadkowy. Zależało nam już od kilku lat tutaj wspólnie poprzez ustalenia jakby włodarzy naszych gmin stwierdziliśmy, że jednak chcemy też nieść poprzez te wydarzenia taką naukę dla przyszłych pokoleń, dla dzieci i młodzieży z naszych terenów, żeby one też wiedziały, po co tak naprawdę się tam spotykamy i kto to byli ci ludzie, którzy tam zginęli, którzy walczyli za naszą ojczyznę. I no, to jest bardzo dobry przykład takiej nauki poprzez uczestnictwo. Tak? Także tym bardziej zapraszamy zarówno dzieci i młodzież, bo to jest praktycznie ostatnie dni przed wakacjami, więc myślę, że tutaj nie będzie problemów, że jeżeli ktoś będzie z tych młodszych uczestników chciał tam być, to zapraszamy.
2: Także ten wolny czas powinien się znaleźć. Ważne wydarzenie, panie dyrektorze, które coraz bliżej w gminie Kolno, to Ogólnopolski Festiwal Pieśni Dziadowskiej, Lirników i Opowiadaczy. Co to są pieśni dziadowskie, proszę wyjaśnić.
3: Dobrze, ja oczywiście zaraz troszeczkę wytłumaczę, natomiast
2: Dziadowsko nie będzie,
3: natomiast ja już kilka tygodni temu, będąc tutaj u państwa w studiu, już troszeczkę przybliżałem, jak to będzie wyglądało, no ale oczywiście ten czas szybko biegnie i znów korzystając.
2: I to wydarzenie coraz bliżej.
3: I znów korzystając.
2: A jest to ogólnopolski festiwal, to trzeba podkreślić.
3: Bynajmniej tak, mamy takie założenie. Od samego początku jakby projektowania tego wydarzenia mieliśmy na uwadze jednak zasięg ogólnopolski. No i jak wszystkie znaki na niebie wskazują, prawdopodobnie nam się uda, żeby taki był. Natomiast wracając do tej pieśni dziadowskiej. Tak bardzo szybko i ogólnie mówiąc, jest to nic innego jak pierwowzór, taki naprawdę wczesny pierwowzór obecnej muzyki ludowej. Tak? To wywodzi się z tego, że kiedyś te osoby, które chodziły od miejscowości do miejscowości, zarobkowały na śpiewaniu, na graniu na prostych instrumentach, często byli nazywani dziadami. Stąd ta pieśń dziadowska, ale później ona ewoluowała do obecnych czasów i bardzo wielu artystów, bardzo wielu twórców, którzy w tej chwili występują, czerpie właśnie z tych starych jakby metod śpiewania, grania na instrumentach. Także to jest nic innego jak taki, po prostu powtórzę jeszcze raz, pierwowzór obecnej muzyki ludowej.
2: A do tego lirnicy i opowiadacze.
3: Lirnicy i opowiadacze. Nie lirycy, a lirnicy, tak? Tak to, bo znaczy ja wiem, że pani dobrze powiedziała, ale chodzi, żeby podkreślić to słowo.
2: Tak.
3: Bo chodzi nam też o pokazanie tych starych instrumentów, które kiedyś były używane do tego typu występów. Między innymi lira korbowa, bardzo prosty instrument, już dawno zapomniany, a jednak on też będzie prezentowany i ci lirnicy rzeczywiście będą wykonywać te swoje utwory na takich prostych instrumentach, między innymi lirze korbowych czy innych bardzo, bardzo prostych instrumentach z drewna, żeby tym naszym odbiorcom też pokazać, jak to się zaczęło, jak to kiedyś to było wykonywane, no i jaka ta muzyka była prezentowana w tamtych czasach. No, także myślę, że ciekawe doświadczenie czeka nas wszystkich.
2: Tak, wrócicie do tych korzeni, polskich korzeni, ludowych korzeni. Kto się zgłosił do tej pory? Bo zgłaszać się już nie można. Termin upłynął 14 czerwca, jak dobrze pamiętam.
3: Może powiem tak, na chwilę obecną mamy ponad 40 zgłoszeń zarówno zespołów, jak i pojedynczych osób, właśnie tych opowiadaczy, czy lirników. Co prawda nabór zakończył się 14 czerwca, no ale jesteśmy otwarci na propozycje. Jeżeli jakieś zgłoszenie jeszcze teraz by wpłynęło w ciągu kilku dni, na pewno rozważymy ten udział. Jeżeli będzie to spełniało wszelkie warunki te formalne do uczestnictwa w tym konkursie, to jak najbardziej rozważymy to na tą stronę pozytywną.
2: Tak, więc jeśli ktoś jeszcze chce i może natchnie go właśnie jakaś wena, żeby wziąć udział w tym festiwalu, to jak najbardziej zgłosić się jeszcze można?
3: Jeszcze można, tak, czekamy.
2: Jakie zespoły, jakie osoby do tej pory się zgłosiły? Tylko z naszego regionu, czy może z bardziej odległych
3: zakątków? Dobrze, to ja może tak powiem od razu, jaki będzie miał przebieg ten festiwal, kto się zgłosił, jakie zespoły będą występować, te w konkursie i te poza konkursem, bo to też jest, myślę, że dosyć istotne dla naszych odbiorców, którzy będą chcieli zdecydować się uczestniczyć w tej imprezie. Jeżeli chodzi o część konkursową, czyli zespoły, ale i opowiadacze, lirnicy, są to osoby z całego kraju. Tutaj rzeczywiście
2: jednak
3: to, co mówię, tak, jednak ogólnopolski. Mamy bardzo dużo zgłoszeń, mamy kilka zgłoszeń z naszego regionu, ale bardzo, bardzo dużo zgłoszeń z różnych stron kraju, już teraz nie chciałbym wyliczać, ale tak, to jest odzew ogólnopolski. Natomiast jeżeli chodzi o przebieg całej imprezy, rozpoczynamy w sobotę 18 lipca o godzinie 11. częścią konkursową. Pierwszy dzień to będzie konkurs dla grup i dla zespołów wykonujących pewien rodzaj muzyki ludowej. Następnie po tej części konkursowej, już w takich godzinach popołudniowych, przewidujemy w sobotę mini koncert Joszko Brody. Występ naszych zespołów ludowych śpiewaczy działających przy Centrum Kultury Gminy Kolno. No i później, taką porą wieczorową zapraszamy wszystkich na potańcówkę wiejską w rytmach ludowych. Mamy zakontraktowane 3 zespoły, kapelę Kurpiosko z Zawad, kapelę Góralską Ondraszki, no i taką kapelę, nie wiem czy dobrze wymówię, aligancką, która wykonuje takie utwory, jak to ja to zawsze nazywam, stare warszawskie podwórkowe utwory wykonuje, więc te 3 zespoły zaproszą wszystkich uczestników do wspólnej zabawy, do wspólnego tańca.
2: Takie potańcówki ludowe, one się przyjmują, prawda?
3: One się przyjmują. Co prawda cały czas zastanawiamy się, czy ta muzyka ludowa, która będzie przeważała, tak, zyska pozytywny odbiór, no ale jeżeli nie spróbujemy, nie będziemy wiedzieć, tak?
2: Dokładnie tak.
3: Ale myślę, że nie będzie źle, tym bardziej, że te kapele, które będą występować, naprawdę prezentują bardzo wysoki poziom i myślę, że na pewno spodobają się naszym odbiorcom. Natomiast drugi dzień rozpoczynamy o godzinie 10:00 przesłuchaniem właśnie lirników i opowiadaczy. Tu już będzie nieco krótszy ten dzień konkursowy, bo drugiego dnia ogłosimy wyniki zarówno z pierwszego, jak i drugiego dnia. Wręczymy oczywiście nagrody, bo są przewidziane tak w tym konkursie. No i jeszcze nastąpi taki mini występ Adama Struga. Także to jest jakby na drugi dzień. Przewidujemy też uczestnictwo twórców ludowych. Będą do tego specjalnie przygotowane stanowiska. Będą nasze koła gospodyń wiejskich. Szereg różnych atrakcji też przewidujemy. Natomiast na cały czas myślimy, jak to zrobić, żeby nie kolidowało z tą częścią konkursową. Żeby to nie przeszkadzało ani
2: nie
3: uczestnikom,
2: zaburzyło.
3: Ani jurorom w odpowiednim przeprowadzeniu tego konkursu. Bo jurorów też mamy znanych z Polski, więc no będziemy się starali, żeby pogodzić jedno z drugim.
2: Tak.
3: Także już teraz mogę serdecznie zaprosić wszystkich. 18-19 lipiec, Kozioł, przy rzece Pisa, festiwal pierwszy, mamy nadzieję, że nie ostatni, pieśni dziadowskiej lirników i opowiadaczy.
2: I my do 18 lipca na antenie Radia Nadzieja będziemy o tym festiwalu przypominać. Również tam będziemy i będziemy to wszystko relacjonować. Panie dyrektorze, przechodzimy do kolejnego tematu. Trochę pan o tym wspominał gdzieś tam między słowami. Chodzi o koła gospodyń wiejskich. One doskonale wiemy i pan to już niejednokrotnie podkreślał, że w gminie Kolno te koła gospodyń wiejskich działają naprawdę bardzo, bardzo prężnie. I ostatnio udało się uzyskać wsparcie, dofinansowanie.
3: Tak, to już się stało taką coroczną tradycją, że nasze koła gospodyń oprócz partycypowania w dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szukają innych źródeł pozyskania środków na organizację różnego rodzaju wydarzeń. Nie inaczej było też w tym roku. Takie sztandarowe zadanie publiczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wspomagającego rozwój wspólnot lokalnych cieszyło się i cieszy dużym powodzeniem wśród kół gospodyń wiejskich. Tak samo było w tym roku. W tym roku 6 organizacji z naszego terenu, z terenu gminy Korona uzyskało to dofinansowanie. No praktycznie wszystkie, które się zgłosiły. To jest też miło słyszeć, że jednak te nasze projekty, nasze wnioski, wyobraźnia na temat tego, co chcemy zrobić z pozyskanych środków, jednak znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych decyzjach w Białymstoku. Także będzie to 5 kół gospodyń wiejskich i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja. Są to generalnie lokalne imprezy o charakterze takim czysto lokalnym, skierowane do lokalnej społeczności, do mieszkańców danej miejscowości. Są to różnego rodzaju imprezy integracyjne, sportowe nawet, które po prostu integrują tych mieszkańców, żeby mogli się spotkać, porozmawiać, spędzić wspólnie czas. Natomiast jeżeli chodzi o Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja. Już w tamtym roku udało nam się z tych pozyskanych środków zorganizować Forum Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kolno. Także w tym roku powtarzamy. Udało nam się pozyskać te środki na ten cel w tym roku. Jeszcze terminy nie są ustalone, bo tutaj też wchodzą kwestie jakby takie techniczne, podpisanie umów, pozyskanie środków, spotkanie tych wszystkich grup, żeby ustalić się terminy, żeby jeden drugiemu tam nie wchodził w paradę i żeby to nie kolidowało. Ale na pewno przełom lipca i sierpnia myślę, że te drugie forum kół gospodyń wiejskich też się odbędzie, tak, na terenie gminy Kolno.
2: Tak, panie dyrektorze, to na co trzeba zwrócić uwagę, to że te koła gospodyń wiejskich też idą z duchem czasu. Jeszcze kilkanaście lat temu potrzebowały talerzy, kubków, sztućców. Mhm. Dzisiaj te potrzeby są zupełnie inne.
3: Tak, tutaj akurat jak cały świat. Wszystko idzie do przodu, tak? Tak to nazwę. Zarówno panie z kół gospodyń, ale i panowie, bo ja cały czas podkreślam, że w naszych kołach gospodyń jest bardzo dużo panów, którzy wspierają jakby całą tą działalność kół gospodyń wiejskich. Są różnego rodzaju deklaracje, że teraz jakby te panie i panowie z kół gospodyń wiejskich już te podstawowe swoje jakby tematy spełnili, namioty, stoły, krzesła, talerze, sztuczce jakieś proste, proste takie grzewcze, tak, elementy, no marzą o takich nieco bardziej ułatwiających sprawy, o jakichś garkach elektronicznych,
2: tak, czy nie będziemy rodzaju ekspresach i tak dalej. Ale wiemy, tak, o co chodzi.
3: Dokładnie, no ja kibicuję tym paniom, nie zawsze ten nowoczesny sprzęt jeszcze mieści się w pewnego rodzaju zadaniach publicznych czy dofinansowaniach.
2: Ale to też powinna być taka wskazówka dla tych, którzy organizują te właśnie różnego rodzaju konkursy skierowane dotyczące wsparcia kół gospodyń wiejskich, żeby też te projekty szły z duchem czasu.
3: No tak, no mam nadzieję, że jednak organizatorzy stopniowo będą jakby tutaj przychylać się do oczekiwań, tak, tych grup, które chcą uczestniczyć w tego rodzaju konkursach, no a później organizować coś fajnego dla swoich odbiorców.
2: Sporo jest kół gospodyń wiejskich, tak jak mówimy, u was w gminie Kolno. Które koło działa najprężniej? Nie powie, pan dyrektor nie powie.
3: Nie powiem, bo bym się naraził tutaj bardzo.
2: Wiedziałam.
3: Wydaje mi się i mam nadzieję, że ja mam dobre relacje ze wszystkimi kołami działającymi na terenie gminy Kolno, jest ich 21, więc naprawdę nie chcę tutaj wskazywać. Jest 21 kół, 5 kół skorzystało z tego projektu, ale to nie znaczy, że pozostałe koła
2: nic nie robią,
3: tak. No już wspomniałem o tym, że jednak no, koło gospodyń wiejskich mają bardzo duże wsparcie ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i często te koła po prostu wykorzystują te środki też do organizacji różnego rodzaju wydarzeń na terenie swojej miejscowości, nie sięgając po środki z innych konkursów. Także tutaj, no...
2: Ciężko
3: lubię
2: jest.
3: Wszystkie koła, lubię ze wszystkimi kołami współpracować, tak trochę dyplomatycznie tutaj wyjdę, ale tak rzeczywiście jest. Tak?
2: No to my pozdrawiamy wszystkie koła, które wszystkie panie i panów również, którzy być może będą słuchali tej rozmowy. W tym roku dożynki gminne gdzie, panie dyrektorze?
3: Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. 30 sierpnia, miejscowość Borkowo. Na terenie gminy Kolno te dożynki odbywają się w takim systemem trochę rotacyjnym. Jest kilka głównych miejscowości, które są jakby tutaj objęte, tak, organizacją dożynek gminnych. W tym roku jest to miejscowość Borkowo. Bardzo gorący termin, 30 sierpnia, to jest taki czas, że wszędzie jest dużo imprez, bo to jest i ostatnia weekend lata. Niemniej jednak, tak jak co roku, chcemy jednak bo gmina Kolno jest gminą typowo rolniczą, tak? Opieramy się tutaj na rolnictwie, na mieszkańcach wsi. Jest 45 miejscowości wiejskich, tak, na terenie gminy Kolno. To jest bardzo duży potencjał. No i w większości przypadków są to rolnicy, chociaż sytuacja się zmienia, jak wiemy, na terenach wiejskich, że coraz więcej osób jest tylko mieszkańcami wsi, a pracują czy poza miejscem zamieszkania, czy prowadzą działalność niezwiązaną z rolnictwem. No ale jednak to rolnictwo jest tutaj jakby głównym elementem na terenie naszej gminy. Jest to po prostu takie podkreślenie roli rolnictwa w naszym życiu, docenienie ich ciężkiej pracy, bo praca jest bardzo ciężka. Sam wywodzę się ze wsi, też pracowałem w gospodarstwie rolnym, więc wiem, jaka to jest ciężka praca i to jest po prostu taka możliwość spotkania wszystkich rolników z terenu gminy Kolno, no i wspólne świętowanie. Tak?
2: To jest jedno z najważniejszych wydarzeń w gminie w tym okresie letnim?
3: No gdyby nie ten festiwal pieśni dziadowskiej, to powiedziałbym, że najważniejsze, tak? Natomiast no teraz, nie, tak, tu trochę żartuję, oczywiście dożynki gminy to jest na największa i najważniejsza impreza na terenie gminy Kolno. Tak było, tak jest i mam nadzieję, że tak będzie, że jednak będziemy mogli co roku spotykać się i doceniać ten trud naszych rolników.
2: Mimo że do dożynek jeszcze trochę czasu, ale zanim się obejrzymy, będzie już właśnie 30 dzień sierpnia, ten zarys planu już pewnie gdzieś tam się kształtuje.
3: Tak, oczywiście. No, generalnie pewne zasady obowiązują co roku i się nie zmieniają. Rozpoczynamy uroczystą mszą świętą. W tym roku odbędzie się w kościele w Borkowie o godzinie 13. Potem nastąpi taki dożynkowy przemarsz z kościoła na plac gmin, na plac szkolny przy szkole podstawowej w Borkowie. No tam wiadomo, na placu rozpoczniemy częścią oficjalną. No później już
2: taka
3: świętowanie, część mniej oficjalna. Praktycznie, jeżeli chodzi o dobór wykonawców, zespołów, mamy tutaj już określony. Niemniej jednak na początek oczywiście zespoły nasze, działające przy Centrum Kultury Gminy Kolno, zawsze podkreślamy ich rolę w działalności naszej kulturalnej. Doceniamy to, że chcą, że mogą, że uczestniczą. No a później już wykonawcy z zewnątrz, ale to już niedługo pojawi się na naszych mediach, na plakatach.
2: Zdradzać nie możemy?
3: Nie będziemy. Trwają dosłownie ostatnie ustalenia i wtedy, jak już będziemy mieli pełną listę, już taką stuprocentowo, to będziemy to ogłaszać.
2: No dobrze, to będziemy jeszcze do tego wracać na antenie Radia Nadzieja. Mariusz
3: Oczywiście.
2: Wesołowski, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na wszystkie imprezy i wydarzenia organizowane na terenie gminy Kolno. Dziękuję.
1: Nasz gość dnia.

0: codziennie w dobrym nastroju.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na...

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Rozmowa poranka.
2: Gościem poranka 7:09 jest Bernadeta Krynicka, dyrektor MOSiR Łomża i radna województwa podlaskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Panie dyrektor, w niedzielę odbyła się Noc Świętojańska w Łomży, której byliście organizatorem. Spodziewała się pani takiej frekwencji?
3: Szczerze, to tak, spodziewałam się. Organizatorem Nocy Świętojańskiej było miasto i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, także miasto nam bardzo dużo pomogło.
2: Widząc zdjęcia, nagrania z tej imprezy, to naprawdę tam był tłum ludzi.
3: Tak, to ja jestem szczęśliwa i jeszcze te emocje trwają we mnie, ale nie tylko we mnie, tylko tak naprawdę w całym zespole, mnóstwo moich pracowników, praktycznie całe biuro, dział imprez, oczywiście też i z parku wodnego ratownicy nam pomagali, kierownik. Tak u nas jest w pracy, że jak jest impreza, to wszystkie ręce na podkład. Więc wszyscy bez względu, jaką pełnią funkcję, biorą udział i pomagają w tym wydarzeniu. Więc myślę, że wszyscy czujemy się takimi rodzicami tego wydarzenia. I każdy z nas dołożył do tego swoje 5 groszy, jak tak można to nazwać.
2: To co było kluczem do tego, żeby tych ludzi przyciągnąć? Bo wiemy, znamy historię, że wydarzenia organizowane są, no ale no, niekoniecznie one cieszą się jakąś popularnością.
3: Myślę, że przede wszystkim to musi być informacja, reklama, marketing. My żeśmy, była wykonana dziewczyna w białej sukience, stała blisko naszego stadionu po drugiej stronie. Nie wiem, czy pan redaktor widział.
2: Widziałem.
3: I był baner i to tak mniej więcej miesiąc wcześniej, ale też prosiłam i taką prośbę wysłałam do kościołów, do proboszczów naszych parafii, do kupisk i do okolicznych, więc tam, gdzie to było możliwe, to myślę, że informacja poszła. Nie wszędzie wiem, ale z góry dziękuję za wsparcie i tak jak już raz tu mówiłam na antenie, trzeba być blisko kościoła i wtedy jest wsparcie. Nie tylko w kościołach tutaj na ziemi, ale i góra nam pomaga, bo jak pan redaktor zauważył i państwo, to pogoda nam sprzyja.
2: Tak, to prawda, tutaj jest trudno z tym polemizować. Obecny na tym wydarzeniu nasz reporter Paweł Majewski, nagrywając ludzi, uczestników tego wydarzenia, no to natknął się też na osoby, które w Łomży nie mieszkają. Więc to wydarzenie przyciągnęło też ludzi spoza miasta.
3: Oczywiście, mnóstwo ludzi przyjeżdża na nasze wydarzenia z okolicy, bo jednak ta promocja jest i ona jest bardzo istotna w internecie, więc my mamy i Facebook, i internet, no ja też używam swojego konta, więc mam trochę obserwujących, no i to nie jest pierwsze wydarzenie w Łomży, które organizujemy, więc już myślę, że uczestnicy tych wydarzeń wiedzą, że MOSiR przykłada się do pracy, jak zorganizuje, przygotuje imprezę, to warto być, bo tak naprawdę na naszej każdej imprezie to możemy, każdy coś dla siebie znajdzie, bo musi być ta oferta bogata i nie może być tandety. I myślę, że tak u nas jest.
2: Że tej tandety nie ma?
3: Nie ma. Nie ma. Między innymi ja nie wyobrażam sobie, że na takie imprezy będziemy wpuszczać stoiska z tanią chińszczyzną. Na przykład, nie? Albo jakieś tam inne jedzenie, które jest niezdrowe.
2: Widziałem, że bardzo dużą popularnością cieszyły się warsztaty robienia wianków.
3: Tak, tak. Wiem o tym. Były tam tłumy i no też jak ustalaliśmy w ogóle harmonogram całego wydarzenia, więc wszyscy się angażujemy w to. Jest po prostu burza mózgów. Spotykamy się kilkukrotnie, rozmawiamy i każdy pomysł ma znaczenie, więc ja sobie wyobrażam właśnie warsztaty wianków, że one muszą być, bo jako dziecko i młoda dziewczyna umiałam pleść wianki, wtedy pletliśmy te wianki z mleczy. No teraz nie było mleczy, ale ja miałam wianek cudny i to ten wianek zrobiła mi Agnieszka Piwko, mój kierownik, zastępca kierownika obiektów otwartych, więc ja mam bardzo zdolne dziewczyny. U mnie są dziewczyny do wszystkiego. No ale nie tylko, panowie też, także jeszcze, żeby nie mogła pani redaktorze, pan mi pozwoli, ja muszę podziękować swojej ekipie, całej ekipie, to mnie, po prostu wszyscy, którzy byli zaangażowani. Ja mam wspaniały zespół, panie redaktorze, i jeżeli mając takich ludzi w zespole, to my możemy, to tak naprawdę to my się dopiero rozkręcamy. To zobaczycie państwo, co Mosir jeszcze może zrobić.
2: Wiem, bo pani praktycznie co wizyta o tym mówi, więc zdążyłem zauważyć.
3: Także pozdrawiam cały mój zespół, wszystkich. Jesteście wspaniali.
2: Było kiedyś takie hasło dosyć popularne, że w Łomży to się nic nie dzieje. I od jakiegoś czasu wydaje mi się, że ono już znikło, że ono już nie istnieje gdzieś wśród w tej opinii publicznej.
3: Panie redaktorze, w Łomży bardzo dużo się dzieje, bo nie tylko Mosir organizuje wydarzenia. Widzimy, że miasto organizuje inne jednostki. Jest tego mnóstwo. No i jeszcze są te osiedlowe, różne imprezy. Ja myślę, że pan teraz jeszcze by znalazł kogoś, kto jest niezadowolony i stwierdzi, że się nic nie dzieje, bo są ludzie, którzy są nieszczęśliwi i zawsze coś mają na nie.
2: No to na pewno.
3: Także jak albo data nie ta, albo beton, albo za głośno, albo tak, albo nie tak, bo każdy ma, no te osoby mają coś do powiedzenia, oni to inaczej by zrobili. Ja proponuję tym wszystkim krytykom, tym nieszczęśliwym ludziom, żeby oni sami coś zorganizowali. I pokazali nam wszystkim, jakim się coś nie podoba, to niech nam pokaże, jak to się robi prawidłowo.
2: Więc a propos tego, że w Łomży nic nie dzieje, chociaż tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że już to hasło nie funkcjonuje.
3: Absolutnie.
2: Jeszcze kilka lat temu było takie dość popularne, a to się nic nie dzieje, ale od długiego czasu już to nie słyszę takich stwierdzeń, więc to na pewno na plus. Było rozpoczęcie lata, a w piątek rozpoczęcie wakacji.
3: Tak, mamy, więc cały czas coś się dzieje, mamy dużo pracy i w trakcie organizowania tego wydarzenia Noc Świętojańska, to już organizowaliśmy też to wydarzenie, rozpoczęcie wakacji, więc rozpoczęcie wakacji odbędzie się w Parku Jana Pawła II, wszystkich zapraszamy, całe rodziny, park letni, zabaw będzie otwarty bezpłatnie i będzie dużo takich, duża, bogata oferta dla wszystkich. Także zapraszamy i oczywiście zwieńczona ta impreza będzie dyskoteką międzypokoleniową do 22. Od 19 do 22 będzie dyskoteka, a od 15 do 19 będzie się działo na różnych, tam różna bogata oferta, także zapraszamy.
2: Zawsze przy tego typu okazjach zaangażowane są różnego rodzaju stowarzyszenia łomżyńskie, to też
3: tak, jest nie taka tylko rzecz, stowarzyszenia. No, przede wszystkim głównie stowarzyszenia, ale i też przedsiębiorcy, którzy, no, mamy na przykład Minimali, które Minizo w Łomży, które bardzo chętnie z nami uczestniczą czy w takich wydarzeniach i zwierzęta cieszą się ogromną popularnością. Horse Hill, stadnina koni, która też między innymi była na Nocy Świętojańskiej, ale w piątek będzie stadnina koni z Kisielnicy, także szpital przyjedzie ze swoimi zwierzętami, więc jest dużo chętnych do udziału w tych naszych wydarzeniach, bo powiem państwu, że to jest naprawdę bardzo istotne, że nawet samo wzięcie udziału przez te stowarzyszenia, czy prywatnych przedsiębiorców, którzy chcą, czy na przykład mamy też koła gospodyń wiejskich zaprzyjaźnione, które chętnie do nas przyjadą, ponieważ to jest też promocja, bo bierzmy pod uwagę, że przywija się, no myślę, że kilka tysięcy, to jest mało powiedziane, ludzi w tego dnia i jest to promocja dla wszystkich. Dla nas też jest ogromna promocja, nam zależy na tym, żeby nie tylko Łomża, ale okolice wiedziała o tym, co można, z czego można skorzystać w Łomży, bo ta oferta, która jest w Łomży, jest tak bogata i ona wystarczy dla wszystkich, więc i zapraszamy całe gości i okolice do nas.
2: I pogoda, widziałem, też zamówiona została.
3: Oczywiście, jest zamówiona pogoda, będzie piękna.
2: To zostawiając już te te rzeczy. Pani powiedziała też o tym, że na pewno część ludzi jest niezadowolona z tego, co się dzieje. No i część ludzi mówi, że to wszystko, co pani robi, to takie działania przedwyborcze.
3: Panie redaktorze, jeszcze nie urodził się taki człowiek, który wszystkim dogodził. Ja mam taki charakter odkąd pracuję, a już pracuję zawodowo od 91 roku. Pełniłam różne funkcje i zawsze dawałam siebie na maksa. Więc nie wszystko było nie startowałam nigdzie do żadnych tam wyborów, nie brałam udziału w kampaniach wyborczych, ale dawałam siebie na maksa. Byłam, jak zostałam pielęgniarką oddziałową, to w 2004 roku, to też mało kto wie, z mojej inicjatywy ja to do końca, od początku do końca poprowadziłam. Zmieniłam oddział dziecięcy i wzięłam udział w takim programie, projekcie Motylkowe Szpitale dla Dzieci i oddział dziecięcy wygrał i był najpiękniejszym szpitalem motylkowym w Polsce. I ja wtedy nigdzie nie startowałam. Po Sejmie byłam w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i tam bardzo dużo roboty zrobiłam, wyremontowałam, wzbogaciłam cały park maszynowy. Wtedy w ogóle mnie nie było tutaj, nie brałam, odpoczywam od polityki.
2: To były takie działania zamknięte, teraz są organizowane.
3: I teraz wszystkich. No właśnie, i panie redaktorze, widzi pan, no i teraz cóż, musimy o tym mówić. Bo gdyby było to w tajemnicy, to ja nie miałabym ludzi na tych wydarzeniach. Więc
2: powiem takie zdanie, zacytuję. Takie zdanie powiedział u nas na antenie Marek Olbryś jakiś czas temu. Myślę, że działania pani Krynickiej to działania przedwyborcze, to widać. Myślę, że pieniądze, które trafiają z budżetu miasta, powinny być prorozwojowe, a nie konsumenckie. Bawić się można wtedy, kiedy pieniędzy starczy na chleb, edukację, ochronę zdrowia, a bawimy się wtedy dopiero, jak trochę pieniędzy zostanie.
3: Panie redaktorze, pan Marek Olbryś powinien skupić się na własnych działaniach i robić, i pokazać, co on potrafi, i nie skupiać się na tym i nie oceniać mojego działania, bo on jest, jestem w szoku w ogóle, że można coś takiego powiedzieć. Ja to, że działamy, że staram się, żeby ten MOSiR się rozwijał, życie tętniło, żeby wyjść z bogatą ofertą do mieszkańców, i nie tylko Łomży, że przy okazji ktoś pomyśli, że się promuje, no na pewno tego się nie uniknie, no bo wiadomo, że ja robię to nie z myślą o wyborach, bo ja nie wiem, co ja w życiu będę robiła. Panie redaktorze, ja wystartowałam do sejmiku, przez 4 lata było cicho o mnie, ja nic nie robiłam. No i jak dostałam się do tego sejmiku
2: i zrobiłam... Teraz jak pani robi, to...
3: I zrobiłam naprawdę świetny wynik. A pan Marek Olbryć, jeżeli on boi się, że jak gdzieś wystartuje, jeszcze go pokonam, bo może w tej samej konkurencji...
2: No, mówił też u nas na antenie, że jest blisko podjęcia decyzji.
3: Panie redaktorze, ja życzę wszystkim powodzenia. Jeżeli on... I uważam, że jeżeli ktoś tak mówi, to się mnie boi. Po prostu ludzie, którzy tak się wypowiadają, a odnośnie w ogóle wydania pieniędzy, panie redaktorze, te nasze imprezy, to ja już wiem, że naprawdę że to nie jest drogo zrobić taką imprezę. Bo teraz robiliśmy to wydarzenie przy współpracy z współorganizacją z miastem. Miasto od siebie dołożyło do tej imprezy 20 tysięcy. Niech mi ktoś powie, czy to jest dużo, czy nie. Ile reklamy kosztują w telewizji, gdziekolwiek? To są miliony. I my przy okazji promowania i reklamy, i potem to wszystko nam się zwraca, bo przychodzą klienci i korzystają z naszych obiektów, co daje nam dochód zwiększony. I to jest naprawdę dla... I jeżeli ja zwiększam dochód sukcesywnie, no to ja mogę rozwijać firmę.
2: Ale to widzi pani, że faktycznie te wydarzenia przełożyły się na to, że ludzie częściej korzystają z waszych obiektów?
3: Oczywiście. Panie redaktorze, to, że u nas jest port rzeczny i jest taka bogata oferta, to ludzie nawet z Łomży nie wiedzą, że jest port w Łomży. Jeszcze znalazłby pan kogoś, kto nie wie, że my mamy naprawdę tak świetną infrastrukturę i przede wszystkim to jest promocja. I my nie wydajemy pieniędzy na darmo i niech pan Olbryś się nie martwi, Niech on się skupi na tym, jak on tam wydaje i zarabia w tej firmie, w której jest. My zarabiamy na obiektach i też chcemy coś dać dla klientów od siebie, więc taka impreza, jak pan wie, albo obserwujecie państwo, jak z budżetu obywatelskiego, ile idzie pieniędzy na przykład na jakieś takie wydarzenia osiedlowe, proszę sobie przejrzeć.
2: Dużo.
3: No właśnie, a my robimy wydarzenia, gdzie dostajemy też dużo rzeczy za darmo. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład cała kuchnia, którą zaplecze, bo musi, jak zapraszamy zespoły ludowe i taneczne, ci wszyscy, którzy za darmo stoją w tych stoiskach, oni nie biorą, nie płacimy im, ale musimy ich nakarmić. Więc takie zaplecze robimy i też było, ono zawsze jest u nas przy tych wydarzeniach i gościmy naszych wykonawców i tych, którzy nam pomagają. To my wszystkie dziewczyny z Mosiru pieczemy ciasto. Także,
2: czyli po kosztach robicie.
3: Robimy
2: wszystko
3: po kosztach. Ja na przykład na całe wydarzenie dostałam i mięso, i kiełbaskę i to dostałam za free, popularnie mówiąc, więc robimy to tak bezkosztowo i to nie jest, jeżeli to wydarzenie całe może zamknęło się, jeżeli miasto dało 20 tysięcy i my od siebie, licząc wkład naszą pracę i zakupy, no to weźmy na to 40 tysięcy. To panie redaktorze, to pan zapyta przy okazji pana Blisia, czy to jest dużo i jak on, jak był marszałkiem, wicemarszałkiem, ile, czy oni tak wszystko skrupulatnie wydawali i nie marnowali pieniędzy. Niech każdy patrzy na siebie. Ja podchodzę bardzo gospodarczo do zarządzania.
2: Wiem, że są łomżyńscy radni, którzy krytykują pewne imprezy, a potem sami na nie chodzą i się dobrze bawią, więc sobie takie sytuacje.
3: No, więc że mówię, kto się krytykuje, niech spojrzy na siebie, niech zrobi coś i powiem panu, że ja w tamtym roku, bo to nie jestem ja, Mosir to nie jestem ja i te wydarzenia to nie jestem ja, tylko jest masa ludzi właśnie z Mosiru, to my prawie zwiększyliśmy ten dochód założony, zaplanowany przez miasto, prawie dwukrotnie, ale to jest wykorzystanie każdego centymetra powierzchni, która była niewynajmowana. To są właśnie ta promocja, żeby ludzie do nas przyszli.
2: I tu musimy postawić kropkę, gdyż kończy nam się czas. Bernadeta Krynicka, dyrektor Mosiru i radna województwa podlaskiego, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję panie redaktorze. Bardzo państwa pozdrawiam, życzę miłego dnia i pozdrawiam też szczególnie pana Olbrysia, żeby się tak nie wysilał za bardzo i się nie martwił, bo w tych wyścigach ze mną.
1: 7:09. Rozmowa poranka. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: Senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka jest gościem poranka, 7:09. Dzień dobry, pani senator.
3: Serdecznie witam wszystkich państwa.
2: Czy prezydent Karol Nawrocki powinien otrzymać zaproszenie na konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy, która odbędzie się już zaraz w Gdańsku?
3: No to jest chyba oczywiste, że tak. Zapraszającym jest premier Donald Tusk i Zeleński. I tutaj no, trudno nawet sobie wyobrazić, jak można pominąć prezydenta Polski. W Polsce jest ta konferencja, ale no niestety Donald Tusk zrobi wszystko, każde świństwo tylko po to, by zaszkodzić prezydentowi Nawrockiemu, by postawić go w takiej sytuacji, że umniejsza się jego rangę, rolę. No to jest tak słabe, tak smutne, że mamy prezydenta, który no, nie dba zupełnie o interes Polski.
2: Rzecznik rządu tłumaczy to tak,
3: że toczy walkę osobistą, wojenkę taką niską, słabą, osobistą.
2: Że brak zaproszenia wynika z formuły wydarzenia i że pałac prezydencki generalnie nie wykazywał żadnego zainteresowania udziałem w tej konferencji.
3: Czyli co, pan prezydent miał się prosić o zaproszenie? No nie bardzo rozumiem, na czym to miało polegać. Natomiast no, widać, że to są rozmowy niestety Zeleńskiego z naszym premierem. Po to, by w każdym możliwym momencie pomijać prezydenta i przeszkadzać. No, tego nie powinno być nigdy. To powinna być jedna polityka wspólna, szczególnie wtedy, kiedy w grę wchodzą sprawy za granicę. Interes powinien być Polski na pierwszym miejscu. Ale niestety mamy premiera, jakiego mamy i tutaj no jest to smutne, że on jednak nie reprezentuje interesu Polski, bo chociażby to
2: kogo? Niemiec?
3: Panie redaktorze, no jeżeli nawet teraz jest ta sytuacja odebrania orderu Orła Białego i ponad 3/4% społeczeństwa popiera tą decyzję, no nie można inaczej było, bo nie możemy już więcej pozwolić się na poniżanie, szarganie naszej pamięci tutaj tych, którzy w bestialski sposób zostali zamordowani. I premier polskiego rządu nie potrafi zająć stanowiska jasnego, klarownego, że tak popiera decyzję prezydenta. Pamiętamy, najpierw nie popierał, później jak zobaczył, że jednak słupki sondażowe wykazują taką tendencję, że trzeba popierać, no to udał, że popiera. A teraz w tym efekcie końcowym no został zwolniony jakby z wyrażenia stanowiska, bo nie musiał tej kontrasygnaty składać już pod tym wnioskiem o odebranie, ale jego narracja wypływała z wcześniejszego przekazu z Niemiec. Ale przecież to niemiecki publicysta w tam dzienniku Cicero podpowiedział, jak ma się zachować. No przecież to wprost jest powiedziane, że powinien właśnie użyć tego cytatu Ojca Świętego Jana Pawła II i on posłusznie to wykonał. Ja przyznam, że no we mnie budzi to nawet obrzydzenie, bo jako praktykująca katoliczka to, co słyszałam z obozu wcześniej Donalda Tuska, w jaki sposób próbowali szargać pamięć Świętego Jana Pawła II, jaki był atak, to przecież z tego środowiska był ten atak. I on teraz raptem powołuje się na Ojca Świętego. To jest no, hipokryzja taka, że no, nie da się spokojnie nawet do tego podejść.
2: Ale może dobrze, że premier dąży do takiej deeskalacji tego konfliktu. Po co dorzucać do tego pieca jeszcze?
3: Ale tu nikt nie dorzuca, to nie my wywołaliśmy ten konflikt, ten problem. To zrobił to z premedytacją prezydent Ukrainy, bo on doskonale wiedział, jaką reakcję to wywoła w polskim społeczeństwie i nigdy nie powinien czegoś takiego zrobić. To, co otrzymał od Polski, od Polaków, tą pomoc ogromną i jako od kraju i jako od Polaków, to powinien wiedzieć, że czegoś takiego robić nie można. To jest uderzenie w bardzo czuły punkt Polaków, bo to jest szarganie pamięci tych, którzy w bestialski sposób zostali zamordowani, bo to no, nie można powiedzieć, że no, zginęli tak jak w czasie wojny. To ginęli na, tak jak mówi się, na 365.

0: że teraz słyszymy, w jaki sposób próbuje się na każdym temacie zafałszowywać historię i nie ma reakcji polskiego rządu od razu natychmiastowego, żeby to prostować, no to później mamy to, co mamy. No to powinno być natychmiast. Nie może być tak, że polskie obozy śmierci, że wiceminister w rządzie polskim, Szeptycki, porównuje żołnierzy niezłomnych do zbrodniarzy UPA i ja nie słyszałam żadnego stanowiska jasnego premiera, żeby to napiętnował, żeby powiedział, że tak być nie może. Niektórzy mówią tak, że my się będziemy doszukiwać, że obcej narodowości jest
1: Ale pani senator, co z tych
0: w
1: wszystkich
0: rządzie. To nie o
1: stanowisk?
0: to chodzi. To chodzi o to, żeby reprezentował polską rację stanu. Natomiast wracając tutaj do tej sytuacji, to jest też no, symbol taki, odebranie tego orderu. No raz, że osoba niegodna nie może mieć najwyższego odznaczenia, ale to też pokazanie Europie, światu, że mamy swoją godność, że upominamy się o prawdę historyczną i też no, w to poszedł przekaz, że jednak coś tam ważnego jest. To jest duże zainteresowanie, co spowodowało to odebranie tego orderu. W taki sposób też buduje się tą świadomość
1: A
0: historyczną.
1: czy to
0: I
1: teraz jest ten
0: tutaj.
1: moment, aby polski rząd mocniej poszedł, polskie państwo w ogóle, bo i prezydent, mocniej poszli po swoją prawdę, bo do tej pory wszystko było takie zakupywane, czekane, że może ten ogień wygaśnie, on nie wygasł. I czy to jest właśnie ten moment, gdzie powinniśmy zacząć używać nawet jakiejś siły negocjacyjnej? No nie wiem, lotnisko zamknąć w Rzeszowie chociażby.
0: Na pewno powinno być jedne stanowisko polskiego rządu, prezydenta i polskiego narodu. Tu nie powinno być rozdźwięku żadnego, jeżeli chodzi o właśnie tutaj przywoływanie tej prawdy historycznej. A my co mamy w tym momencie? No, okazuje się, że premier zmienia zdanie co chwila, w zależności od tego, co mu się w danym momencie opłaca. Jego środowisko tylko czeka i patrzy, co on tam na Twitterze rzuci i zaraz idzie ten przekaz. No przecież pojawiła się już jakaś tam inicjatywa lewicowo-liberalnych osób oddolna, że będą nadawać order jakiś tam medal dla Zyleńskiego własny, tak? No oczywiście na czele Michnik, Holland, no ale część osób się pod tym
1: No to
0: podpisuje. No to są
1: trudno
0: rzeczy.
1: traktować to poważnie, no.
0: No ale to są rzeczy, które to są niedopuszczalne. Powinno być piętnowane, że to jest wbrew polskiej racji stanu i jednak no, to powinien premier narzucać tą retorykę. Powinien schować w kieszeń jakieś swoje kompleksy wobec w stosunku do prezydenta Nawrockiego i jasno, wyraźnie poprzeć, że tak, tu jest jeden głos, to jest prawda jest po naszej stronie i na tej prawdzie można dalej budować właściwe relacje
1: No i tu
0: polsko-ukraińskie.
1: jest ta różnica między nami a Ukrainą, bo prezydenci Ukrainy, mimo że na co dzień
0: No
1: nie
0: właśnie.
1: pałają sympatią do siebie, są
0: Oczywiście.
1: zarzuty o korupcję w Pałacu Prezydenckim, no, że generalnie Zełenskiego nie chcą widzieć już w pałacu, no to wszyscy solidarnie oddali swój order
0: Tak.
1: Orła Białego. U nas
0: No
1: podajemy
0: właśnie.
1: dalej tweety byłego prezydenta Rosji, który bardziej no, jest teraz
0: No
1: takim
0: nie?
1: pożytecznym idiotą Rosji, więc
0: No.
1: i to jest taka
0: A,
1: smutna konstatacja,
0: tak.
1: jeżeli chodzi o nasz naród, klasę
0: To
1: polityczną.
0: jest bardzo smutne. To jest, ja przyznam, że no, jestem mocno oburzona i tak jak można zrozumieć pewne konflikty no, między różnymi ugrupowaniami politycznymi wewnętrzne, no bo to wiadomo, każdy walczy o swój elektorat i jakaś ta dyskusja mocna jest. Tak tutaj, no jest to niedopuszczalne, żeby próbować ugrać jakieś tam parę słupków na tym, by zniszczyć to, co jest najważniejsze dla Polski tutaj, żeby to był właściwy przekaz tej prawdy historycznej,
1: Dobrze,
0: bo
1: pani
0: nadal
1: senator,
0: jeszcze.
1: to co teraz nasze państwo, prezydent, rząd powinni zrobić? Deeskalować ten konflikt, czy go eskalować?
0: Znaczy, tu nie chodzi o czy eskalowaniu, czy deeskalowaniu.